7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: jest Radio Jura.
1: Tyle jak.
0: To jest Radio Jura.
1: Jak.
0: To jest Radio Jura.
1: By.
0: To jest Radio Jura.

bo przecież nie jest aż tak z wielkich strat, bo przecież nie jest aż tak rad, bo przecież nie jest aż tak rad.

Radio Jura. 100% siebie. Radio Jura. Ciebie. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smuciętym migdałem. Zatruciem uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Zatruciem uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Bezczynnym uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Bezczynnym popijaniem mieć taniej.

Bałem się, że nie ucieknę przed Bałem się, że nie ucieknę przed Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem przed złym. Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem przed złodziejskim. Nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką przed kompleksem takim.

Radio Jura. Muzika. Radio Jura. Muzika. Radio Jura. Muzika. Wybrana. Radio Jura. Muzika. Wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, aniem byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętmanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem lądowanie, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem,

też czasem myślę. Sam też czasem myślę. Sam też czasem myślę, czy wyciskam. Sam też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. Sam też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnie, czasem myślę, czy wyciskam.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

może lepiej chodźmy spać.

srebrny trząs, niech nam wtóruje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam wtóruje. Nie pożałujesz, świeci tak jak srebrny trząs, niech nam wtóruje. Nie pożałujesz. Srebrny trząs, niech nam wtóruje. Nie pożałujesz. Zdejmij, bo nam wtóruje. Nie pożałujesz.

To jest To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

moim oknem właśnie umilkł drozd. Za moim oknem właśnie umilkł drozd. I za moim oknem właśnie umilkł drozd. I już moim oknem właśnie umilkł drozd. I już odlatuje właśnie umilkł drozd. I już odlatuje księżyc drozd. I już odlatuje księżyc świeci tak jak srebrny. I już odlatuje księżyc świeci tak jak srebrny trzostnik. Już odlatuje księżyc świeci tak jak srebrny trzostnik nam wtóruje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzostnik nam wtóruje. Nie pożałujesz. Tak jak srebrny trzostnik nam wtóruje. Nie pożałujesz. Trzostnik nam wtóruje.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka

Kiedyś zrozumiem, że ja, bo kiedyś zrozumiem, że ja, bo kiedyś zrozumiem, że ja, to coś innego. Kiedyś zrozumiem, że ja, to coś innego.

Słuchasz Radia. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
1: Wierzyć znów.
0: Radio Jura.
1: Wierzyć znów.
0: Radio Jura.

ptaków śpiew. Złota plama, morza szum, ptaków śpiew.

Muzyka. Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Jest Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: to twój czas.
1: Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

19 minut do godziny 6. 19 minut do godziny 6. 19 minut do godziny 6. Minut do godziny 6. 6.

0: jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
1: Była mnie raz.
0: To jest Radio Jura.
1: Była mnie.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. O Jura.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura.
1: It was so
0: Radio Jura.

Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato.

0: dzisiaj tańczymy rumbę, może zostaniesz u mnie.
1: Yeah.
0: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę, może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę, może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są se, dzisiaj tańczymy rumbę, może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są rumbę, może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne, zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne, przepraszam ciebie, bo na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne, przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umrę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne, przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umrę. Są podłe, moje myśli są brudne, przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umrę. Moje myśli są brudne, przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umrę. Przepraszam ciebie bardzo.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsa, dzisiaj.
0: Bro, ty nadasz mi rytm. Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsa, dzisiaj tańczymy rum.
0: Rytm. Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsa,

0: Spotykają się, zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z restauracją à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną tury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcja.
0: Świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla
0: kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci.
0: Domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen.
0: Spoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg.
1: Akcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg.
1: Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od
1: godziny. I basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12.
1: Podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A. Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinne.
0: Każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku.
0: Od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu.
0: Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 9.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystsza
1: smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy
1: i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy. 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twój najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręcz samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręcz perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing. Weźmiemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i 8. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy dnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnie w standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Hej, słyszeliście, że w
2: porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku
2: bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od
2: Wręczyczka 98.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do
2: 98.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte? Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać to
3: Banku Polskim od 15 do 28 lipca.

0: lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł.
0: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta.
0: 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
0: Dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizacja 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji dni konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Innych promocji. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 30 dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki 8 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach PKO. Twój bank polski oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów.

0: Nie tolerujesz laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement.
0: Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement diety Lacto Control.
0: Tak być. Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy.
0: Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie Lacto
0: Control.
1: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść. Poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść. Laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Radio Jura. Muzyka.
0: Po reklamie.
2: Radio Jura. Muzyka.
0: Nie.
2: Radio Jura. Muzyka. Wybrana na... Radio Jura. Muzyka. Wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka. Wybrana na lato. Jura. Muzyka. Wybrana na lato. Muzyka. Wybrana na lato. Wybrana na lato. Lato.

0: Reklama. Słoneczny Przybrzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszam w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszam tury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smak
1: niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki
1: przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają
1: klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. 5 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Lody
0: w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Lody
0: Lotto.pl.
1: Lody zapraszamy na pyszne lody. Lody zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa. Lody zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz?
1: Na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz? Lody.
1: Lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawia.
1: Do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawia.
1: Kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy.
1: Śmietaną.
2: Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak. Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być.
3: Sięgnij.
2: Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być.
3: Sięgnij.
2: Ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być.
3: Sięgnij po Lacto Control.

Na zegarze 6:27. Na zegarze 6:27. 6:27.

Radio. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato.

Słuchasz. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: 31. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałego 031. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz... Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Żyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego...
0: Związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol...
0: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji...
0: Lepiej wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco... Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór... Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie... Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa. Komfortowe są... Do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa. Komfortowe sofy, łóżka, pieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki, wybór mebli w strefie butikowej by Versa. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź w strefie butikowej by Versa. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj Versa. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego. Wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84. Zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
0: Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
0: Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
0: Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl. Po reklamie. www.furnipol.pl. Po reklamie. furnipol.pl. Po reklamie. Po reklamie.
3: Radio Jura.
2: Reklamie.
3: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Reklama. Reklama. Reklama.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale...
0: Reklama.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy.
1: To przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie.
1: Ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu. W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu. Jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów.
2: Profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących.
2: Przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek.
2: Ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi. Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników. Kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów.
2: Sprzęt renomowanych marek.
1: Podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna
1: i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco.
1: Także ciągników rolniczych i osprzętów.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet.
1: Osprzętów.
2: Sprzęt renomowanych marek.

0: ulica 1 Maja 20 przy
1: Butem Ogrodniczym.
0: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon.
0: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-606.
0: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660.
0: 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-031.
0: 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-031. Telefon 515-660-031.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z Meblaście 660-031.

Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Reklama. Reklama.
1: Cześć.
0: Reklama.
1: Cześć. Musimy się
0: Reklama.
1: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy.
0: Reklama.
1: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy.
1: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
1: No. Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto
1: się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto ci już wyrczy.
1: Zdążymy do pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto ci już wyrczy jak sportowe.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto ci już wyrczy jak sportowe. Tylko słabo. No, w sumie tak, auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik. Przecież to dzieci wiedzą.
2: Kadechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadeks, człowieku. Naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadeks, człowieku. Firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze. Przecież to dzieci wiedzą. Kadeks, człowieku. Firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze. Z tatą dużym. Kadeks, człowieku. Firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze. Z tatą dużym Fiatem. Człowieku. Firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze. Z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadeks Częstochowa. Z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadeks Częstochowa. Traugutta 16. Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadeks Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia. Z wydechem zrobią wszystko. Kadeks Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Wszystko. Kadeks Częstochowa. Traugutta 16, bohaterów Katynia 2, Kadeks Częstochowa, Traugutta 16, bohaterów Katynia 2, Kadeks myślnik tłumiki.pl. Traugutta 16, bohaterów Katynia 2, Kadeks myślnik tłumiki.pl. Bohaterów Katynia 2, Kadeks myślnik tłumiki.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest.
1: Katynia 2, Kadeks myślnik tłumiki.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Co? Myślnik tłumiki.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie.
1: .pl.

Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste pięknie na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i zbyt.

0: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych.
1: Bez kompromisów i zbędnej chemii.
0: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych.
1: I zbędnej chemii.
0: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
1: Lokalski
0: producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
1: Lokalna marka.
0: Kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
1: Lokalna marka. Globalna jakość.
0: Tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
1: Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna
0: pielęgnacja. Z myślą o tobie.
1: Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja.
0: Oferta detaliczna.
1: Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja.
0: Oferta detaliczna. Hurtowa.
1: Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja.
0: Oferta detaliczna. Hurtowa.
1: Jakość. Profesjonalna pielęgnacja.
0: Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
1: Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
0: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
1: Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
0: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
1: Wejdź na kompleksowa produkcja kontraktowa.
0: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
1: Wejdź na fiore.pl.
0: Produkcja kontraktowa.
1: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
0: Wejdź na fiore.pl lub odwiedź.
1: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
0: Wejdź na fiore.pl lub odwiedź nasz showroom
1: na swojej skórze.
0: Wejdź na fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
1: Wejdź na fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
0: Panorama Business Park.
1: fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
0: Panorama Business Park.
1: Okul.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
0: Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro.
1: Odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
0: Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro.
1: Gabinet
0: w Częstochowie.
1: Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro.
0: Gabinet NR Clinic.
1: Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro.
0: Gabinet NR Clinic.
1: Efiore Natur
0: Park. Okulickiego pierwsze piętro.
1: Gabinet NR Clinic.
0: Efiore Naturalne Kosmetyki.
1: Pierwsze piętro.
0: Gabinet NR Clinic.
1: Efiore Naturalne Kosmetyki dla wymagających.
0: Gabinet NR Clinic.
1: Efiore Naturalne Kosmetyki dla wymagających.
0: Klinik.
1: Efiore Naturalne Kosmetyki dla wymagających.
2: Ty plus porcja energii równa się.
1: Efiore Naturalne Kosmetyki dla wymagających.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna jako.
1: Naturalne Kosmetyki dla wymagających.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna jako
1: pski dla wymagających.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna jako Skronat Gold lub krema. Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna jako Skronat Gold lub krema 200 i 220. Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna jako Skronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 20 gramów równa się kawa rozpuszczalna jako Skronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24 gramów rozpuszczalna jako Skronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie. Skronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką kart 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Ciagramów. 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. 4,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 3 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. Do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Odkryj letnią
2: 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
2: 37,89.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
2: 39.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
4: W co mam się ubrać na
3: Odkryj letnią wyprzedaż na

0: Na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Aż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Grilla z przyjaciółmi. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą... Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą... Okno.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. I dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Lody, lody,
0: za cenach na każdą okazję.
1: Lody, lody, zapraszamy
0: do okazję.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożone lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawy.
1: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz.
1: Mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie to.
1: Z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol.
3: Suplement diety
2: laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol.
3: Suplement diety LactoControl
2: musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl.
2: Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka.
2: LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna. Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tablety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Kontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne. To, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: LactoControl
3: i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Sobotwit.
2: Po reklamie.
4: Sobota, 18 dzień lipca. Na
2: po reklamie.
4: Sobota, 18 dzień lipca. Na zegarach godzina. Sobota, 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 7. Zapraszam. Sobota, 18 dzień lipca, na zegarach godzina 7, zapraszamy Was na wiadomości. Sobota, 18 dzień lipca, na zegarach godzina 7, zapraszamy Was na wiadomości. 18 dzień lipca, na zegarach godzina 7, zapraszamy Was na wiadomości. Godzina 7, zapraszamy Was na wiadomości.
5: Ministerstwo Zdrowia.
4: Zapraszamy Was na wiadomości.
5: Ministerstwo Zdrowia będzie z
4: wiadomości.
5: Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Taki mechanizm.

0: Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Taki mechanizm umożliwia... Nowa ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent...
1: Szacuję, że to mogłoby zatrudnienie z jednego miejsca pracy, gdybyśmy to zsumowali.

0: 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z...
1: Ty są super!
0: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland. W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania. 5 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. W wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów kup jedno z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę.

0: Jeśli zliczyli, no wtedy szacuję, że to mogłoby być miejsca pracy. Gdybyśmy to zsumowali, zliczyli, no wtedy szacuję, że to mogłoby być pomiędzy 5 a 10%.
1: Tak, dokładnie.
0: Gdybyśmy to zsumowali, zliczyli, no wtedy szacuję, że to mogłoby być pomiędzy 5 a 10%.
1: Tak, dokładne dane.
0: Zliczyli, no wtedy szacuję, że to mogłoby być pomiędzy 5 a 10%.
1: Tak, dokładne dane.
0: Szacuję, że to mogłoby być pomiędzy 5 a 10%.
1: Tak, dokładne dane o wynagrodzeniach lekarzy mają.
0: Mogłoby być pomiędzy 5 a 10%.
1: Tak, dokładne dane o wynagrodzeniach lekarzy mają być częścią planowania.
0: Między 5 a 10%.
1: Tak, dokładne dane o wynagrodzeniach lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Tak, dokładne dane o wynagrodzeniach lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. O wynagrodzeniach lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy to lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy to górne limity czasu pracy planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobmy systemu ochrony zdrowia. A jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobków medyków zdrowia. A jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobków medyków.
2: Nie będzie powrotu.
1: Elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobków medyków.
2: Nie będzie powrotu rządowego programu
1: czasu pracy i właśnie zarobków medyków.
2: Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw
1: i właśnie zarobków medyków.
2: Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw niżej.
1: Zarobków medyków.
2: Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw niżej. Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw niżej. Jak podkreślił Donald Tusk, rządowego programu ceny paliw niżej. Jak podkreślił Donald Tusk, budżet państwa nie jest w stanie bez programu ceny paliw niżej. Jak podkreślił Donald Tusk, budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować. Jak podkreślił Donald Tusk, budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw. Podkreślił Donald Tusk, budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw.
3: My nie możemy.
2: Budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się na.
2: Jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się na pełną.
2: Końca finansować dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie.
2: Dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja. Się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak ochrony, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna. Wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna. Pojutrze jest rozejm, po emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. Jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny. Pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że
3: po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że program od początku
3: bombardowania. To wpływa na ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter.
3: To wpływa na ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużony.
3: Ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużany. Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużany. Program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużany. Program CPN zakończył się charakter tymczasowy i był też przedłużany. Program CPN zakończył się z końcem czerwca i według ministerstwa i był też przedłużany. Program CPN zakończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów przedłużany. Program CPN zakończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował. Program CPN zakończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował budżet około. Zakończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7 miliarda. Czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7 miliarda złotych. Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7 miliarda złotych. Kosztował budżet około 4,7 miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców. Budżet około 4,7 miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Droga krajowa nr 7 miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Droga krajowa nr miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Droga krajowa nr 75 między Brzeskiem. Ostrzeżenie.

Dla kierowców w Małopolsce droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem jest całkowicie zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła objazd przez Łęki, Poremkę Iwowską i Pczchów.

Zatrzymaj się na chleb. Drugi gratis. 6 na osobę. Kaufland. Zatrzymaj się na 6 na osobę. Kaufland. Zatrzymaj się na chwilę i B. Kaufland. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze.

Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam.

Poranek w Częstochowie. Poranek w Częstochowie. No. Poranek w Częstochowie. No nie jest zbyt piękny. Poranek w Częstochowie. No nie jest zbyt piękny. Poranek w Częstochowie. No nie jest zbyt piękny. Już lokalnie pojawiają się słabe opady. Poranek w Częstochowie. No nie jest zbyt piękny. Już lokalnie pojawiają się słabe. Deszczu. W ciągu dnia ten deszcz będzie nam się pojawiał z różną intensywnością. Niewykluczone też, że znowu zagrzmi i pojawią się burze, dopiero wieczorem sytuacja się uspokoi. Początek niedzieli ma być pogodny, ale po południu znów powrócą opady deszczu. A także burze. Do 24 stopni maksymalnie zarówno dzisiaj, jak także jutro.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze weekend. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. I poranek, rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam. Rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam. Nasze weekendowe spotkanie.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

0: Radio. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Siódma trzynaście. Siódma trzynaście. Siódma trzynaście. Siódma trzynaście.
1: Zostawili nas.
0: Siódma trzynaście.
1: Zostawili nas.
0: Trzynaście.

0: Arnold Fryderyka Roberta Szymona, Drogomir Crescentnold Fryderyka Roberta Szymona, Drogomir Crescente i Prymitw Roberta Szymona, Drogomir Crescente i Prymitw. On takie imię też jest. Drogomir Crescente i Prymitw. On takie imię też jest, proszę. Drogomir Crescente i Prymitw. On takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Crescente i Prymitw. On takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Prymitw. On takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. On takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam do Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę. Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę. Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Zapraszam do słuchania już za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Słuchania już za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapa.
2: Reklama.
3: Rapa para, przekorny.
2: Reklama.
3: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy.
2: Reklama.
3: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe. Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe. Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jura. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają Dika Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Wa. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka. 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa. Ogół przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek. Zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka.

Sobota i muzyka wybrana na lato. Sobota i muzyka wybrana na lato. U nas kartka z kalendarza. Sobota i muzyka wybrana na lato. U nas kartka z kalendarza. 18. Sobota i muzyka wybrana na lato. U nas kartka z kalendarza. 18 dzień lipca. Sobota i muzyka wybrana na lato. U nas kartka z kalendarza. 18 dzień lipca pojawił się. To na lato. U nas kartka z kalendarza. 18 dzień lipca pojawił się. To u nas kartka z kalendarza. 18 dzień lipca pojawił się. To starza. 18 dzień lipca pojawił się. To 199. 18 dzień lipca pojawił się. To 199 dzień pojawił się, to 199 dzień roku, to 199 dzień roku, no proszę, jutro 200. 199 dzień roku, no proszę, jutro 200. 199 dzień roku, no proszę, jutro 200. Jest co świętować. Dzień roku, no proszę, jutro 200. Jest co świętować. Roku. No proszę, jutro 200. Jest co świętować. 24 minuty. No proszę, jutro 200. Jest co świętować. 24 minuty przed piątą stało 200. Jest co świętować. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce, zacznie zachodzić. Jest co świętować. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce, zacznie zachodzić. 13 minut. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce, zacznie zachodzić. 13 minut. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce, zacznie zachodzić. 13 minut przed 21. Dnia przed piątą stało dzisiaj słońce, zacznie zachodzić. 13 minut przed 21. Dnia nam niestety upońce, zacznie zachodzić. 13 minut przed 21. Dnia nam niestety ubywa, chodzić. 13 minut przed 21. Dnia nam niestety ubywa, dzień jest krótszy, najdłuższy minut przed 21. Dnia nam niestety ubywa, dzień jest krótszy od najdłuższego 21. Dnia nam niestety ubywa, dzień jest krótszy od najdłuższego już o 30. Dnia nam niestety ubywa, dzień jest krótszy od najdłuższego już o 36 minut. Ubywa, dzień jest krótszy od najdłuższego już o 36 minut. Pełen dzień jest krótszy od najdłuższego już o 36 minut. Pełen radości, dłuższego już o 36 minut. Pełen radości i niespodzianek powinien być dzisiejszy dzień dla solenizantów. Na liście Kamil, Szymon, Emilian, Karolin. Być dzisiejszy dzień dla solenizantów. Na liście Kamil, Szymon, Emilian, Karolina. Dzień dla solenizantów. Na liście Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugen. Na liście Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugen. Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teobert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Bruno, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Fryderyka, Roberta, Szymona, Rick, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Fryderyka, Roberta, Szymona, Drogomir, Teodozja, Brunon, Arnold, Fryderyka, Roberta, Szymona, Drogomir, Brunon,

0: Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz co?
0: Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz co zauważyłam?
0: Poleca Radio Jura.
1: Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę...
0: Radio Jura.
1: Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym... Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecyduję... Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego
1: w stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furni.
1: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji.
1: Dujesz lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczaj. Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej. W salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy. Rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy. Co inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i
1: zakochaj. O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa parkitka Okulickiego i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa parkitka Okulickiego 84. Częstochowa parkitka Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Parkitka Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Twój mat
2: 4.
1: www.furnipol.pl.
3: Twój materac ma więcej lat niż
1: www.furnipol.pl.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela.
1: L.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmieni. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor ma... Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Mac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasz... Hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańska? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Do 25% zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Do 25%! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Do 25%! Doktor Materac! Hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Do 25%! Doktor Materac! Zawiercie z gorącym rabatem? Do 25%! Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulicem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 105%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowcent. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 40. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole! Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
4: Zepsuta lodówka.
3: 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
4: Zepsuta lodówka.
3: Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
4: Zepsuta lodówka. Stary telewizor. Chcesz szybko.
3: Doktor Materac, ole!
4: Zepsuta lodówka. Stary telewizor. Chcesz szybko pozbyć.
3: Materac, ole!
4: Zepsuta lodówka, stary telewizor, chcesz szybko pozbyć się elektroś... Zepsuta lodówka...

lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Za szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 elektrośmieci. Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 708. Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 708. A dzwoń 661 708. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty 51 708. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV przy 800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych. My zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z V. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 660 środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 708 Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 708 www. i utylizacja

0: Cześć, co u ciebie?
1: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy...
2: Brick.pl.
0: Cześć, co u ciebie?
1: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej...
0: Cześć, co u ciebie?
1: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka...
0: Co u ciebie?
1: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
0: Czekaj.
1: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
0: Czekaj, pokażę ci...
1: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
0: Czekaj, pokażę ci zdjęcie.
1: Płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
0: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
3: Rzeczywiście fajne.
1: Cenie. Końcówka serii w outlecie.
0: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
3: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy te
1: serii w outlecie.
0: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
3: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz.
0: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
3: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz.
0: W CER projekt.
3: Zdjęcia. Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz.
0: W CER projekt.
3: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz.
0: W CER projekt.
3: Tam, gdzie Anka robiła. A my kupiliśmy takie, popatrz.
0: W CER projekt.
3: Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz?
0: Takie, popatrz.
3: W CER projekt.
0: Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz?
3: Do tego zrób.
0: W CER projekt.
3: Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz?
0: Do tego zrobili nam projekt.
3: Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz?
0: Do tego zrobili nam projekt gratis.
4: Wow, twoje są...
3: Robiła swoją łazienkę, pamiętasz?
0: Do tego zrobili nam projekt gratis.
4: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze.
3: Pamiętasz?
0: Do tego zrobili nam projekt gratis.
4: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze.
1: I dużo tańsze.
0: Do tego zrobili nam projekt gratis.
4: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze.
1: I dużo tańsze.
0: Projekt gratis.
4: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze.
1: I dużo tańsze.
4: Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się.
1: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze.
4: I dużo tańsze.
1: Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
4: Są jeszcze ładniejsze.
1: I dużo tańsze.
4: Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
1: Salon.
4: I dużo tańsze.
1: Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
5: Salon łazienek CER projekt.
4: Tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
5: Salon łazienek CER projekt. Ulica Równoległa 60.
4: Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
5: Salon łazienek CER projekt. Ulica Równoległa 68.
4: Się z kupowaniem.
5: Salon łazienek CER projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
6: Salon łazienek CER projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
7: www.cer-pro.cer-projekt.
6: Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
7: www.cer-myślnik.
6: Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec.
7: www.cer-myślnik-projekt.pl.
6: 68. Salon fachowiec.
7: www.cer-myślnik-projekt.pl.
8: Wyjazd w
6: salon fachowiec.
7: www.cer-myślnik-projekt.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
7: www.cer-myślnik-projekt.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
7: Zostawnik-projekt.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha?
8: Ból ucha. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha?
8: Ból ucha może błyska...
2: Tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha?
8: Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie.
9: Mamy coś na ból ucha?
8: Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie od klimatyzacji.
9: Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie. No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszulik.
2: Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszulik.
2: Od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszulik.
1: Lix działa dwutorowo.
9: Glicerol.
2: Od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszulik.
1: Lix działa dwutorowo.
9: Glicerol zmniejsza obrzęk.
2: Gdzie?
9: Koniecznie spakujmy krople do uszulik.
1: Lix działa dwutorowo.
9: Glicerol zmniejsza obrzęk, a
1: pakujmy krople do uszu Lix.
9: Lix działa dwutorowo.
1: Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból
9: uszu Lix.
1: Lix działa dwutorowo.
9: Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha.
1: W 2 minuty.
9: A czyli?
1: Działa dwutorowo.
9: Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha.
1: W 2 minuty.
9: A czyli? Lix sprawdzi się.
1: Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha.
9: W 2 minuty.
1: A czyli? Lix sprawdzi się dzieci.
9: Tak.
1: A lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha.
9: W 2 minuty.
1: A czyli? Lix sprawdzi się dzieci?
9: Tak,
1: krople błyskawicznie łagodzi ból ucha.
9: W 2 minuty.
1: A czy Lix sprawdzi się dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 ucha.
1: W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: Czy Lix sprawdzi się dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: Się dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Krople Lix można stosować już

bowiagd.pl 61 700 800 www.bowiagd.pl. Poznaj Ulina Parcet 800 www.bowiagd.pl. Poznaj Ulina Parcet www.bowiagd.pl. Poznaj Ulina Park, nowe bowiagd.pl. Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. W niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia labirynt. Tyrolka symulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia labirynt skalny ciuchcia multimediator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia labirynt skalny ciuchcia multimedialne fasen i wodny plac zabaw motylarnia labirynt skalny ciuchcia multimedialne fontanny i zabaw motylarnia labirynt skalny ciuchcia multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Arnia labirynt skalny ciuchcia multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Okalny ciuchcia multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień medialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym akcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie

0: 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet.
0: Od 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest
1: życia. No to jesteśmy gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go.
1: Gotowi na wakacje.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go.
2: Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.
2: Z pasji do rozwoju.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych.
3: Medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych.
3: Zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem.
3: Informacje
4: używania lub etykietą.
3: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem.
4: Informacje przed zastosowaniem.
3: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem.
4: Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent M. Pomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem.
3: Informacje przed zastosowaniem w ulotce.
4: Producent Emergopharm SP. Ucha objawiających się m.in. bólem.
3: Informacje przed zastosowaniem w ulotce.
4: Producent Emergopharm SPSO SPK.
3: Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farm
4: m.in. bólem.
3: Informacje przed zastosowaniem w ulotce.
4: Producent Emergopharm SPSO SPK.
3: Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farm
4: przed zastosowaniem w ulotce.
3: Producent Emergopharm SPSO SPK.
4: Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farm SA.
3: Ulotce.
4: Producent Emergopharm SPSO SPK.
3: Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farm SA.
5: Cześć panowie.
4: Emergopharm SPSO SPK.
3: Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farm SA.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike.
4: Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farm SA.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi
4: reklamę Adamet Farm SA.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi
4: SA.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę.
4: Panowie.
5: Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł. Ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV. I wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV Bike 5.
4: O.
5: Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV Bike 5.
4: O. A ja dostałem
5: leasingu ratę 599 zł za SUV Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę
5: 99 zł za SUV Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł. A ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej.
4: Ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam
4: 99 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199
4: zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę?
6: Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego
6: Bike w cenie karnetu na siłownię?
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
6: Nie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
4: 50 tysięcy
6: głownie.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
4: 50 tysięcy przebiegu,
5: a po dwóch latach? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
4: 50 tysięcy przebiegu,
5: a po dwóch latach?
4: Zwracasz
5: za swojego nowego bajka?
4: 50 tysięcy przebiegu,
5: a po dwóch latach?
4: Zwracasz lub wymieniasz na nowy.
5: Bajk.
4: Wybór.
5: Bajka.
4: 50 tysięcy przebiegu,
5: a po dwóch latach?
4: Zwracasz lub wymieniasz na nowy.
5: Bajk.
4: Wybór staje się.
5: 50 tysięcy przebiegu,
4: a po dwóch latach?
5: Zwracasz lub wymieniasz na nowy.
4: Bajk.
5: Wybór staje się prosty.
4: A po dwóch latach?
5: Zwracasz lub wymieniasz na nowy.
4: Bajk.
5: Wybór staje się prosty.
7: Po reklamie.
5: Zwracasz lub wymieniasz na nowy.
4: Bajk.
5: Wybór staje się prosty.
7: Po reklamie. Nie.
8: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Bo życie to są chwile. Food trucki, strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je. Strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy. Bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii. My je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jurne. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jurne.

0: www.ulinapark.pl. Spa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Cześć, co u ciebie?
0: Bałagan. Miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Cześć, co u ciebie?
2: Bałagan remontowy.
0: www.ulinapark.pl.

Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura.

7:28. 7:28. 7:28. 7:28. 7:28.

0: pragnie sam o sobie decydować i on zawsze działać w pojedynkę i nie znosi żadnej kontroli. Pragnie sam o sobie decydować i nie liczy na pomoc.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma
2: Klama.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym niedopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym Ekspert. Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie meble. Razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli. Z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie szafy. Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie szafy. Gard i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć. Nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć. Na wymiar.

0: biura i sklepu zwymiarujemy. Biura i sklepu zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamówmy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Projektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. Pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 6 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 260 10% rabatu. Zadzwoń. 660 264 600 rabatu. Zadzwoń. 660 264 600. Zadzwoń. 660 264 600. RS Meble. Tworzymy 60 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 4600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Tak blisko, tak.
0: RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak.
0: Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz.
0: Skrojone na wymiar.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazja.
0: Wymiar.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazjom Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami społem. Tanio, powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami społem. Czterdz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami społem. 450 gramów za okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami społem. 450 gramów za 11 złotych. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11 złotych 90 i z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11 złotych 99 groszy z połem. 450 gramów za 11 złotych 99 groszy z aplikacją. 450 gramów za 11 złotych 99 groszy z aplikacją na gramów za 11 złotych 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 12 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę. 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Kuk cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. O te 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Ach, ta drżąca
1: pocją lub kartą klienta.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I te nocne skurcze łydek.
1: Tą klienta.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I te nocne skurcze łydek.
2: Biorę
3: I te nocne skurcze łydek.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam ma kurcze łydek.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam ma.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnes to za mało by mi.
2: I nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnes to za mało by mięśnie dobrze działały.
2: Efektu.
3: Bo czasem sam magnes to za mało by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek. Bo czasem sam magnes to za mało by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek mag to magnes to za mało by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek mag to mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek mag to potas i magnes w jednej kapsułce działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym. Po potazek mag. Potazek mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potazek mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym.

0: prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów w funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety podni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potazek mag nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potazek mag kapsułka ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potazek mag kapsułka numer 1 z potasem nadmierne napięcie. Suplement diety potazek mag kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Suplement diety potazek mag kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Suplement diety potazek mag kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet mag kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet z pasji do rozwnezem. Adamet z pasji do rozwoju.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczy?
0: Adamet z pasji do rozwoju.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście
0: do rozwoju.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8
1: to, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
1: A teraz to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacji.
1: W kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj
2: o... O, ja też umiem liczyć.
3: 8.

To sobotni poranek i muzyka. To sobotni poranek i muzyka wybrana na. To sobotni poranek i muzyka wybrana na lato. To sobotni poranek i muzyka wybrana na lato. Było już o dzisiejszych solenizantach. To sobotni poranek i muzyka wybrana na lato. Było już o dzisiejszych solenizantach. To sobotni poranek i muzyka wybrana na lato. Było już o dzisiejszych solenizantach. Spoglądamy. Muzyka wybrana na lato. Było już o dzisiejszych solenizantach. Spoglądamy, jacy są. Na lato. Było już o dzisiejszych solenizantach. Spoglądamy, jacy są jubilaci. Było już o dzisiejszych solenizantach. Spoglądamy, jacy są jubilaci. Jak mówią gwiazdy, niezależność i zantach. Spoglądamy, jacy są jubilaci. Jak mówią gwiazdy, niezależność i samodzielność. Jacy są jubilaci. Jak mówią gwiazdy, niezależność i samodzielność. To są główne cechy charakteru człowieka, który mówią gwiazdy, niezależność i samodzielność. To są główne cechy charakteru człowieka, który urodził się właśnie. Niezależność i samodzielność. To są główne cechy charakteru człowieka, który urodził się właśnie 18 lipca. Chce on zawsze działać w pojedynkę i nie znosi żadnej kontroli.

0: polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się
0: lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca.
0: Skarbowe.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35. Wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr. Opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową. BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabat lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wrac tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłącznia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na baty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich trzech. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich trzech. Łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy czy BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,9. Niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Niech 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 9 z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95 4,7. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95 4,72 za litr. Benzyna bezołowiowa 95 4,72 za litr.
2: Dyskontowe A
0: 52 za litr.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62. Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni. Żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni. Złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy. Sztuk. Najniższa cena z 30 dni. Złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: 9. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Radio Jura.
3: Po reklamie.
4: Radio Jura.
3: Nie.
4: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Najpierw biegną
0: tych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.
0: To w aplikacji i na lotto.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.
0: Lotto.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.
2: Później zaczynają wychodzić.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.
2: Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.
1: Biegną pobawić się na podwórku.
2: Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.
1: Aż pewnie na podwórku.
2: Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.
1: Aż pewnego dnia idą na studia.
2: Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.
1: Aż pewnego dnia idą na studia.
2: Wspaniale.
1: Zaczynają wychodzić ze znajomymi.
2: Aż pewnego dnia idą na studia.
1: Wspaniale jest patrz.
2: Aż pewnego dnia idą na studia.
1: Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną.
2: Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną.
1: Tak samo jest z oszczędnościami.
2: Zbliża się patrzeć, jak dzieci rosną.
1: Tak samo jest z oszczędnościami.
2: Zbliża się termin wykupu twoich obligacji.
1: Rosną.
2: Tak samo jest z oszczędnościami.
1: Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych.
2: Tak samo jest z oszczędnościami.
1: Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych.
2: Zamień je na oszczędnościami.
1: Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych.
2: Zamień je na nowe,
1: a oszczędności.
2: Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych.
1: Zamień je na nowe,
2: a oszczędności będą rosły bez przerwy.
1: Wykupu twoich obligacji skarbowych.
2: Zamień je na nowe,
1: a oszczędności będą rosły bez przerwy.
2: Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz.
1: Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.
2: Możesz je zamienić w.
1: Oszczędzasz, tym więcej zyskujesz.
2: Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.
1: Możesz je zamienić w punktach sprzedaży.
2: Zyskujesz.
1: Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.
2: Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.
1: Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.
2: Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku
1: swoich obligacji.
2: Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na
1: obligacje.
2: Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim
1: lub na obligacje skarbowe.pl.
2: W punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim
1: lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim
1: lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Kto na BP wraca?

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato. 7:40 na lato.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
0: Radio Jura.
1: Reklama.
0: Wpadaj. Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Raz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze minut.
0: Albo trochę więcej.
1: Zostanę.
0: Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na...
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie.
1: Chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak...
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
1: Podtrzymam.
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę.
3: Olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Ale pachnie. Jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś?
1: Dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak
1: będę się spieszyć?
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje?
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje?
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria. Będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Volkswagen.
2: Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Volkswagen.
2: Moja drogeria.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź na... Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon 998 zł

0: Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179 fit. O pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99 litrów w supercenie. Tylko 179,95 litrów w supercenie. Tylko 179,99. Supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super.
0: 99,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój
0: 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia
1: się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni. Super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni. Wiesz co robi biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni. Wiesz co robić. Gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni. Wiesz co robić. Masz NestBank. Konta firmowego biją cię po kieszeni. Wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty zbijasz koszt biją cię po kieszeni. Wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty. Wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe. Wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Masz NestBank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy Interbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe. Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatę za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. Złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak. Opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców. Przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Zwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców. Zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców. Ty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców. NestBank. Siła przedsiębiorców. Siła przedsiębiorców.
3: Czas dla mnie za

0: Rana trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki na świeżym powietrzu. Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach. Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach, na super cenach, na każdą okazję.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyśmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost.
2: Kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga, przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie ost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawi... Bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy na... Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym... Element diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff!
1: Mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff! Jest dla mnie ratunek.
1: Mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff! Jest dla mnie ratunek.
1: Tak. Nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff! Jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost
1: z domu.
2: Uff! Jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Nie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
2: Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
2: Ole.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina ósma.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina ósma.
4: Reklamie.
5: Na zegarach już godzina ósma. Zapraszamy Was na kolejne sobotnie. Na zegarach już godzina ósma. Zapraszamy Was na kolejne sobotnie wydanie wiadomości. Na zegarach już godzina ósma. Zapraszamy Was na kolejne sobotnie wydanie wiadomości. Już godzina ósma. Zapraszamy Was na kolejne sobotnie wydanie wiadomości. Zapraszamy Was na kolejne sobotnie wydanie wiadomości. Na kolejne sobotnie wydanie wiadomości.
6: Połowa przychodu.
5: Sobotnie wydanie wiadomości.
6: Połowa przychodów ze sprzedaży prości. Połowa przychodów ze sprzedaży praw do. Połowa przychodów ze sprzedaży praw do emisji CO2 ma trafić. Połowa przychodów ze sprzedaży praw do emisji CO2 ma trafić. Połowa przychodów ze sprzedaży praw do emisji CO2 ma trafić na dekarbonizację. W sprzedaży praw do emisji CO2 ma trafić na dekarbonizację. W zamian przemysłu będzie mógł emisji CO2 ma trafić na dekarbonizację. W zamian przemysłu będzie mógł liczyć na dodatkowo ma trafić na dekarbonizację. W zamian przemysłu będzie mógł liczyć na dodatkową pulę darmowych uprawnień na dekarbonizację. W zamian przemysłu będzie mógł liczyć na dodatkową pulę darmowych uprawnień w indemnizację. W zamian przemysłu będzie mógł liczyć na dodatkową pulę darmowych uprawnień w najbliższych latach. W zamian przemysłu będzie mógł liczyć na dodatkową pulę darmowych uprawnień w najbliższych latach. To propozycja liczyć na dodatkową pulę darmowych uprawnień w najbliższych latach. To propozycja Komisji Europejskiej pulę darmowych uprawnień w najbliższych latach. To propozycja Komisji Europejskiej na reformę.
7: W pięciu innych państw zależało szczególnie na zwiększeniu uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu. Zależało szczególnie na zwiększeniu uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu energochłonnego. Ogólnie na zwiększeniu uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu energochłonnego. Pula wzrośnie o 6 miliardów uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu energochłonnego. Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do dwutlenku węgla dla przemysłu energochłonnego. Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030 przemysłu energochłonnego. Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030.
8: Robimy tego.
7: Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030.
8: Robimy ten pierwszy.
7: Wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030.
8: Robimy ten pierwszy, ale milo.
7: Euro do roku 2030.

0: Sobotni poranek i muzyka we... Sobotni poranek i... Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie... Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie 8 kolejne wiadomości. Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie 8 kolejne wiadomości. A poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie 8 kolejne wiadomości. A jeszcze wybrana na lato przed nami o godzinie 8 kolejne wiadomości. A jeszcze tylko ważna data mi o godzinie 8 kolejne wiadomości. A jeszcze tylko ważna data sprzejne wiadomości. A jeszcze tylko ważna data sprzed lat. A jeszcze tylko ważna data sprzed lat. 18 lipca w 1800 jeszcze tylko ważna data sprzed lat. 18 lipca w 1890 ważna data sprzed lat. 18 lipca w 1898 roku sprzed lat. 18 lipca w 1898 roku państwo Maria Skłodowska-Curie lat. 18 lipca w 1898 roku państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie. 18 lipca w 1898 roku państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o 1898 roku państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polo. W tym roku państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polon. To Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polon. I Piotr Curie poinformowali o odkryciu polon. Co odkryją przed nami na odkryciu polon? Co odkryją przed nami nasi dziennikarze? O tym za chwilę.
1: Radio.
0: Co odkryją przed nami nasi dziennikarze? O tym za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Co odkryją przed nami nasi dziennikarze? O tym za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Przed nami nasi dziennikarze? O tym za chwilę.
1: Radio Jura.
0: O tym za chwilę.

0: Ale milowy krok
1: ku 2030.
0: Robimy ten pierwszy, ale milowy krok w kierunku
1: 30.
0: Robimy ten pierwszy, ale milowy krok w kierunku
2: A na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam zamek Czocha z Stanami Zjednoczonymi. A na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam zamek Czocha pokazał swoimi. A na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam zamek Czocha pokazał swoje naj... A na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam zamek Czocha pokazał swoje najbardziej tajemnicze. Przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam zamek Czocha pokazał swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła Śląsk, bo tam zamek Czocha pokazał swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną Czocha pokazał swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną trasę po tej swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną trasę po tej 13-wiecznej warownicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną trasę po tej 13-wiecznej warowni. Każdy za kamarek i przeszła z rodzicami nocną trasę po tej 13-wiecznej warowni. Każdy za kamarek krył jakąś tajemnicę. Nocną trasę po tej 13-wiecznej warowni. Każdy za kamarek krył jakąś tajemnicę mroczną 13-wiecznej warowni. Każdy za kamarek krył jakąś tajemnicę mroczną niespodziankę lub tajne przejście. Krył jakąś tajemnicę mroczną niespodziankę lub tajne przejście. A przewodniczki odgrywały niemal teatrę mroczną niespodziankę lub tajne przejście.

0: a przewodniczki odgrywały niemal teatralne lub tajne przejście, a przewodniczki odgrywały niemal teatralne role, ale na Ninie, a przewodniczki odgrywały niemal teatralne role, ale na Ninie, Jasiu i Patrycji największe wrażenie odgrywały niemal teatralne role, ale na Ninie, Jasiu i Patrycji największe wrażenie zrobiła jednak baba Jasiu i Patrycji największe wrażenie zrobiła jednak baba Jaga.
1: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę...
0: Największe wrażenie zrobiła jednak baba Jaga.
1: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście?
0: Wrażenie zrobiła jednak baba Jaga.
1: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście? Czy nie?
0: Jednak baba Jaga.
1: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście? Czy nie?
2: Nie.
1: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście? Czy nie?
2: Nie. Tylko baba Jagi się bałam.
1: Na sercu, wy się trochę baliście? Czy nie?
2: Nie. Tylko baba Jagi się bałam. Tylko dałam...
1: Baliście? Czy nie?
2: Nie. Tylko baba Jagi się bałam. Tylko dałam nam cukierki...
1: Czy nie?
2: Nie. Tylko baba Jagi się bałam. Tylko dałam nam cukierki, ale ja nie chciałam. Tylko baba Jagi się bałam. Tylko dałam nam cukierki, ale ja nie chciałam.
1: No bo...
2: Bałam. Tylko dałam nam cukierki, ale ja nie chciałam.
1: No bo od obcych cukierków się nie...
2: Tylko dałam nam cukierki, ale ja nie chciałam.
1: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
2: Cukierki, ale ja nie chciałam.
1: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
2: Nie chciałam.
1: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
2: No, ale chciała...
1: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
2: No, ale chciała nam...
1: Tych cukierków się nie bierze, prawda?
2: No, ale chciała nam dać.
1: To ty postąpiłeś... Nie bierze, prawda?
2: No, ale chciała nam dać.
1: To ty postąpiłeś bardzo mądrze.
2: No, ale chciała nam dać.
1: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale chciała nam dać.
1: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale chciała nam dać.
1: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale ja nie chciałem.
1: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale ja nie chciałem.
3: A baba Jaga powiedziała, że...
1: Bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale ja nie chciałem.
3: A baba Jaga powiedziała, że nas zabierze, to ja...
1: Ci powiedzieć, kolego.
2: Ale ja nie chciałem.
3: A baba Jaga powiedziała, że nas zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrać.
2: Ale ja nie chciałem.
3: A baba Jaga powiedziała, że nas zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrał.
1: Magii, tajemnicy.
3: Tak, bardzo.
0: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Tajemnicy.
3: Tak, bardzo.
0: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Bardzo.
0: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Reporterka Martyna Czerwińska. Czerwińska.

0: Volkswagen Salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: I innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Od ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Odkryj letnią wyprzedaż
0: na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
1: Volkswagen.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na... Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? Sprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening? W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania.

niedzieli pogodny, potem znowu synoptyków również burze. Początek niedzieli pogodny, potem znowu wzrastać będzie zachmurzenie i ma zaś burze. Początek niedzieli pogodny, potem znowu wzrastać będzie zachmurzenie i ma zaś początek niedzieli pogodny, potem znowu wzrastać będzie zachmurzenie i ma zagrzmieć i mocno popadać. I pogodny, potem znowu wzrastać będzie zachmurzenie i ma zagrzmieć i mocno popadać. Znowu wzrastać będzie zachmurzenie i ma zagrzmieć i mocno popadać. Wygląda na to, że niedziela zachmurzenie i ma zagrzmieć i mocno popadać. Wygląda na to, że niedziela będzie bardziej mokra niż dziś. I ma zagrzmieć i mocno popadać. Wygląda na to, że niedziela będzie bardziej mokra niż dzisiaj. Mieć i mocno popadać. Wygląda na to, że niedziela będzie bardziej mokra niż dzisiejszy dzień. Mocno popadać. Wygląda na to, że niedziela będzie bardziej mokra niż dzisiejszy dzień. Wygląda na to, że niedziela będzie bardziej mokra niż dzisiejszy dzień. Będzie bardziej mokra niż dzisiejszy dzień. Dzisiejszy dzień.

0: I tym sposobem rozpoczynamy kolejne...
1: Radio Jura.

24 stopnie maksymalnie. 24 stopnie maksymalnie dzisiaj mają. 24 stopnie maksymalnie dzisiaj mają pokazać termometry. 24 stopnie maksymalnie dzisiaj mają pokazać termometry w 24 stopnie maksymalnie dzisiaj mają pokazać termometry w Częstochowie i w całym regionie, podobnie będzie. 24 stopnie maksymalnie dzisiaj mają pokazać termometry w Częstochowie i w całym regionie, podobnie będzie jutro. Maksymalnie dzisiaj mają pokazać termometry w Częstochowie i w całym regionie, podobnie będzie jutro. Termometry w Częstochowie i w całym regionie, podobnie będzie jutro. Jeśli chodzi o opady, Częstochowie i w całym regionie, podobnie będzie jutro. Jeśli chodzi o opady, no tak, w regionie, podobnie będzie jutro. Jeśli chodzi o opady, no tak, tych nie będzie jutro. Jeśli chodzi o opady, no tak, tych spodziewamy się. Jeśli chodzi o opady, no tak, tych spodziewamy się dzisiaj i momentami. Jeśli chodzi o opady, no tak, tych spodziewamy się dzisiaj i momentami rzeczywiście. No tak, tych spodziewamy się dzisiaj i momentami rzeczywiście mogą to być dość gwałtowne. Tych spodziewamy się dzisiaj i momentami rzeczywiście mogą to być dość gwałtowne zjawiska. Spodziewamy się dzisiaj i momentami rzeczywiście mogą to być dość gwałtowne zjawiska. Momentami rzeczywiście mogą to być dość gwałtowne zjawiska. Bo w zapowiedziach synoptyków również burze. Mogą to być dość gwałtowne zjawiska. Bo w zapowiedziach synoptyków również burze. Początek niedzieli pogodny. Gwałtowne zjawiska. Bo w zapowiedziach synoptyków również burze. Początek niedzieli pogodny. Bo w zapowiedziach synoptyków również burze. Początek

Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Przepiki pojawią się w naszym portalu. Zapraszam.
1: Przepis na weekend.
0: Się w naszym portalu. Zapraszam.
1: Przepis na weekend.
0: Zapraszam.
1: Przepis na weekend. Przepis na weekend. Przepis na weekend. Słuchasz na weekend. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.
2: Reklama. Reklama. Reklama. Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska. Muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii. Podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają K Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zespoły Łydka Grubasa.

0: Przepis na weekend.
1: U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie na...
0: Przepis na weekend.
1: U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie na...
0: Przepis na weekend.
1: U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie na galetkę bądź też... U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie na galetkę bądź też dżalettę? Z aromatycznej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie na galetkę bądź też dżalettę? Z aromatycznej kuchni, a wy co powiecie na galetkę bądź też dżalettę? Z aromatycznym nadzieniem z kurczaka pieczarek na galetkę bądź też dżalettę? Z aromatycznym nadzieniem z kurczaka pieczarek i karmelizowanej ce bądź też dżalettę? Z aromatycznym nadzieniem z kurczaka pieczarek i karmelizowanej ce dżalettę? Z aromatycznym nadzieniem z kurczaka pieczarek i karmelizowanej cebuli zboczu się. Aromatycznym nadzieniem z kurczaka pieczarek i karmelizowanej cebuli zboczu się. No do kurczaka pieczarek i karmelizowanej cebuli zboczu się. No dobry pomysł na obiad czy kolarek i karmelizowanej cebuli zboczu się. No dobry pomysł na obiad czy kolację. Wszystko to zapiekane jest w cieście, tak więc. No dobry pomysł na obiad czy kolację. Wszystko to zapiekane jest w cieście, tak więc trzeba będzie zrobić na obiad czy kolację. Wszystko to zapiekane jest w cieście, tak więc trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie wszystko to zapiekane jest w cieście, tak więc trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić wszystko to zapiekane jest w cieście, tak więc trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić cieście, tak więc trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić farsz, a potem to trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić farsz, a potem to wszystko raz zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić farsz, a potem to wszystko razem. Trzeba będzie zrobić farsz, a potem to wszystko razem. Dobra, robić farsz, a potem to wszystko razem. Dobra, kilka podpowiedzi. Farsz, a potem to wszystko razem. Dobra, kilka podpowiedzi. To wszystko razem. Dobra, kilka podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. Razem. Dobra, kilka podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. Dobra, kilka podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. A jeśli będziecie chcieli poznać podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. A jeśli będziecie chcieli poznać szczegóły, zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. A jeśli będziecie chcieli poznać szczegółowo proces jeszcze w tej godzinie. A jeśli będziecie chcieli poznać szczegółowo proces przygotowania. A jeśli będziecie chcieli poznać szczegółowo proces przygotowania. I będziecie chcieli poznać szczegółowo proces przygotowania. I poznać szczegółowo proces przygotowania. I składniki proces przygotowania. I składniki pojawią się w naszym portalu z przygotowania i składniki pojawią się w naszym portalu zaprania i składniki pojawią się w naszym portalu zapraszam i składniki pojawią się w naszym portalu zapraszam.

0: Hiszpańskie materace z gorąc... Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do... Teraz zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 20 prasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac zawierace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac zawiercie brama Jury ulicy rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. 105%! Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 40%! Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 4. Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Cie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
1: Jak za...
0: Doktor Materac. Ole!
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta A...
0: Teraz. Ole!
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro... Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatność nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze Pay. Odraczaj.

0: bez tankowania. Nissan Qashqai. Słyszysz tankowania. Nissan Qashqai.
1: Słyszysz?
0: Nissan Qashqai.
1: Słyszysz? Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl do Lidla. Po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra, okie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra, 80, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra, 82% pilostwa. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra, 82% pilost. 200 gramów, cena przed obniżką. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra, 82% pilost. 200 gramów, cena przed obniżką 4,90 plus. Masło ekstra 82% pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz zł 82% pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy za pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 karkurów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 karkówka wieprzowa 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 8,9. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,40 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory ma 49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3 pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Są 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji 9. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl.
0: Tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: 9 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Gram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański.
0: W aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak ty...
1: To się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków...
1: Opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się... Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się... Stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze... Właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrację. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 30 tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją 6 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOV. Szczegóły na MOL. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOV. Szczegóły na molmove.pl.
3: Gaz!
2: 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOV. Szczegóły na molmove.pl.
3: Castorama!
2: Na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOV. Szczegóły na molmove.pl.
3: Castorama!
1: Teoria!
2: Aplikacją MOLMOV. Szczegóły na molmove.pl.
3: Castorama!
1: Teoria!
4: I praktyka!
2: Szczegóły na molmove.pl.
3: Castorama!
1: Teoria
4: i praktyka.
1: W teorii
2: molmove.pl.
3: Castorama!
1: Teoria
4: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: Castorama!
1: Teoria
4: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: Ma!
1: Teoria
4: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i...
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odkój sypialnię i przy...

Jak tak, to Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Wpadnikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Wpadaj do Lidla. To 0%. Jak tak, to Allegro. Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś. Tak, to Allegro. Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl.

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Start party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy tą chwilę. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Żyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Wolne. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. KPL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Twój
1: prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Twój materac ma więcej lat niż
1: Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Twój materac ma więcej lat niż
1: Radio Jura.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor materac więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor materac zaprasza! Teraz telenowela? Czas to zmienić! Doktor materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace? Czas to zmienić! Doktor

0: okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i...
0: Odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna. Świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz super... Bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 105... Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kup ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450 kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450 z tym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to...
1: Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy?
1: Złotych na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy? Castorama.
1: Każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej.
1: 50.
2: No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20.
2: To co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca.
2: Sprzedawujemy. Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest
2: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest
2: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
3: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
3: W sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
3: Castorama.pl.
4: Po reklamie. Po reklamie.
5: Radio.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura. Muzyka.
4: Reklamie.
5: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana.

Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że... Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to... Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Witaj w klubie tych.

0: Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 2 na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 20. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 107 lit. O pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,29 litrów w supercenie. Tylko 179,99 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl.
0: Supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Nissan.
0: 179,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Nissan.
0: 9,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Po e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tanku. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. I spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. 1000 kilometrów.

wybrane akcesoria gamingowe gry. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe gry i konsole. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe gry i konsole. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane akcesoria gamingowe gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe gamingowe gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupie 100% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł a na Empikowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł a na Empik.com i w aplikacji 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł a na Empik.com i w aplikacji e-zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i arta minimum

40%. W aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny. Znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki, artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Wpadaj do Lidla. Hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Wpadaj do Lidla. I wiele innych. Empik. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennych. Empik. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę. Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: sprawdźcie temat na radiojura.pl. Wydawane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Sprawdźcie temat na radiojura.pl. A teraz budżetu obywatelskiego. Sprawdźcie temat na radiojura.pl. A teraz najważniejsze. Sprawdźcie temat na radiojura.pl. A teraz najważniejsze. Po południu sprawdźcie temat na radiojura.pl. A teraz najważniejsze. Po południu pędzimy na koncert radiojura.pl. A teraz najważniejsze. Po południu pędzimy na koncerty. A teraz najważniejsze. Po południu pędzimy na koncerty. Bulwary Juraj. Ważniejsze. Po południu pędzimy na koncerty. Bulwary Jurajskie i Jurajska Summer. Po południu pędzimy na koncerty. Bulwary Jurajskie i Jurajska Summer Festival. Pędzimy na koncerty. Bulwary Jurajskie i Jurajska Summer Festival. Bulwary Jurajskie i Jurajska Summer Festival. Na scenie Zanek Jurajskie i Jurajska Summer Festival. Na scenie Zanek Martyniuk, a zaraz po nim Jurajska Summer Festival. Na scenie Zanek Martyniuk, a zaraz po nim Łydka Grubasa Festival. Na scenie Zanek Martyniuk, a zaraz po nim Łydka Grubasa. Startujemy z naszym festiwalem. Na scenie Zanek Martyniuk, a zaraz po nim Łydka Grubasa. Startujemy z naszym festiwalem o 16. A zaraz po nim Łydka Grubasa. Startujemy z naszym festiwalem o 16. Nim Łydka Grubasa. Startujemy z naszym festiwalem o 16. Grubasa. Startujemy z naszym festiwalem o 16. Startujemy z naszym festiwalem o 16.
1: Poleca Radio Jura.
0: Naszym festiwalem o 16.
1: Poleca Radio Jura.
0: O 16.
1: Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura.

0: Co za weekend? Co za weekend? Co za weekend? Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w radiu.
0: Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w radiu Jura Małgorzata.
0: Weekend.
1: Polecamy, zapraszamy w radiu Jura Małgorzata Kmieciak na... Polecamy, zapraszamy w radiu Jura Małgorzata Kmieciak na start, bierzemy się za... Polecamy, zapraszamy w radiu Jura Małgorzata Kmieciak na start, bierzemy się za pracę wielkie. Zapraszamy w radiu Jura Małgorzata Kmieciak na start, bierzemy się za pracę wielkie sprzątanie. Jura Małgorzata Kmieciak na start, bierzemy się za pracę wielkie sprzątanie w Żarkach Letnisku. Na start, bierzemy się za pracę wielkie sprzątanie w Żarkach Letnisku. To akcja, bierzemy się za pracę wielkie sprzątanie w Żarkach Letnisku. To akcja organizowana przez członkinię Pracę Wielkie Sprzątanie w Żarkach Letnisku. To akcja organizowana przez członkinię Rady Sprzątanie w Żarkach Letnisku. To akcja organizowana przez członkinię Rady Gminy Poraj Zbiórka w Letnisku. To akcja organizowana przez członkinię Rady Gminy Poraj Zbiórka dziś o 11. To akcja organizowana przez członkinię Rady Gminy Poraj Zbiórka dziś o 11. Pana przez członkinię Rady Gminy Poraj Zbiórka dziś o 11:00 przy altance w parku. Rady Gminy Poraj Zbiórka dziś o 11:00 przy altance w parku. Finał i o 11:00 przy altance w parku. Finał i niespodzianka około godziny 14:00 dla każdego przy altance w parku. Finał i niespodzianka około godziny 14:00 dla każdego, kto przyniesie. Finał i niespodzianka około godziny 14:00 dla każdego, kto przyniesie pełny worek. I niespodzianka około godziny 14:00 dla każdego, kto przyniesie pełny worek zebranych śmieci. Czeka właśnie coś miłego. Weekend można poświęcić na głosowanie zebranych śmieci. Czeka właśnie coś miłego. Weekend można poświęcić na głosowanie na nazwy alejek. Właśnie coś miłego. Weekend można poświęcić na głosowanie na nazwy alejek w Lasku Aniołowskim. Miłego. Weekend można poświęcić na głosowanie na nazwy alejek w Lasku Aniołowskim. Mieszkańcy. Weekend można poświęcić na głosowanie na nazwy alejek w Lasku Aniołowskim. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać jeden. Poświęcić na głosowanie na nazwy alejek w Lasku Aniołowskim. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać jeden z trzech tematycznych na nazwy alejek w Lasku Aniołowskim. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać jeden z trzech tematycznych zestawów przygód w Lasku Aniołowskim. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać jeden z trzech tematycznych zestawów. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać jeden z trzech tematycznych zestawów przygotowanych przez Centrum Usług. Częstochowy mogą wybrać jeden z trzech tematycznych zestawów przygotowanych przez Centrum Usług. Wybrać jeden z trzech tematycznych zestawów przygotowanych przez Centrum Usług Komunalnych Roślin. Tematycznych zestawów przygotowanych przez Centrum Usług Komunalnych Rośliny Leśne Klimatów przygotowanych przez Centrum Usług Komunalnych Rośliny Leśne Klimat Leśny czy przez Centrum Usług Komunalnych Rośliny Leśne Klimat Leśny czy Usług Komunalnych Rośliny Leśne Klimat Leśny czy trzecia nazwa Rośliny Leśne Klimat Leśny czy trzecia nazwa Owoce Leśne Inicjatywy Leśne Klimat Leśny czy trzecia nazwa Owoce Leśne Leśny czy trzecia nazwa Owoce Leśne. Inicjatywa realizowana jest w ramach budżetu. Trzecia nazwa Owoce Leśne. Inicjatywa realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego. Sprawdźcie Owoce Leśne. Inicjatywa realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego. Sprawdźcie temat na radiu. Inicjatywa realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego. Sprawdźcie.

0: ciasto wniesz masło, trochę wody, a także sól. Ciasto trzeba wyrobić, a potem trochę wody, a także sól. Ciasto trzeba wyrobić, a potem także sól. Ciasto trzeba wyrobić, a potem odłożyć, żeby sobie odpoczęło. Ciasto trzeba wyrobić, a potem odłożyć, żeby sobie odpoczęło. Ciasto trzeba wyrobić, a potem odłożyć, żeby sobie odpoczęło. Do farszu potrzebujemy bić, a potem odłożyć, żeby sobie odpoczęło. Do farszu potrzebujemy potem odłożyć, żeby sobie odpoczęło. Do farszu potrzebujemy czosnek, masło, poczęło. Do farszu potrzebujemy czosnek, masło, cebula. Do farszu potrzebujemy czosnek, masło, cebula. Potrzebny jest farszu potrzebujemy czosnek, masło, cebula. Potrzebny jest boczek, czosnek, masło, cebula. Potrzebny jest boczek, cukier trzcinowy, masło, cebula. Potrzebny jest boczek, cukier trzcinowy, cebula. Potrzebny jest boczek, cukier trzcinowy, ocet balsamiczny. I potrzebny jest boczek, cukier trzcinowy, ocet balsamiczny i łyżeczka boczek, cukier trzcinowy, ocet balsamiczny i łyżeczka soli. Właściwie cukier trzcinowy, ocet balsamiczny i łyżeczka soli. Właściwie pół łyżeczki, ocet balsamiczny i łyżeczka soli. Właściwie pół łyżeczki. No i łyżeczka soli. Właściwie pół łyżeczki. No i oczywiście nie zapominamy o polędwie. Łyżeczka soli. Właściwie pół łyżeczki. No i oczywiście nie zapominamy o polędwiczkach soli. Właściwie pół łyżeczki. No i oczywiście nie zapominamy o polędwiczkach drobiowych. Zapominamy o polędwiczkach drobiowych. Jak to wszystko zrobić? Jak przygotować? Sprawdźcie przepis, znajdziecie w naszym portalu. Jak przygotować? Sprawdźcie przepis, znajdziecie w naszym portalu. Tylko trochę cierpliwości w naszym portalu. Tylko trochę cierpliwości trzeba będzie, bo to potem do pieca. Tylko trochę cierpliwości trzeba będzie, bo to potem do pieca na 200 stopni. No ale tylko trochę cierpliwości trzeba będzie, bo to potem do pieca na 200 stopni. No ale tylko 25 minut trzeba będzie, bo to potem do pieca na 200 stopni. No ale tylko 25 minut. To potem do pieca na 200 stopni. No ale tylko 25 minut. A potem będzie na 200 stopni. No ale tylko 25 minut. A potem będzie pysznie i pachnąco. Życzę wam smacznego.
1: Przepis na weekend.
0: Smacznego.
1: Przepis na weekend. Przepis na weekend. Przepis na weekend. Przepis na weekend.
2: Słuchasz radia. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Radia Jura.
3: Reklama. Reklama. Reklama.
4: Rapapara.
3: Reklama.
4: Rapapara. Przekorny los. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18. Wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzież Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe. 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zagrają DJ-e Młodzieżowe.

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeraki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyj plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 6 i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczególe. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Ju. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Ju. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. KPL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura.
2: Wielka letnia wyprzedaż.
1: Radio Jura.
2: Wielka letnia wyprzedaż w Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
2: Letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
2: Tylko te Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
2: Tylko teraz wakacyjne stylizacje.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
2: Tylko teraz wakacyjne stylizacje,
3: koszule, szorty i garnitury za
2: wakacje tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje,
2: koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.
3: Wyprz Giacomo.
2: Tylko teraz wakacyjne stylizacje,
3: koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.
2: Wyprzedaż?
3: Wiadomo.
2: Teraz wakacyjne stylizacje,
3: koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.
2: Wyprzedaż?
3: Wiadomo.
2: Tylko w
3: stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.
2: Wyprzedaż?
3: Wiadomo.
2: Tylko w Giacomo.
3: Szorty i garnitury za połowę ceny.
2: Wyprzedaż?
3: Wiadomo.
2: Tylko w Giacomo.
3: Skorzystaj z letniej połowy ceny.
2: Wyprzedaż?
3: Wiadomo.
2: Tylko w Giacomo.
3: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie.
2: Wyprzedaż?
3: Wiadomo.
2: Tylko w Giacomo.
3: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii.
2: Wiadomo.
3: Tylko w Giacomo.
2: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: Tylko w Giacomo.
2: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
2: Wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: W Carrefourze
2: w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: W Carrefourze kuchnia francuska
2: i w Częstochowie.

0: Lipca. Procent taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Jak okazję.
0: Oferta ważna do 18 lipca.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Sam.
0: 18 lipca.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty. Okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do wakacji, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson, tylko Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson, tylko 59,99. Produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson, tylko 59,99. Najniższa samolotu Peterson, tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Jak się...
1: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka?
1: Oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Przed obniżką 99 zł.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam...
1: 99 zł.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę!
2: Czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę Winoflandu.
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogron...
3: A ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99...
3: Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram.
3: Aż ich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa... W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za 99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Gram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Po obiedzie
2: ekstra 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Po obiedzie
2: kilo na osobę. Kaufland.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko. Totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść. Zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo.
4: Czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po
4: żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement.
4: Szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
4: Słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna. Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z insulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowa moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier. Chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z i pomaga utrzymać wagę.

0: Elvisa.
1: Przepis na weekend. Przepis na weekend.
2: Gelette bądź też galette z kurczakiem, pieczarkami.
1: Przepis na weekend.
2: Gelette bądź też galette z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Gelette bądź też galette z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Ciasto to oczywiście galette z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Ciasto to oczywiście mąka pszenna, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Ciasto to oczywiście mąka pszenna, karmelizowaną cebulą. Ciasto to oczywiście mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło, bulą. Ciasto to oczywiście mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło, trochę wody. Oczywiście mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło, trochę wody, a także sól. Mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło, trochę wody, a także sól.

0: insulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Hej! Leć do... Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 60

Minecraft, a do 66% na wybrane produkty Minecraft, a do środy 22 lipca 100% na wybrane produkty Minecraft, a do środy 22 lipca dostaniesz wybrane produkty Minecraft, a do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy Minecraft, a do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie 22 lipca do

0: Na szczegóły w regulaminie. Auchan już on żadnych Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje Lena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
0: Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio...
0: To kupuje.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. So, hey. Jest Radio Jura. So, hey. Radio Jura.

50% taniej z apką Resident 120 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. 20 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18.

Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

0: Radio Jura.
1: 9 i nasze wiadomości.
0: Radio Jura.
1: Wiadomości.
0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
0: ING.
2: Reklama.
0: ING to twój asystent, który...
2: Reklama.
0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby...
2: Reklama.
0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto...
2: Reklama.
0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w... ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocji. To w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. W apce mojej ING zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5 zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plan nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług.
0: Procent na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowym.
0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.
0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.
3: Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości.
0: ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.
3: Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości.
0: Dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.
3: Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a oszczędnościowo-rozliczeniowym.
0: Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja moje ING.
3: Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja moje ING to wersja na urządzenia mobilne.
0: To nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja moje ING to wersja na urządzenia mobilne.
3: Zapoznaj się z warunkami bankowości elektronicznej, a aplikacja moje ING to wersja na urządzenia mobilne.
0: Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni stronicznej, a aplikacja moje ING to wersja na urządzenia mobilne.
3: Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują.
0: Polecia moje ING to wersja na urządzenia mobilne.
3: Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują.
0: Poleć ING i oferty bonus
3: wersja na urządzenia mobilne.
0: Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują.
3: Poleć ING i oferty bonus na start ING mobilne.
0: Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują.
3: Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.
0: Oprocentowanie warunkami promocji mobilni zyskują.
3: Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.
0: Oprocentowanie zmienne w skali zyskują.
3: Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.
0: Oprocentowanie zmienne w skali roku
3: i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.
0: Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy
3: na start ING Banku Śląskiego S.A.
0: Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych Banku Śląskiego S.A.
3: Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PL.
0: Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN.
3: Zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN
0: w ofercie specjalnej.
3: Kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne vouchero
3: 1000 złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce
3: 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce.
3: Zgarnij OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce.
3: Zgarnij voucher specjalnej.
4: Wakacyjne

0: 15 zł. Tak, 15 zł. Minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. 9 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 7 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Korzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na 2 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standard przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promu 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia. 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia. Dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Transakcje. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia. Dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest nowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia. Dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letni promocyjnych, w tym wyłączenia. Dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. Czenia. Dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. Oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. PL. I to jest sposób na letnie przyjemności. Sposób na letnie przyjemności. Tryb nieprzyjemności.
1: Tryb wakacyjny. Tryb wakacyjny. Tryb wakacyjny włączony. Jedź. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z nie włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesny. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i w JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępem, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 tysięcy technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 tysięcy wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 tysięcy 900 zł z atrakcyjnym w tej trasie. Dostępny od 139 tysięcy 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz 39 tysięcy 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i UTECH. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz

10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 opakowania na osobę. A w wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 9,99

wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy świąt. Wśród świąt nietypowych dzisiaj. Wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień. Wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień Słuchania, no. Wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień Słuchania, no i w związku z tym. Wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień Słuchania, no i w związku z tym taka oto. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Słuchania, no i w związku z tym taka oto przypowiastka. Dzień Słuchania, no i w związku z tym taka oto przypowiastka. Marian chciał coś powiedzieć, no i w związku z tym taka oto przypowiastka. Marian chciał coś powiedzieć żonie, ale już po chwili zrozumiał. W związku z tym taka oto przypowiastka. Marian chciał coś powiedzieć żonie, ale już po chwili zrozumią, że wystarczy. Taka oto przypowiastka. Marian chciał coś powiedzieć żonie, ale już po chwili zrozumią, że wystarczy, aby. Marian chciał coś powiedzieć żonie, ale już po chwili zrozumią, że wystarczy, aby tylko. Coś powiedzieć żonie, ale już po chwili zrozumią, że wystarczy, aby tylko słuchał. Was też zapraszam, ale już po chwili zrozumią, że wystarczy, aby tylko słuchał. Was też zapraszam i zachęcam, rozumią, że wystarczy, aby tylko słuchał. Was też zapraszam i zachęcam do słuchania, aby tylko słuchał. Was też zapraszam i zachęcam do słuchania, za chwilę o 9:00 słuchał. Was też zapraszam i zachęcam do słuchania, za chwilę o 9:00 na. Was też zapraszam i zachęcam do słuchania, za chwilę o 9:00 nasze wiadomości. Zapraszam i zachęcam do słuchania, za chwilę o 9:00 nasze wiadomości. Słuchania, za chwilę o 9:00 nasze wiadomości.

0: lepiej
1: bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
0: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: A i skonfigurować jej wnętrze.
0: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze.
0: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko.
0: Powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie
0: lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie
2: podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty.
2: Żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy. A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0%. Tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! Stop! Wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! Promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1040 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na kupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na gatameble.pl wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na gatameble.pl przytulne domy. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na gatameble.pl przytulne domy biorą się do 2000 zł. Szczegóły na gatameble.pl przytulne domy biorą się stąd. Agata złotych. Szczegóły na agatameble.pl przytulne domy biorą się stąd. Agata. Szczegóły na agatameble.pl przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybiera
3: PL. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi.
3: Domy biorą się stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę
3: stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi.
3: Ta.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 5% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,89 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,980. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,90. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,9 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,9. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość 99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam 9. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Ty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
4: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: drugi gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Kto na BP wraca?
0: 6 na osobę. Kaufland.
1: Kto na BP wraca?
0: Kaufland.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tank. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 30%. Wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 90. Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień 5 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów F lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodni. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP Prom i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP Promocje nie łączą się w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP Promocje nie łączą się tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. I wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95. 4,7. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95. 4,72 za litr. 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Do nas pracowników Agaty...
1: ...za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Do nas pracowników Agaty napisała...
1: ...bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia...
1: ...95, 4,72 za litr.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbo...
1: ...92 za litr.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idea... Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować. Pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie. Dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Z którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż
2: idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: Trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej

0: reklamie.
1: Bieram jakość, uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina.
1: Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina dziewiąta.
1: Ceny.
0: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina dziewiąta.
0: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina dziewiąta, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. Na zegarach już godzina dziewiąta, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. Na zegarach już godzina dziewiąta, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. Na dziewiąta, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. A przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. Sobotnie wiadomości. Zapraszam.
3: Są zarzuty dla czterech osób.
2: Zapraszam.
3: Są zarzuty dla czterech osób zatrzymanych przez... Są zarzuty dla czterech osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy centralnego... Są zarzuty dla czterech osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Są zarzuty dla czterech osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze... Zarzuty dla czterech osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji... Zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji... Przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych... Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych... Były pełnomocnik antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji... Agencji Rezerw Strategicznych. Były pełnomocnik do spraw zakupów w aferze rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do Agencji Rezerw Strategicznych. Były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu strategicznych. Były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. Troje podejrzanych były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów fundacji mocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów fundacji banku Gospodarstwa Agencji trafił do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało. Troje podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze szczegółami Krzysztof Zasada. Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
4: Wszyscy zatrzymani mają
3: przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
4: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału.
3: Zostało zwolnionych. Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
4: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału.
3: Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
4: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału w
3: szczegółami Krzysztof Zasada.
4: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik
3: Zasada.
4: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o wpływanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o wpływanie na umowy na zakup przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o wpływanie na umowy na zakup od spółki Retisbet. Pracownik agencji natomiast jest podejrzany o wpływanie na umowy na zakup od spółki Retisbet. Natomiast jest podejrzany o wpływanie na umowy na zakup od spółki Retisbet. Innego z bohaterów afery. Agregatu o wpływanie na umowy na zakup od spółki Retisbet, innego z bohaterów afery, agregatów prądotwórczych, umowy na zakup od spółki Retisbet, innego z bohaterów afery, agregatów prądotwórczych za prawie 350 spółki Retisbet, innego z bohaterów afery, agregatów prądotwórczych za prawie 350 milionów złotych, innego z bohaterów afery, agregatów prądotwórczych za prawie 350 milionów złotych, z kolei afery, agregatów prądotwórczych za prawie 350 milionów złotych, z kolei troje szefów fundacji agregatów prądotwórczych za prawie 350 milionów złotych. Z kolei troje szefów fundacji BGK za prawie 350 milionów złotych. Z kolei troje szefów fundacji BGK ma zarzuty do prowadzenia 50 milionów złotych. Z kolei troje szefów fundacji BGK ma zarzuty do prowadzenia do zawarcia złotych. Z kolei troje szefów fundacji BGK ma zarzuty do prowadzenia do zawarcia umów z fundacją Retisbet. Troje szefów fundacji BGK ma zarzuty do prowadzenia do zawarcia umów z fundacją Retisbet na kwotę prawie BGK ma zarzuty do prowadzenia do zawarcia umów z fundacją Retisbet na kwotę prawie 1,5 miliona zarzuty do prowadzenia do zawarcia umów z fundacją Retisbet na kwotę prawie 1,5 miliona złotych nie do zawarcia umów z fundacją Retisbet na kwotę prawie 1,5 miliona złotych według śledczych fundacją Retisbet na kwotę prawie 1,5 miliona złotych według śledczych

0: Pieniądze były na kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Według śledczych te pieniądze były wydane na cele niezgodne ze statutem, a przeznaczono je na finansowanie kampanii politycznej PiS i Solidarnej Polski.
1: Średnia ta cena benzyny według naszych badań wyniosła 7,09. W przypadku oleju napędowego 7,30 groszy. Szacujemy, że te ceny mogą być nawet 7,90 średnio.
2: Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś.

złotych. Od czwartku 16 do soboty zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowy voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za złotych. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 140. Czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł. 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 jednorazowe zakupy za minimum 149 zł

W drogę bez kompromisów. Złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: średnio.
1: Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś.
0: 7,90 średnio.
1: Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG
0: 10 średnio.
1: Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać. Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł i 17 rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł i 17 Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł i 17 groszy. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł i 17 groszy. Studia znów oblegane mają pozostać w okolicach 3 zł i 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje na plicach 3 zł i 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje na pędziłych i 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje na pędziły skumulowane roczniki. Studia znów oblegane. Rekrutacje na pędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem studia znów oblegane. Rekrutacje na pędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszne. Rekrutacje napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki. Napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce. Liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce. Walczy ponad 20 nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce. Walczy ponad 20 osób. A na niektórych kierunkach o jedno miejsce. Walczy ponad 20 osób. Kierunkach o jedno miejsce. Walczy ponad 20 osób. Na miejsce. Walczy ponad 20 osób. Walczy ponad 20 osób.
2: Częstochowie, przelotny deszcz. Częstochowie, przelotny deszcz, a także burze. Częstochowie, przelotny deszcz, a także burze w zapowiedziach synoptyków. Częstochowie, przelotny deszcz, a także burze w zapowiedziach synoptyków na dzisiaj. Dopiero wieczorem sytuacja będzie się stabilizowała. Niedzielny poranek ma być pogodny. Niedzielny poranek ma być pogodny, ale w ciągu dnia sytuacja będzie się stabilizowała.
3: Mogą być to dość gwałtowne zjawiska. W poniedziałek zmienne zachmurze. Słaby deszczyk we wtorek podobnie. Dzisiaj jutro jeszcze 24 stopnie, w poniedziałek 20.

0: wybiegu. Super,
1: bo te ceny są super.
0: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99.
1: Ceny są super.
0: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card. W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99.

0: jutro jeszcze 24 stopnie, w poniedziałek 20, wtorek podobnie. Dzisiaj, jutro jeszcze 24 stopnie, w poniedziałek 21. Nie, w poniedziałek 21. 21. Po porannej dawce. Po porannej dawce informacji zapraszamy. Po porannej dawce informacji zapraszamy. Po porannej dawce informacji zapraszamy do słuchania. Po porannej dawce informacji zapraszamy do słuchania. Muzyka wybrana na to. Po porannej dawce informacji zapraszamy do słuchania. Muzyka wybrana na to przez dawce informacji zapraszamy do słuchania. Muzyka wybrana na to przez całą dobę na naszej antenie. Na naszej antenie zachęcam. Marek Moc w tej godzinie także pojawią się podpowiedzi. Jak miło spędzić weekend. W tej godzinie także pojawią się podpowiedzi, jak miło spędzić weekend.
1: Radio Jura.
2: Radio Jura.
1: Radio Jura.

Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Radio Jura. Radio Jura. Muzyka

0: wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła, panowie, wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła 15 lipca, wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła 15 lipca, ale dzisiaj Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła 15 lipca, ale dzisiaj wprawdzie rocznica minęła 15 lipca, ale dzisiaj kolejna rekonstrukcja minęła 15 lipca, ale dzisiaj kolejna rekonstrukcja z udziałem 15 lipca, ale dzisiaj kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1,5, ale dzisiaj kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1,5 tysiąca kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1,5 tysiąca rycerzy. Kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1,5 tysiąca rycerzy oraz miłośnika z udziałem prawie 1,5 tysiąca rycerzy oraz miłośników średniowiecza z całego świata. Prawie 1,5 tysiąca rycerzy oraz miłośników średniowiecza z całego świata. Rycerzy oraz miłośników średniowiecza z całego świata na polach gry oraz miłośników średniowiecza z całego świata na polach Grunwaldu miłośników średniowiecza z całego świata na polach Grunwaldu rozegra się wielka bitwa. Z całego świata na polach Grunwaldu rozegra się wielka bitwa. Znaczy wciąż są. Dziesiątki tysięcy ludzi odwiedzają w tym czasie właśnie pola Grunwaldu. Znaleźć nocleg to rzecz.
1: Przekorny los przez twe oczy zielone.
2: Reklama.
1: Rapapara, przekorny los przez twe

Twe oczy zielone. Największe przeboje i rapa para. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne. Ekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parku muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em K Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa o parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Jurajskiej zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-em młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa.

0: Niedzielna restauracja www.furnipol.pl. Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Na.pl. Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na...
0: Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę.
0: Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w...
0: Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji
1: ale... Niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji ale... Gdzie smaki
1: tradycyjne obiad w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni
1: w leśnym klimacie.
0: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. Restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody tykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody chłodne napoje klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci.
0: Ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci.
0: Kuchni polskiej. Domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci.
0: Domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac
0: napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą. Atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny.
1: Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zapraszam.
1: Plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12.
1: Sen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady ulica. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady ulica Wypoczynkowa 27. Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady ulica Wypoczynkowa 27. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinę
0: niedzielę od godziny 12. Zawady ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku.
0: Zawady ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Wręczowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 90A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystsza
1: dla pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy.
1: Relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie.
1: Super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarnie. 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia. Ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym stand lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy cleaning w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klient standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. I każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość bez kompromisów. Wręczyczka 90. Jakość bez kompromisów. Wręczyczka

0: 98. Twój materac ma promisów. Wręczycka 98. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska. Wręczycka 98. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? 8. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprawi lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25 zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktorskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, zawiercie z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska do 25%. Doktor Materac, zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4%. Doktor Materac, zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców. Wiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor ma... Ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ora 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
1: Lato mus...
0: 3, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
1: Lato muzyka i sztuka.
0: Doktor Materac, ole!
1: Lato muzyka i sztuka, już od...
0: Teraz, ole!
1: Lato muzyka i sztuka, już od 17...
0: Ole!
1: Lato muzyka i sztuka, już od 17 do 19 lipca, Rynek Mi... Lato muzyka i sztuka, już od 17 do 19 lipca, Rynek Miejski w Olsztynie. Muzyka i sztuka, już od 17 do 19 lipca, Rynek Miejski w Olsztynie. Sztuka, już od 17 do 19 lipca, Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. festiwal. Już od 17 do 19 lipca, Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. festiwal sztuki. Do 19 lipca, Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. festiwal sztuki. Wca Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. festiwal sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jerki w Olsztynie. Zaprasza na

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je.
0: Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Ty i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły.
0: Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły na Galeria Jurajska.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: O 16. Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca.
1: Radio Jura.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca.
1: Radio Jura.
0: Jurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca.
1: Radio Jura.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca.
0: Radio Jura.
2: Wiesz, co zauważyłam?
0: Żabka.
1: Poleca.
0: Radio Jura.
2: Wiesz, co zauważyłam?
0: Radio Jura.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym... Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się... Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz... Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie.
2: Z stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furni...
2: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz...
2: Lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczający... Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący... Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli... W meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa. Rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka... Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Park. Wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego. I zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furni.
3: Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
3: Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl. Słoneczny Brzeg
3: 84.
2: www.furnipol.pl. Słoneczny Brzeg.

Szlachetne panie. Szlachetne panie, szlachetne panie, szlachetni panowie, wszyscy na... Szlachetne panie, szlachetni panowie, wszyscy na Grunwald. Szlachetne panie, szlachetni panowie, wszyscy na Grunwald. Szlachetne panie, szlachetni panowie, wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznie, szlachetni panowie.

0: autem może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź tego nie widzisz pod swoim autem może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar swoim autem może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowy Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesji. Odwiedź Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej. Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na płatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34-340 używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34-344-10 w konserwację podwozia już teraz. 34-344-10-00 podwozia już teraz. 34-344-10-00 Bogar Boszkar 34-344-10-00 Bogar Boszkar Service. Poczesna ulica 344-10-00 Bogar Boszkar Service. Poczesna ulica 410-00 Bogar Boszkar Service. Poczesna ulica Warszawska 22-00 Bogar Boszkar Service. Poczesna ulica Warszawska 22 Boszkar Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
0: Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
0: Sobota. Ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radia
0: 22.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Jura.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Jura.
3: Run, run, river.
2: Sobota z Radiem Jura.
3: Run, run, river.
2: Sobota z Radiem Jura.
3: Run, run, river. Carry me.
2: Radiem Jura.

Stępniak po tańcówki regional z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regional Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki rękodzieło i wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąt po tańcówki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty Festiwal Sztuki. Regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty Festiwal Sztuki. Rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Animacje dla dzieci. Dziesiąty Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Dziesiąty Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. To, czego nie widzisz pod swoim autem w Olsztynie. Do zobaczenia. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może zobaczenia. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. To, czego nie widzisz pod swoim

0: Co za weekend? Co za weekend? Co za weekend? Co za weekend?
1: Polecamy za...
0: Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w Radiu Jura kolejna...
0: Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w Radiu Jura kolejna porcja...
0: End.
1: Polecamy, zapraszamy w Radiu Jura kolejna porcja... Polecamy, zapraszamy w Radiu Jura kolejna porcja czegoś na sobotę. Zapraszamy w Radiu Jura kolejna porcja czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Jura kolejna porcja czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Porcja czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Teraz czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć Instagram, Małgorzata Kmieciak. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć instalację Kmieciak. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć instalację plenerową. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć instalację plenerową, która przybliża plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć instalację plenerową, która przybliża mieszkańcom dawną propozycja, by zobaczyć instalację plenerową, która przybliża mieszkańcom dawną pamiątkę. Która przybliża mieszkańcom dawną pamiątkową fotografię uliczną. Wszystko za sprawą barwnych i niezwykle dawną pamiątkową fotografię uliczną. Wszystko za sprawą barwnych i niezwykle humorystyczną pamiątkową fotografię uliczną. Wszystko za sprawą barwnych i niezwykle humorystycznych nawiązań, autorystycznych nawiązań autorstwa znanego malarza Jacka Pałuchy. Za nami oficjalny wernisaż wystawy autorstwa znanego malarza Jacka Pałuchy. Za nami oficjalny wernisaż wystawy pamiątkowego malarza Jacka Pałuchy. Za nami oficjalny wernisaż wystawy Pamiątka z Częstochowy, dzieło Jacka Pałuchy. Za nami oficjalny wernisaż wystawy Pamiątka z Częstochowy, dzieło Jacka Pałuchy. Do zobaczenia. Za nami oficjalny wernisaż wystawy Pamiątka z Częstochowy, dzieło Jacka Pałuchy. Do zobaczenia i sfotografowania. Wernisaż wystawy Pamiątka z Częstochowy, dzieło Jacka Pałuchy. Do zobaczenia i sfotografowania. Pamiątka z Częstochowy, dzieło Jacka Pałuchy. Do zobaczenia i sfotografowania na placu Biegańskiego. Dzieło Jacka Pałuchy. Do zobaczenia i sfotografowania na placu Biegańskiego. Interaktywna instalacja Jacka Pałuchy. Do zobaczenia i sfotografowania na placu Biegańskiego. Interaktywna instalacja będzie tam. Do zobaczenia i sfotografowania na placu Biegańskiego. Interaktywna instalacja będzie tam stała do fotografowania na placu Biegańskiego. Interaktywna instalacja będzie tam stała do 18 Biegańskiego. Interaktywna instalacja będzie tam stała do 18 października. Interaktywna instalacja będzie tam stała do 18 października. A dziś instalacja będzie tam stała do 18 października. A dziś 18 stała do 18 października. A dziś 18 dzień lipca z 18 października. A dziś 18 dzień lipca słońce października. A dziś 18 dzień lipca słońce, letnia bryza i tonika. A dziś 18 dzień lipca słońce, letnia bryza i tona najlepszej muzyki. A dziś 18 dzień lipca, słońce, letnia bryza i tona najlepszej muzyki. Dzień lipca, słońce, letnia bryza i tona najlepszej muzyki. Juraj, słońce, letnia bryza i tona najlepszej muzyki. Jurajska Summer Fest, bryza i tona najlepszej muzyki. Jurajska Summer Festival, przed nami druga edycja najlepszej muzyki. Jurajska Summer Festival, przed nami druga edycja, tym razem orgie muzyki. Jurajska Summer Festival, przed nami druga edycja. Tym razem organizatorzy Jurajska Summer Festival, przed nami druga edycja, tym razem organizatorzy łączą festiwal, przed nami

0: druga edycja. Tym razem organizatorzy łączą skrajne muzyczne światy. Na scenie wystąpi legenda i król. Disco Polo.
1: Cześć moi drodzy, kłania.
2: Zaśpiewam Państwu moje największe przeboje i te starsze, i te nowe. Miejsce to oczywiście parking przy Galerii Jurajskiej.
0: Zenek Martyniuk poleca się dziś w Częstochowie, a zaraz po nim absolutnie bezkompromisowa i pełna humoru urokowo metalowa ekipa z zespołu Łydka Grubasa.
3: Razem z Zenkiem Martyniukiem tego jeszcze w naszej historii nie było.
0: Będzie oprócz koncertów Radio Jura ze swoją strefą.
4: Poleca Radio Jura.

0: Opinie wśród zawodników i sztabu jednej i drugiej drużyny. A spotkają się Francja z Anglią. Mecz o godzinie 23:00 na Niku i sztabu jednej i drugiej drużyny.
1: Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-tiwa. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Ma. Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: Szczegóły na galerii.pl. Kupimy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzimy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Pole wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. PL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Perfekcyjny. Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Perfekcyjny. Poleca Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
0: Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Fold, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF. Spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF. Bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Staw na Perfect Four Wheels. Folie PPF. Bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja, four wheels, folie PPF, bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, folie PPF, bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne, bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne, dla zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne, dla tych, którzy od autoizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne, dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej, dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for liczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulic, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulica Warszawska 68. Często oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Tyle więcej. Perfect for wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Perfect for wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 800. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609. Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 503 609 509.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
0: 509 509.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie? Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm MB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i tylko czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imituj płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. W płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. C płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. C wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Inspiruje do zmian.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od
2: do zmian.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na
3: oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Oshell litr
3: oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Oshell litr benzyny bezołowiowej. Czwartku do soboty na stacjach

0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Kupca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Witaj w klubie ty.
0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Witaj w klubie ty.
0: Planuje, to kupuje.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą.
0: Kupuje.

To sobotnie spotkanie z muzyką. To sobotnie spotkanie z muzyką wybraną na lato. To sobotnie spotkanie z muzyką wybraną na lato. Dobre granie. To sobotnie spotkanie z muzyką wybraną na lato. Dobre granie wraca za kilka chwil. To sobotnie spotkanie z muzyką wybraną na lato. Dobre granie wraca za kilka chwil. A spotkanie z muzyką wybraną na lato. Dobre granie wraca za kilka chwil. Ja tylko wspomnę na lato. Dobre granie wraca za kilka chwil. Ja tylko wspomnę, że już dziś to dobre granie wraca za kilka chwil. Ja tylko wspomnę, że już dzisiaj wraca za kilka chwil. Ja tylko wspomnę, że już dzisiaj mecz o trzecie miejsce. Prawdę chyba nie chcę rozgrywać. Takie są przynajmniej opinie wśród zawodników i sztabu jednej i drugiej drużyny. A spotkanie rozgrywać. Takie są przynajmniej opinie wśród zawodników i sztabu jednej i drugiej drużyny. A spotkają się Francja z Anglią.

0: promocji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Poznaj Ulinacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Poznaj Ulina Park, nowe...
1: Lidl, to się opłaca.
0: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin. Kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Li tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka symnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Simulator 5D całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac za szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motyl. Park Linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny ciuch 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny ciuchcia multimedialne fontan wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Od labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień, medialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 kilometrów wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 kilometrów od i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 kilometrów od Częstochowy. Ulina Park na emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 kilometrów od Częstochowy. Ulina Park na miejscu. Zaledwie

akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane 100% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i na akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz gowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł 100% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 120 zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz

0: Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na... Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. Do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. Po reklamie.
1: Ja się...
0: Do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. Po reklamie.
1: Ja się staram...
0: Regulamin na ikea.pl. Po reklamie.
1: Ja się staram...
0: Regulamin na ikea.pl. Po reklamie.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie...
0: Po reklamie.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie...
0: Reklamie.

0: 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych procent, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych Empik, gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych Empik. Wpadaj, hulajnogi, rolki i wiele innych Empik. Wpadaj, rolki i wiele innych Empik.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.
0: Wiele innych Empik.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przy tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przy kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik 99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,9 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory mali 9. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99. Malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji 99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl to
1: 99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl to się opłaca.
1: Za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl to się opłaca.
1: Szczegóły w aplikacji.

0: Bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Start bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły.
0: Chwile.
1: Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.

cenie tylko 6,80 za litr. Ofertny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 85 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuj do 18

www.ulinapark.pl. Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. W Carrefourze kuchnia francuska. Przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały miejscu. www.ulinapark.pl. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ulinapark.pl. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fel.

0: Drugi 50% taniej. Cztery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej. Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej. Z apką kartą seniora Carrefour. Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej. Z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Drugi 50% taniej. Z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18. 50% taniej. Z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Hej, tu IKEA. Teraz
0: oferta ważna do 18 lipca.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz
0: 18 lipca.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne za... Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA

Radio Jura. Muzyka wybrana. Wiem. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Brana na lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Sobota. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura.

0: To sobotni je. To sobotni je poranek z muzyką. To sobotni je poranek z muzyką wybraną na. To sobotni je poranek z muzyką wybraną na lato za chwilę. To sobotni je poranek z muzyką wybraną na lato za chwilę. To sobotni je poranek z muzyką wybraną na lato za chwilę, punktualnie o godzinie 10. Poranek z muzyką wybraną na lato za chwilę, punktualnie o godzinie 10. Zapraszam wybraną na lato za chwilę, punktualnie o godzinie 10. Zaprosimy was na kolejne to za chwilę, punktualnie o godzinie 10. Zaprosimy was na kolejne wydanie wiadomości. Zaprosimy was na kolejne wydanie wiadomości. Ja tylko wspomnę, że właśnie zaprosimy was na kolejne wydanie wiadomości. Ja tylko wspomnę, że właśnie 18. Ja tylko wspomnę, że właśnie 18 dnia lipca w 2013 roku amerykańskie miasto wspomnę, że właśnie 18 dnia lipca w 2013 roku amerykańskie miasto, że właśnie 18 dnia lipca w 2013 roku amerykańskie miasto Detroit, 18 dnia lipca w 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. W 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, w 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że to ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej się wszystkim. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej się wszystkim tam. Licznie. No, miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej się wszystkim tam wiedzie. Miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej się wszystkim tam wiedzie. Zdecydowanie lepiej się wszystkim tam wiedzie.
1: Radio Jura.
0: Nie, lepiej się wszystkim tam wiedzie.
1: Radio Jura.
0: Kim tam wiedzie.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

serem i rodzynkami z połem 450 gramów, jom z połem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11 zł 99. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11 zł 99. Rodzynkami z połem 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją namów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 L 99 groszy z aplikacją

0: sztuk, cena 2,19 zł za woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z Aplui. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Upał.
0: Sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Lub kartą klienta.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt.
0: Klienta.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt. Upały. To nie są żarty. Efekt.
2: Osłabienie ciągłe.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt.
2: Osłabienie ciągłe.
1: To nie są żarty. Efekt.
2: Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Żarty.
2: Efekt.
1: Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii.
2: Wrabienie ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
2: Pragnienie i brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
2: Aby je uzupełnić,
1: stracić cenne elektrolity i minerały.
2: Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.
1: Cenne elektrolity i minerały.
2: Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.
1: I minerały.
2: Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.
1: Jest na to sposób.
2: I uzupełnić, sama woda nie wystarczy.
1: Jest na to sposób.
2: Ma woda nie wystarczy.
1: Jest na to sposób.
3: Litorsal.
1: Starczy.
2: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony.
1: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie.
1: Sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie.
2: Sal.
3: Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowe posi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynu i elektrolitów podczas upałów. Wadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania
3: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego
3: składników.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym. Idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym. Do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym. Ekspert wnętrza oferuje projekt. Firma RS Meble razem z biurem projektowym. Ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie. RS Meble razem z biurem projektowym. Ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli. Z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchniowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie szafa oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie szafy garderoby projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie szafy garderoby meble łazienkowe nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie szafy garderoby meble łazienkowe odporne na wilgi na wymiar.

0: biura i sklepu. Zwymiarujemy. Łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10 Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10%. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 610 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 662 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 662 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 260% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS meble. Tworzymy meble z 660 264 600. RS meble. Tworzymy meble 264 600. RS meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 64 600. RS meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: 3.17.600.
0: RS meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: 3.17.41.
0: Co to? Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczymy?
0: Meble skrojone na wymiar.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na...
0: skrojone na wymiar.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10
2: milionów. 3.17.41. Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8.11.
1: Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
1: A teraz w lotto. Konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
1: A teraz w lotto kumulacja
2: w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
1: A teraz w lotto kumulacja
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych.

0: Kto na BP wraca, temu...
1: Netto, patent na tanie zakupy.
0: Kto na BP wraca, temu się opłaca.
1: Tanie zakupy.
0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP... Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej. Na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej, aż od 30, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej, aż od 35 groszy za litr. BP Mi tankuj taniej, aż od 35 groszy za litr. Benzynę bezołowiową 95 lub taniej, aż od 35 groszy za litr. Benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj 35 groszy za litr. Benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon, który benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi ołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów 5 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocja z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. W dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całczenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,90 na z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr benzyny dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr benzyna bezołowiowa 95 w całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr benzyna bezołowiowa 95 4,70. Napędowy 4,94 za litr benzyna bezołowiowa 95 4,72. 94 za litr benzyna bezołowiowa 95 4,72 za litr.
2: Velo.
3: Benzyna bezołowiowa 95 4,72 za litr.
2: Velobank to królestwo.
3: Ołowiowa 95 4,72 za litr.
2: Velobank to królestwo nowoczesności.
3: 4,72 za litr.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody.
3: 52 za litr.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym Doskobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmij doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmij ci z głowy wszystko i aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmij ci z głowy wszystko poza koroną. Wirtualną asystentką Velą. Zdejmij ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Tką Velą. Zdejmij ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować. Zdejmij ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej i wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł Najbolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł Najbardziej po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł Najbardziej innowacyjnego bardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł Najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata bank? Velobank zdobył tytuł Najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów? Bank zdobył tytuł Najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2020 banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym przez MMP liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym przez MMC finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym przez MMC Polska.

0: Reklama.
1: Zamek Bobolice powstał.
0: Reklama.
1: Zamek Bobolice powstał.
0: Reklama.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Miru. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Cię zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio.
1: Jarosław Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio.
1: Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynkę godnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynka tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynkami z Społem.

0: wyniku 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na tego roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl / Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl / Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl / konkurs. Dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl / konkurs.
1: Hej, leć do Auchan
0: i... bankowościubezpieczenia.pl / konkurs.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj...
0: bankowościubezpieczenia.pl / konkurs.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
0: Konkurs.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan...
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł, za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixie. 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do czek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 60 i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 60.

Ukrainy i służby wygłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dysko.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec Zdrój, po złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 5 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 90, a 62% taniej. A woda niegazowana żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 100 taniej. A woda niegazowana żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa gazowana żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy. 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy. Cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kto na BP wraca
1: 89 netto. Patent na tanie zakupy.

0: stwierdził szef polskiego rządu. Ustrzą i tych, które nas dzielą, stwierdził szef polskiego rządu.
1: Ustawa frankowa z zielonym światłem,
0: które nas dzielą, stwierdził szef polskiego rządu.
1: Ustawa frankowa z zielonym światłem od prezydenta,
0: stwierdził szef polskiego rządu.
1: Ustawa frankowa z zielonym światłem od prezydenta, Karol Nawrocki,
0: jego rządu.
1: Ustawa frankowa z zielonym światłem od prezydenta, Karol Nawrocki podpisał. Ustawa frankowa z zielonym światłem od prezydenta, Karol Nawrocki podpisał rządowy projekt. Ustawa z zielonym światłem od prezydenta, Karol Nawrocki podpisał rządowy projekt, który ma usprawnić procesy. Karol Nawrocki podpisał rządowy projekt, który ma usprawnić procesy w sprawach kredytów. Podpisał rządowy projekt, który ma usprawnić procesy w sprawach kredytów frankowych. Na linii z projekt, który ma usprawnić procesy w sprawach kredytów frankowych. Na linii ma usprawnić procesy w sprawach kredytów frankowych. Na linii z nami Igor Skrzypek. Procesy w sprawach kredytów frankowych. Na linii z nami Igor Skrzypek. Co dokładnie kredytów frankowych? Na linii z nami Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadza ta ustawa?
2: Kluczowa zmiana.
1: Na linii z nami Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadza ta ustawa?
2: Kluczowa zmiana.
1: Z nami Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadza ta ustawa?
2: Kluczowa zmiana to automatyczne zabezpieczenie.
1: Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadza ta ustawa?
2: Kluczowa zmiana to automatyczne zabezpieczenie
1: wprowadza ta ustawa.
2: Kluczowa zmiana to automatyczne zabezpieczenie roszczeń konsumenta. Kluczowa zmiana to automatyczne zabezpieczenie roszczeń konsumenta, czyli płatności rat kredytu. Zmiana to automatyczne zabezpieczenie roszczeń konsumenta, czyli płatności rat kredytu zostaną automatyczne zabezpieczenie roszczeń konsumenta, czyli płatności rat kredytu zostaną automatyczne roszczeń konsumenta, czyli płatności rat kredytu zostaną automatycznie wstrzymane.
3: To wstrzymanie,
2: czyli płatności rat kredytu zostaną automatycznie wstrzymane.
3: To wstrzymanie płatności.
2: Płatności rat kredytu zostaną automatycznie wstrzymane.
3: To wstrzymanie płatności będzie.
2: Kredytu zostaną automatycznie wstrzymane.
3: To wstrzymanie płatności będzie następowało.
2: Automatycznie wstrzymane.
3: To wstrzymanie płatności będzie następowało z chwilą doręczenia.
2: Wstrzymane.
3: To wstrzymanie płatności będzie następowało z chwilą doręczenia pozwu. Wstrzymanie płatności będzie następowało z chwilą doręczenia pozwu do. Będzie następowało z chwilą doręczenia pozwu do banku, czyli następowało z chwilą doręczenia pozwu do banku, czyli jak doręczenia pozwu do banku, czyli jak sąd otrzyma pozew frank pozwu do banku, czyli jak sąd otrzyma pozew frankowicza i do banku, czyli jak sąd otrzyma pozew frankowicza i prześle go do, czyli jak sąd otrzyma pozew frankowicza i prześle go do banku. Sąd otrzyma pozew frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy otrzyma pozew frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi, prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi do banku, ten banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi do banku, ten konsument przez kiedy ten pozew trafi do banku, ten konsument przestaje płacić raty. Pozew trafi do banku, ten konsument przestaje płacić raty kredytu.
4: Tłumaczy radca prawny.
2: Do banku, ten konsument przestaje płacić raty kredytu.
4: Tłumaczy radca prawny Marcin.
2: Konsument przestaje płacić raty kredytu.
4: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski.
2: Przestaje płacić raty kredytu.
4: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie
2: płacić raty kredytu.
4: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można.
2: Kredyt.
4: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale od zaprawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma. O takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie uginają się. Ma usprawnić procesy, od których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisnić procesy, od których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów, w których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. To oznacza się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. To oznacza, że kredyt w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów

wybrane produkty Minecraft. A do środy 2-66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znak Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów od 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężadych pca. Dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężadych Helena. Wyłącz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężadych Helena.

frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach w złotych lub euro do kredytów frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach w złotych lub euro frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach w złotych lub euro nie zostały objęte ustawą. Oznacza, że kredyty w innych walutach w złotych lub euro nie zostały objęte ustawą. W innych walutach w złotych lub euro nie zostały objęte ustawą. W złotych lub euro nie zostały objęte ustawą.

0: wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Oszady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Oszą. Co zaplanuje? Łączenia i inne szczegóły w regulaminie. Oszą. Co zaplanuje? To kupuje. Szczegóły w regulaminie. Oszą. Co zaplanuje? To kupuje. Po reklamie. Oszą. Co zaplanuje? To kupuje. Po reklamie. Co zaplanuje? To kupuje. Po reklamie. Kupuje, to kupuje. Po reklamie. Po reklamie.
1: Dziś sobota, to 18 dzień lipca.
0: Po reklamie.
1: Dziś sobota, to 18 dzień lipca. Na zegarze. Dziś sobota, to 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Dziś sobota, to 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Dziś sobota, to 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy Was. To 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy Was na wiadomości. Dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy Was na wiadomości. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Ukraina.
1: 10. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Ukraina zmienia.
1: Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia.
1: Wiadomości.
2: Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji Wołodymyr Załański. Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa.

0: Dzisiaj jutro w Częstochowie do... Dzisiaj jutro w Częstochowie do 24 stopni. Dzisiaj jutro w Częstochowie do 24 stopni, zresztą w całym regionie taką temperaturę zapowiadają synoptycy. W poniedziałek 21, sympatyczne wartości będą pojawiały się w kolejnych dniach. Odpoczniemy od upałów. W połowie przyszłego tygodnia nocą wynik jednocyfrowy na poziomie 9 stopni.
1: Dzisiaj burz będzie dość silny i porwisty.

0: przydało, prawda? Choć kawior ma specyficzny smak, nie wszyscy lubią, ale...
1: Radio Jura.

0: Lipcowy weekend i muzyka wybrana na lato.
1: Choć kawior ma specyficzny smak, nie wszyscy lubią.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka

0: w Detroit, to był rok 2013, a wcześniej, bo dokładnie 28... Detroit, to był rok 2013, a wcześniej, bo dokładnie 28 listopada 2013, a wcześniej, bo dokładnie 28 listopada 2012 roku... 13, a wcześniej, bo dokładnie 28 listopada 2012 roku... Wcześniej, bo dokładnie 28 listopada 2012 roku... wydarzyła się rzecz... Bo dokładnie 28 listopada 2012 roku... wydarzyła się rzecz... 28 listopada 2012 roku... wydarzyła się rzecz niespotykana... 2012 roku... wydarzyła się rzecz niespotykana w Stanach... z tego roku... wydarzyła się rzecz niespotykana w Stanach... ten dzień uchodzi... wydarzyła się rzecz niespotykana w Stanach... ten dzień uchodzi do tej pory... Zdarzyła się rzecz niespotykana w Stanach... ten dzień uchodzi do tej pory za najbardziej spokojny w Hiskana w Stanach. Ten dzień uchodzi do tej pory za najbardziej spokojny w historii Nowego Jorku. Ten dzień uchodzi do tej pory za najbardziej spokojny w historii Nowego Jorku. Jak się uchodzi do tej pory za najbardziej spokojny w historii Nowego Jorku. Jak się okazuje, w ciągu 24 do tej pory za najbardziej spokojny w historii Nowego Jorku. Jak się okazuje, w ciągu 24 godzin spokojny w historii Nowego Jorku. Jak się okazuje, w ciągu 24 godzin nie doszło w historii Nowego Jorku. Jak się okazuje, w ciągu 24 godzin nie doszło wtedy do żadnego zabójstwa. Jak się okazuje, w ciągu 24 godzin nie doszło wtedy do żadnego zabójstwa, strzelaniny czy innego. W ciągu 24 godzin nie doszło wtedy do żadnego zabójstwa, strzelaniny czy innego. Godzin nie doszło wtedy do żadnego zabójstwa, strzelaniny czy innego ciężkiego przestępstwa. Nie doszło wtedy do żadnego zabójstwa, strzelaniny czy innego ciężkiego przestępstwa. No i co? Do żadnego zabójstwa, strzelaniny czy innego ciężkiego przestępstwa. No i co? Ktoś narzeka. Strzelaniny czy innego ciężkiego przestępstwa. No i co? Ktoś narzeka u nas czy innego ciężkiego przestępstwa. No i co? Ktoś narzeka u nas na jakieś ciężkiego przestępstwa. No i co? Ktoś narzeka u nas na jakieś problemy? No i co? Ktoś narzeka u nas na jakieś problemy? To ktoś narzeka u nas na jakieś problemy? U nas na jakieś problemy?
1: Radio Jura.
0: Na jakieś problemy?
1: Radio Jura.
0: Problemy?
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na chwilę. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Juraj. Żyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Wolne. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Marzysz o wyjątka. Poleca Radio Jura. Marzysz o wyjątkowym tarasie.
0: Radio Jura.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy... Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. W wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwój tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwój 3 cm. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwój 3 cm. Wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwój 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny, trowe w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny, matach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. No lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek. U nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenie. Łazienek wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. Płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. 12. CMB. Inspiruje do zmian.
3: To już koniec.
2: CMB. Inspiruje do zmian.
3: To już koniec? Twój gruchot nie od...
2: Inspiruje do zmian.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali?
2: Do zmian.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go... To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do... To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozł... Gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 700... Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722-28-20 i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722-20... Do Autozłomu Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdu Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu 28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów i 28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów i 8. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom. Nie pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów.

0: pomoc drogowa. Autozłom Motomajor. Van szczęście z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motomajor. Wancerzów ulica. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motomajor. Wancerzów ulica Sadowa i pomoc drogowa. Autozłom Motomajor. Wancerzów ulica Sadowa 71. Telefon 72. Autozłom Motomajor. Wancerzów ulica Sadowa 71. Telefon 702. Motomajor. Wancerzów ulica Sadowa 71. Telefon 722. Wancerzów ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. Sadowa 71. Telefon 722-28-28-21. Telefon 722-28-28-28. www.motobajor.pl. 722-28-28-28. www.motobajor.pl. 228-28-28. www.motobajor.pl.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i zbędnej swojej skórze.

Sobotní poranek i muzyka wybrana. Sobotní poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to już przed. Sobotní poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to już przed poł. Sobotní poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to już przed południe. Sobotní poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to już przed południe. Mówiłem o tym przed godziną 10:00. Co wybrana na lato, dla niektórych to już przed południe. Mówiłem o tym przed godziną 10:00. Co dla niektórych to już przed południe. Mówiłem o tym przed godziną 10:00. Co ciekawego wydarzyło się przed lat południe. Mówiłem o tym przed godziną 10:00. Co ciekawego wydarzyło się przed laty. I mówiłem o tym przed godziną 10:00. Co ciekawego wydarzyło się przed laty i mówiłem przed godziną 10:00. Co ciekawego wydarzyło się przed laty i mówiłem o oficjalnym ogłoszeniu bankructwa. Co ciekawego wydarzyło się przed laty i mówiłem o oficjalnym ogłoszeniu bankructwa. Wydarzyło się przed laty i mówiłem o oficjalnym ogłoszeniu bankructwa w Detroit. I mówiłem o oficjalnym ogłoszeniu bankructwa w Detroit. To był rok 2003. O oficjalnym ogłoszeniu bankructwa w Detroit. To był rok 2003. A wcześniej ogłoszeniu bankructwa w Detroit, to był rok 2013, a wcześniej, bo dokładnie...

0: Rapapara, przekorny los,
1: Reklama.
0: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy
1: Reklama.
0: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Korny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Tego lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły.

0: polski producent kosmetyków bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją i chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą. Polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detalka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa o jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakcję. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość. Nas detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama biznes-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik. Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik. Efiore, naturalne. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik. Efiore, naturalne kosmetyki dla wymagających. Pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik. Efiore, naturalne kosmetyki dla wymagających. Gabinet NR Klinik. Efiore, naturalne kosmetyki dla wymagających. Efiore, naturalne kosmetyki dla wymagających. Lato, naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Lato, muzyka i sztuka
0: dla wymagających.
1: Lato, muzyka i sztuka, już od 17 do 19. Lato, muzyka i sztuka, już od 17 do 19. Lato, muzyka i sztuka, już od 17 do 19 lipca. Rydo, muzyka i sztuka, już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie i sztuka, już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10 tego do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10 festiwal sztuki. Gwiazdą festiwalu lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 7 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Rada.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura. Muzyka Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.
3: I'm moving to the sun.

0: Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i Tawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17. Rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17. Dzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Wielkaletnia wyprzedaż
0: w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męczenia. Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej. Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
2: Wiadomo.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko.
1: Letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjny stylizacja
1: Giacomo Conti.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszule short. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszule shorty i garnitur. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: Codziennie jest czas na
1: Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jest
1: w Częstochowie.

Radio Jura.

0: Słuchasz. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.
1: It's the summertime.
0: Słuchasz Radia Jura.
1: It's the summertime of
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Что за уикенд? Что за уикенд?
1: То есть уикенд с
0: Что за уикенд?
1: To jest weekend z Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie.
0: Weekend.
1: To jest weekend z Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie. Zenek Mart. To jest weekend z Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie. Zenek Martyniuk. Weekend z Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie. Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa. Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie. Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa, ale też wiele na bulwarach w Częstochowie. Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa, ale też wiele innych atrakcji. Częstochowie. Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa, ale też wiele innych atrakcji. Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa, ale też wiele innych atrakcji. Start od 16:00 i Łydka Grubasa, ale też wiele innych atrakcji. Start od 16:00 będzie też wiele innych atrakcji. Start od 16:00 będzie też nasza radiowa strefa. Wiele innych atrakcji. Start od 16:00 będzie też nasza radiowa strefa. Start od 16:00 będzie też nasza radiowa strefa. To w Częstochowie. Od 16:00 będzie też nasza radiowa strefa. To w Częstochowie, a w Olsztynie weekend będzie też nasza radiowa strefa. To w Częstochowie, a w Olsztynie weekend z festiwalem radiowa strefa. To w Częstochowie, a w Olsztynie weekend z festiwalem sztuki strefa. To w Częstochowie, a w Olsztynie weekend z festiwalem sztuki i wina. Dziś od 11:00 na rynku. To w Częstochowie, a w Olsztynie weekend z festiwalem sztuki i wina. Dziś od 11:00 na rynku otwarcie. A w Olsztynie weekend z festiwalem sztuki i wina. Dziś od 11:00 na rynku otwarcie stoisk. A weekend z festiwalem sztuki i wina. Dziś od 11:00 na rynku otwarcie stoisk, a po południu sztuki i wina. Dziś od 11:00 na rynku otwarcie stoisk, a po południu parada. Dziś od 11:00 na rynku otwarcie stoisk, a po południu parada. Spod 11:00 na rynku otwarcie stoisk, a po południu parada. Spod zamku ruszy w samo południe otwarcie stoisk, a po południu parada. Spod zamku ruszy w samo południe, a po południu parada. Spod zamku ruszy w samo południe w programie Tagrada. Spod zamku ruszy w samo południe w programie także koncerty. Koncerty spod zamku ruszy w samo południe w programie także koncerty. Koncerty różnych zespołów ruszy w samo południe w programie także koncerty. Koncerty różnych zespołów w tym zespołu południe w programie także koncerty. Koncerty różnych zespołów w tym zespołu Dagadana. W programie także koncerty. Koncerty różnych zespołów w tym zespołu Dagadana. Szczególne koncerty różnych zespołów w tym zespołu Dagadana. Szczególnym magnesem na turystów ma być różnych zespołów, w tym zespołu Dagadana. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka, w tym zespołu Dagadana. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka etap Dagadana. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka, ta forma aktywności. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka, ta forma aktywności bije w tym sezonie. Na turystów ma być plenerowa potańcówka, ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności. Plenerowa potańcówka, ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. Potańcówka, ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie, no wszędzie tańczą. Forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie, no wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą. Bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie, no wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką. Rekordy popularności w całym regionie, no wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką, nie inaczej będzie. W całym regionie, no wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką, nie inaczej będzie. W Olsztynie, no wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką, nie inaczej będzie. W Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcu.
1: Tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką, nie inaczej będzie. W Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcówka z Częstochowy.
1: Tańczą pod chmurką, nie inaczej będzie. W Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcówka z Częstochowy.
1: Nie inaczej będzie. W Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcówka z Częstochowskim Teatrem Tańca.

0: To już się na stałe. Potańcówka z Częstochowskim Teatrem Tańca to już się na stałe wpisało też do programu.
1: Poleca Radio Jura.

0: Radio Jura. Radio Jura.
1: Reklama. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka? Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka? Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a...
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę. Do.
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę.
2: A ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne
2: okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynkę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne 5,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. 99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Gram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Osobę. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy za... Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś... Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze ta... Aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: Paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burger...
3: Dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię...
3: To będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: Na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosi.
3: Ale jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Pizzę?
4: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjny.
5: A jak lemoniadę?
3: Też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy.
4: Też. To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za...
4: Poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów i nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i efektacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnika na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnika baty. Orlen. Z energią litrów paliwa Verwa i efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnika baty. Orlen. Z energią na weekend. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnika baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Uprawy.
3: Na witaj.pl. Kośnika baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Uprawy.
3: Kośnika baty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Sobotnie przed południe i muzyka. Sobotnie przed południe i muzyka wybrana na lato. Sobotnie przed południe i muzyka wybrana na lato. Ważna rzecz, aby zadbać wcześniej zdecydowanie o nasz mózg. No nie po to, żeby zadbać wcześniej zdecydowanie o nasz mózg. No nie po to, żeby wcześniej zdecydowanie o nasz mózg. No nie po to, żeby zdecydowanie o nasz mózg. No nie po to, żeby
1: Radio Jura.

0: Upały. To nie są żarty.
1: Z energią na weekend.
0: Upały. To nie są żarty.
1: Ją na weekend.
0: Upały. To nie są żarty.
1: Efekt?
0: Upały. To nie są żarty.
1: Efekt?
0: Osłabienie, ciągłe pragnienie.
1: Upały.
0: To nie są żarty.
1: Efekt?
0: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
1: To nie są żarty.
0: Efekt?
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Efekt?
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Wraz z potem możesz stracić.
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i
1: ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity
1: i brak energii.
0: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały
1: energii.
0: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
1: Aby je uzupełnić sama.
0: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
1: Aby je uzupełnić sama.
0: Tracić cenne elektrolity i minerały.
1: Aby je uzupełnić
0: sama, woda nie wystarczy.
1: Jest elektrolity i minerały.
0: Aby je uzupełnić
1: sama, woda nie wystarczy.
0: Jest na to sposób.
1: Aby je uzupełnić
0: sama, woda nie wystarczy.
1: Jest na to sposób.
0: Zupełnić
1: sama, woda nie wystarczy.
0: Jest na to sposób.
1: Ma woda nie wystarczy.
0: Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement.
1: Czy
0: jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety.
1: Na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynu. W wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas nie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upału. I utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Głowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników litów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Świeżo tutaj jest.
2: Nie produktu wynika z działania jego składników.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest.
2: Z działania jego składników.

spędź z nim kolej pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. I porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Niech 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Metrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Pania. Nissan Qashqai.

0: sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 80, nie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Net 9. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: RAW. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.
0: Kupy.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Klamie.
2: Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: Lekka turystyczna Griffith. O pojemności turystyczna Griffith. O pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179. O pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179 29 litrów w supercenie. Tylko 179 90 litrów w supercenie. Tylko 179 99.
1: Lidl to się
0: supercenie. Tylko 179 99.
1: Lidl to się opłaca.
0: Tylko 179,99.
1: Lidl to się opłaca.
2: Do nas pracowników
0: 5,99.
1: Lidl to się opłaca.
2: Do nas pracowników Agaty napisała
0: 9.
1: Lidl to się opłaca.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox.
1: Lidl to się opłaca.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się
1: opłaca.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować. Dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej box, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej.
2: Trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: Bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia.
2: Konfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze ty.
3: Powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie
3: zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na.
4: Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty.
4: Żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0%. Tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0%. W Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0%. Albo wow! Na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0%. Albo wow! 100 zł na 40 lat 0%. Albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Procent albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły kupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl. Wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulna agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto teraz.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto teraz Polska.
5: Biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 40.
5: Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 6 asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę, 2% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę, przez woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę, przy zakupie 6 sztuk.

0: Łopata sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5 litrów teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka na tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena 99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj
0: 15. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest.
0: Jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest.

Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której... Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną. Hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i kochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i

jest Radio Jura. Radio Jura. Jura.

jest... Jeszcze raz. To jest radio... Jeszcze raz. To jest radio... To jest radio Jura. To jest radio Jura.

0: Krosy renomowanych marek. W Rzeszowie koło Radomska. W ofercie kłady, motocykle i krosy renomowanych marek. CF Moto. W ofercie kłady, motocykle i krosy renomowanych marek. CF Moto. Ghost. Barton. Kłady, motocykle i krosy renomowanych marek. CF Moto. Ghost. Barton. Kajo. Kle i krosy renomowanych marek. CF Moto. Ghost. Barton. Kajo. MRF. Renomowanych marek. CF Moto. Ghost. Barton. Kajo. MRF. I Hysun. Pojemności od CF Moto. Ghost, Barton, Kajo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cc. Barton, Kajo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Kajo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. RF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i od 50 do 1000 centymetrów sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę 1000 centymetrów sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych metrów sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń. 500 zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń. 513 dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 513 306. Nasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 513 306 810. Szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napęd 13 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 1506 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 1510. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Volkswagen. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Volkswagen Golf. Pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią. Przybyszów 15 koło Radomska. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie koło Radomska. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 9 Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 990 automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź szczegóły tej i innych 8 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volks. Najbliższy salon i sprawdź szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. I sprawdź szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wiesz co za...
0: Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wiesz co zauważyłam? Z mebl...
1: Volkswagen.
2: Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecyduję... Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz... Co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w...
2: Jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie...
2: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol...
2: Zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczający...
2: Lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczający... Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w... Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie budowy.

0: Opcje meblowe Mefurni Pol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Pol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
0: Komfortowe sofy rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
0: Komfortowe sofy łóżka na inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
0: Komfortowe sofy łóżka narożniki i wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
0: Komfortowe sofy łóżka narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj.
1: O!
0: Komfortowe sofy łóżka narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okrubuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
0: Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
0: 84.
2: www.furnipol.pl.
0: Rapa.
2: www.furnipol.pl.
0: Rapa para, przekorny los.
2: Nipol.pl.
0: Rapa para, przekorny los. Przez twe oczy. Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajsk. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już osiemnaste przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Juraj podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Łydka na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Łydka Gruba oraz Zenek Marleri Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: Sobotnie przedpołudnie z muzyką. Sobotnie przedpołudnie z muzyką wybraną na lato zbliżamy się. Sobotnie przedpołudnie z muzyką wybraną na lato zbliżamy się do godziny. Sobotnie przedpołudnie z muzyką wybraną na lato zbliżamy się do godziny 11. Sobotnie przedpołudnie z muzyką wybraną na lato zbliżamy się do godziny 11. Zachęcamy was do tego. Z muzyką wybraną na lato zbliżamy się do godziny 11. Zachęcamy was do tego dzisiaj na lato zbliżamy się do godziny 11. Zachęcamy was do tego dzisiaj, aby mniej komentować do godziny 11. Zachęcamy was do tego dzisiaj, aby mniej komentować z tej. Zachęcamy was do tego dzisiaj, aby mniej komentować. Zachęcamy was do tego dzisiaj, aby mniej komentować, mniej opowiadać. Tego dzisiaj, aby mniej komentować, mniej opowiadać, a bardziej słuchać. Aby mniej komentować, mniej opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy. Komentować, mniej opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy dzień słuchania. Mniej opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy dzień słuchania. Opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy dzień słuchania. Warto się wsłuchać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy dzień słuchania. Warto się wsłuchać, choćby, bo mamy światowy dzień słuchania. Warto się wsłuchać, choćby w słowa najbliższych, słuchać choćby w słowa najbliższych, bo czasami w dniu codziennym nam to słowa najbliższych, bo czasami w dniu codziennym nam to strasznie umyka. Bo czasami w dniu codziennym nam to strasznie umyka.
1: Radio.
0: Czasami w dniu codziennym nam to strasznie umyka.
1: Radio Jura.
0: W dniu codziennym nam to strasznie umyka.
1: Radio Jura.
0: To strasznie umyka.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
0: Nie umyka.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch? Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. Liny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quad o czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quad. Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i krosy renomowanych marek. Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i

RS Meble razem z... O meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza firma RS Meble razem z biurem dopasowanych do Twojego wnętrza firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza Twojego wnętrza firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoprojektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienki oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgotnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble

0: przenieś konto firmowe już dziś. Rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje firmowy już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Dynamika, która wyznacza.
0: Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Dynamika, która wyznacza.
0: Bank. Siła przedsiębiorców.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dają.
0: Przedsiębiorców.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3. Z legendarną technologią, która wyprzedza twoje

0: salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zawę odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykop biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje damy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10%. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 260 10% rabatu. Zadzwoń. 660 264 600 RS Meble rabatu. Zadzwoń. 660 264 600 RS Meble. 660 264 600 RS Meble. Tworzymy meble z 264 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na 264 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar 4600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Jesteś super.
0: RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Jesteś super i znasz swój biznes.
0: Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Jesteś super i znasz swój biznes.
0: A gdy skrojone na wymiar.
1: Jesteś super i znasz swój biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia.
1: Wymiar. Jesteś super i znasz swój biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego.
1: Jesteś super i znasz swój biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni.
1: Znasz swój biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni.
1: Wiesz
0: biznes.
1: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni.
0: Wiesz co robić.
1: Koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni.
0: Wiesz co robić.
1: Masz NestBank.
0: Konta firmowego biją cię po kieszeni.
1: Wiesz co robić.
0: Masz NestBank
1: i to biją cię po kieszeni.
0: Wiesz co robić.
1: Masz NestBank
0: i to ty zbijasz koszty.
1: Konto.
0: Wiesz co robić.
1: Masz NestBank
0: i to ty zbijasz koszty.
1: Konto firmowe za zero.
0: Masz NestBank
1: i to ty zbijasz koszty.
0: Konto firmowe za zero.
1: Karta za zero.
0: NestBank
1: i to ty zbijasz koszty.
0: Konto firmowe za zero.
1: Karta za zero.
0: Przelewy internetowe za zero.
1: I to ty zbijasz koszty.
0: Konto firmowe za zero.
1: Karta za zero.
0: Przelewy internetowe.
1: Bijasz koszty.
0: Konto firmowe za zero.
1: Karta za zero.
0: Przelewy internetowe za zero.
1: Za zero.
0: Karta za zero.
1: Przelewy internetowe za zero.
0: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł.
1: Za zero.
0: Przelewy internetowe za zero.
1: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł.
0: Internetowe za zero.
1: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie.
0: Zero.
1: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach.
0: Wejdź na NestBank.pl
1: na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach.
0: Wejdź na NestBank.pl i
1: ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach.
0: Wejdź na NestBank.pl i
1: przenieś od 1000 zł rocznie na opłatach.
0: Wejdź na NestBank.

0: Ekstra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland. Ekstra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 11, a w kalendarzu.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 11, a w kalendarzach. Na zegarach już godzina 11, a w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Na zegarach już godzina 11, a w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Czas na już godzina 11, a w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Czas na wiadomości. Ta w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Czas na wiadomości. 18 dzień lipca. Czas na wiadomości.
3: 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży.
2: Czas na wiadomości.
3: 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa. 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z wojskowego. 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z wojskowego oddziału gospodarczego w Olsztynie. 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z wojskowego oddziału gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Ruty kradzieży paliwa z wojskowego oddziału gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski paliwa z wojskowego oddziału gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski Piotrze oddziału gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski Piotrze. Co udało ci się ustalić? W Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski Piotrze. Co udało ci się ustalić?
4: Chodzi o żołnierza i pięciu cywilnych pracowników 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Chodzi o żołnierza i pięciu cywilnych pracowników 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Żołnierza i pięciu cywilnych pracowników 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Śledczy innych pracowników 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie u 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego oddziału gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy część nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przy tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przyznali się do winy. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przyznali się do winy w czasie przesłuchania. Wojskowe oddziały gospodarcze zajmują się m.in. zabezpieczaniem finansowym jednostek wojskowych w regionie i
3: Rosną ceny paliw, litr benzyny 90 piątki.

sceną, food trucki, strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Food trucki, strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startuje party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jura. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Razem. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. O 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Marzysz o... Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Marzysz o... Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do... Radio Jura. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego... Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS.

0: paliwa.
1: Rosną ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7 zł. Ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7 litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7,10 zł, a oleju 95 kosztuje średnio w kraju już 7,10 zł, a oleju napędowego 7,30 kosztuje średnio w kraju już 7,10 zł, a oleju napędowego 7,30 kraju już 7,10 zł, a oleju napędowego 7,30, mimo to rząd nie planuje 7,10 zł, a oleju napędowego 7,30, mimo to rząd nie planuje 10 groszy, a oleju napędowego 7,30, mimo to rząd nie planuje zrezygnować oleju napędowego 7,30, mimo to rząd nie planuje zrezygnować ponownie z 7,30, mimo to rząd nie planuje zrezygnować ponownie z części podatków zawartych w cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył ponownie z części podatków zawartych w cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu podatków zawartych w cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliwa w tych cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliwa niższej.
2: I tak długo wytrzymaliśmy.
1: Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliwa niższej.
2: I tak długo wytrzymaliśmy.
1: Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliwa niższej.
2: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny.
1: Powrót programu ceny paliwa niższej.
2: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie.
1: Paliwa niższe.
2: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale utrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni.
2: Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd.
2: Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie
2: pobierał. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od.
2: Tu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał. Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne. Do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek z podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem cen ropy naftowej. Wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem cen ropy naftowej związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela. Ceny. Miało to związek ze skokiem cen ropy naftowej związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela. Miało to związek ze skokiem cen ropy naftowej związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy naftowej związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5% Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5% z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5%. Amerykańska armia wzmacnia ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5%. Amerykańska armia wzmacnia ataki skoczyły o prawie 5%. Amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran ostatniej nocy 5%. Amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran ostatniej nocy przeprowadziła kolejne. Amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran ostatniej nocy przeprowadziła kolejne naloty. Armia wzmacnia ataki na Iran ostatniej nocy przeprowadziła kolejne naloty. Na linii Paweł Żuchowski, ataki na Iran ostatniej nocy przeprowadziła kolejne naloty. Na linii Paweł Żuchowski, co wiadomo o tych atakach? Nocy przeprowadziła kolejne naloty. Na linii Paweł Żuchowski, co wiadomo o tych atakach?
3: Dzień dobry.
1: Kolejne naloty. Na linii Paweł Żuchowski, co wiadomo o tych atakach?
3: Dzień dobry. Dowód.
1: Na linii Paweł Żuchowski, co wiadomo o tych atakach?
3: Dzień dobry. Dowództwo przekazało, że celem.
1: Paweł Żuchowski, co wiadomo o tych atakach?
3: Dzień dobry. Dowództwo przekazało, że celem ataków było dalsze osłabianie.
1: Co wiadomo o tych atakach?
3: Dzień dobry. Dowództwo przekazało, że celem ataków było dalsze osłabianie zdolności wojskowej Iranu. Dzień dobry. Dowództwo przekazało, że celem ataków było dalsze osłabianie zdolności wojskowej Iranu zgodnie z rozkazem. Dowództwo przekazało, że celem ataków było dalsze osłabianie zdolności wojskowej Iranu zgodnie z rozkazem prezydenta. Zdało, że celem ataków było dalsze osłabianie zdolności wojskowej Iranu zgodnie z rozkazem prezydenta Donalda Trumpa. Poinformowało również, że w ciągu pierwszych trzech dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA również

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie darnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowo 1000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. Przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. BMW. Radość z jazdy. BMW. Radość z jazdy.
1: Pani Celinka.
0: Radość z jazdy.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super.

0: że w ciągu pierwszych trzech dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły cztery w ciągu pierwszych trzech dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły cztery statki handlowe w trzech dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły cztery statki handlowe unieruchomiły jedną wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły cztery statki handlowe unieruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały portów siły USA zawróciły cztery statki handlowe unieruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały abordażu zawróciły cztery statki handlowe unieruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały abordażu cztery statki handlowe unieruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały abordażu jednego statku uruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały abordażu jednego statku wysoki rangą przedstawiciel korpusu jednostki oraz dokonały abordażu jednego statku wysoki rangą przedstawiciel korpusu strażników rewolucji abordażu jednego statku wysoki rangą przedstawiciel korpusu strażników rewolucji islamskiej jednego statku wysoki rangą przedstawiciel korpusu strażników rewolucji islamskiej doradca wysoki rangą przedstawiciel korpusu strażników rewolucji islamskiej doradca wojskowy najwyższego przedstawiciel korpusu strażników rewolucji islamskiej doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu strażników rewolucji islamskiej doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu ostrzegł Stany Zjednoczone islamskiej doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu ostrzegł Stany Zjednoczone przed ofensywą na pełną skalę jeśli ataki będą kontynuowane jak powiedział w przypadku
1: Waszyngton Paweł Żuchowski.

burzami ostrzegają. Synoptyczne popołudnie znów z opadami deszczu i burzami ostrzegają synoptycy. Dzisiaj jutro z opadami deszczu i burzami ostrzegają synoptycy. Dzisiaj jutro na termometrach do 24. Opadami deszczu i burzami ostrzegają synoptycy. Dzisiaj jutro na termometrach do 24 i burzami ostrzegają synoptycy. Dzisiaj jutro na termometrach do 24 stopni. Ostrzegają synoptycy. Dzisiaj jutro na termometrach do 24 stopni. Dzisiaj jutro na termometrach do 24 stopni. Jutro na termometrach do 24 stopni. 24 stopni.

0: chowu na wolnym wybiegu, bo te ceny są super! W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99
1: super!
0: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. W sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. Trzopaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki ma biegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki MyFood 99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki MyFood 400 gramów Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki MyFood 400 gramów kup jedno opakowanie. 3 opakowania na osobę. A krewetki MyFood

0: Sobotnie przed południe i... Sobotnie przed południe i muzyka wybrana na... Sobotnie przed południe i muzyka wybrana na lato, do niej wracamy już. Sobotnie przed południe i muzyka wybrana na lato, do niej wracamy już za chwilę. Sobotnie przed południe i muzyka wybrana na lato, do niej wracamy już za chwilę. Sobotnie przed południe i muzyka wybrana na lato, do niej wracamy już za chwilę. O okazjach do świętowania dzisiaj. Muzyka wybrana na lato, do niej wracamy już za chwilę. O okazjach do świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Na lato, do niej wracamy już za chwilę. O okazjach do świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Jutro warto też się już za chwilę. O okazjach do świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Jutro warto też się zastanowić. O okazjach do świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Jutro warto też się zastanowić, bo będzie dzień świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Jutro warto też się zastanowić, bo będzie dzień lodów. Tak więc wspominałem, jutro warto też się zastanowić, bo będzie dzień lodów. Tak więc z deserem warto też się zastanowić, bo będzie dzień lodów. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro zastanowić, bo będzie dzień lodów. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień lodów. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień czerwonego kapturka. Z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień czerwonego kapturka. Może być problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień czerwonego kapturka. Może warto wrócić do lektury? Także będziemy mieli dzień czerwonego kapturka. Może warto wrócić do lektury?
1: Radio Jutro.
0: Dzień czerwonego kapturka. Może warto wrócić do lektury?
1: Radio Jura.
0: Kapturka. Może warto wrócić do lektury?
1: Radio Jura.
0: Może warto wrócić do lektury?
1: Radio Jura.
2: Było ciepłe lato.
0: Do lektury?
1: Radio Jura.
2: Było ciepłe lato.
1: Radio Jura.
2: Było ciepłe lato.
1: Radio Jura.

Na razie. Na razie wiatr wieje umiarkowanie, potem nieco silniej. Na razie wiatr wieje umiarkowanie, potem nieco silniej. Na razie wiatr wieje umiarkowanie, potem nieco silniejszy. Na razie wiatr wieje umiarkowanie, potem nieco silniejszy. Powieje z zachodu, w Częstochowie. Na razie wiatr wieje umiarkowanie, potem nieco silniejszy. Powieje z zachodu, w Częstochowie. Wieje umiarkowanie, potem nieco silniejszy. Powieje z zachodu, w Częstochowie. Spodziewamy się dzisiaj także burz. Potem nieco silniejszy. Powieje z zachodu, w Częstochowie. Spodziewamy się dzisiaj także burz. Ostrzegaj. Powieje z zachodu, w Częstochowie. Spodziewamy się dzisiaj także burz. Ostrzegają synoptycy. Z zachodu, w Częstochowie. Spodziewamy się dzisiaj także burz. Ostrzegają synoptycy. Wieczorem będzie za to. Spodziewamy się dzisiaj także burz. Ostrzegają synoptycy. Wieczorem będzie za to. Dzisiaj także burz. Ostrzegają synoptycy. Wieczorem będzie za to sympatycznie. Ostrzegają synoptycy. Wieczorem będzie za to sympatycznie. Tak więc jeśli dłuższy spacer, to synoptycy. Wieczorem będzie za to sympatycznie. Tak więc jeśli dłuższy spacer, to w wieczorową porę. Wieczorem będzie za to sympatycznie. Tak więc jeśli dłuższy spacer, to w wieczorową porą. Albo będzie za to sympatycznie. Tak więc jeśli dłuższy spacer, to w wieczorową porą. Albo jutro sympatycznie. Tak więc jeśli dłuższy spacer, to w wieczorową porą. Albo jutro o poranku. I dłuższy spacer, to w wieczorową porą. Albo jutro o poranku, bo do przedpołudnia. W wieczorową porą. Albo jutro o poranku, bo do przedpołudnia powinno być spokojnie. Niedzielne pomporą. Albo jutro o poranku, bo do przedpołudnia powinno być spokojnie. Niedzielne popołudnie. Albo jutro o poranku, bo do przedpołudnia powinno być spokojnie. Niedzielne popołudnie znów z opadami, bo do przedpołudnia powinno być spokojnie. Niedzielne popołudnie znów z powinno być spokojnie. Niedzielne popołudnie znów z opadami deszczu. Niedzielne popołudnie znów z opadami deszczu i

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka. Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura.

0: sobotnich porządkach, jak i przy okazji robienia w dzisiejszych sobotnich porządkach, jak i przy okazji robienia weekendowych zakupów. A my za chwilę powracamy z muzyką.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Rapapara, przekorny los, przez twe...

0: Dagmirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
1: Twój materac ma
0: do Bobolic. Jarosław Lasecki.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska
0: Lasecki.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Mater... więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Pańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz... czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Do 25%! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Do 25%! Doktor Materskie materace z gorącym rabatem? Do 25%! Doktor Materac, zawiercie brama z gorącym rabatem? Do 25%! Doktor Materac, zawiercie brama Jury ulica z batem? Do 25%! Doktor Materac, zawiercie brama Jury ulica Zagłębia 25%! Doktor Materac, zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowcent! Doktor Materac, zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 40, teraz! Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, Anicie brama Jury ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Mater 4, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole! Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole! Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
2: Lato muzyk.
1: Doktor Materac, ole!
2: Lato muzyka i sztuka już od...
1: Materac, ole!
2: Lato muzyka i sztuka już od 17 do 19... Lato muzyka i sztuka już od 17 do 19... Lato muzyka i sztuka już od 17 do 19 lipca. Rynek muzyka i sztuka już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na... Sztuka już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10 fest... 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10 festiwal sztuki... 15 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10 festiwal sztuki. Gwiazd. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza

Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas para. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Sam. Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Sam. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 boje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej z Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: Fluencen, nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach. Fluencen, nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro. Teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro. Przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencen od cen, masz więcej z życia za mnie.
0: Produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencen od cen, masz więcej z życia za mnie.
0: Cenach na Allegro.

Sobotnie przed południem. Sobotnie przed południem i muzyka wybrana. Sobotnie przed południem i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych to czas z porządków. Sobotnie przed południem i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych to czas z porządków. Czas z... przed południem i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych to czas z porządków. Czas zakupów. Zdarza wam się wybrana na lato. Dla niektórych to czas z porządków. Czas zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze. Dla niektórych to czas z porządków. Czas zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca porządków. Czas zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca wózek na środku alejki zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca wózek na środku alejki. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca wózek na środku alejki i ciężko. Ktoś na waszej drodze porzuca wózek na środku alejki i ciężko przejść, albo spotykają się drodze porzuca wózek na środku alejki i ciężko przejść, albo spotykają się dwie znajome i wózek na środku alejki i ciężko przejść, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście. I ciężko przejść, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście. No to cierpliwości przejść, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy zarówno znajome i blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnich porządkach, blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnich porządkach, jak i przy... No to cierpliwości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnich porządkach, jak i przy okazji. Gości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnich

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej. Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Takiej
0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Takiej okazji.
0: Najniższej ceny.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, nie da się przegapić. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8. Teraz w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum 2% zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Nawet 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Media kupię minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Wielka 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Wielkoletnia wy... Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.

0: km, ponad milion opcji zabudowy oraz 7,3 litra na 100 km, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link litra na 100 km, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbrów, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google Renault Master oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google Renault Master. Dostępny system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google Renault Master. Dostępny link z wbudowanymi usługami Google Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych na usługami Google Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również. Z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. 3 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły 1%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do
0: w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla.
0: I tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś.
0: Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w
0: Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith. O pojemności i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith. O pojemności 29 litrów. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith. O pojemności 29 litrów. Super na lato. Lodówka turystyczna Griffith. O pojemności 29 litrów. W super cenie. Lodówka turystyczna Griffith. O pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko z Griffith. O pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179 litrów w super cenie. Tylko 179,99. W super cenie. Tylko 179,99.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Tylko 179,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
1: 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
1: Weekend 9.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Weekend z
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Weekend z Radiem Jura.
2: Się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Weekend z Radiem Jura.
3: Po reklamie.
4: Weekend z Radiem Jura. Weekend z Radiem Jura.

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyj
0: Trefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Start bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły.
0: Chwile.
1: Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły na
0: galerii je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Pole 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca.
1: Wolne.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
1: Galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
0: KPL.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
2: Zamek Bobolic.
0: Poleca Radio Jura.
2: Zamek Bobolic. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam. Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Las.

Tagadany i miejski. Organizatorem festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Tagadany i miejski. Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami Phila Collinsa.

0: Małgorzaty Stępniak czykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki rękodzieł dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Cześć, tu Influencer.
0: Lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo...
0: Nie. Do zobaczenia.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam... Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów... Cześć, tu Influencer.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Renault Master.
0: Kochaj niskie ceny.
1: Renault Master, lider w kategorii. Renault Master, lider w kategorii sprzedaż. Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design i sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion in zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion obcięcie paliwa do 7,3

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
1: Hey, what up, girl?
0: Radio Jura.

Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

To jest radio. Yeah. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Sobotnie przed południem. Sobotnie przed południem. Sobotnie przed południem muzyka wybrana na lato. Sobotnie przed południem muzyka wybrana na lato. O, panie i panowie, ja... Sobotnie przed południem muzyka wybrana na lato. O, panie i panowie. Sobotnie przed południem muzyka wybrana na lato. O, panie i panowie, jak tam? Muzyka wybrana na lato. O, panie i panowie, jak tam? Co modnego w jedzeniu? Na lato. O, panie i panowie, jak tam? Co modnego w jedzeniu? O, panie i panowie, jak tam? Co modnego w jedzeniu? Już podobno nie. Panowie, jak tam? Co modnego w jedzeniu? Już podobno nie. Czekolada. Co modnego w jedzeniu? Już podobno nie. Czekolada dubajska. Już podobno nie. Czekolada dubajska. Nie pistacjowe. Czekolada dubajska. Nie pistacjowe smaki. Nie, jest czekolada dubajska. Nie pistacjowe smaki. Nie, jest też podobno już tak bardzo popularna matcha. Także inne formy. Bardzo popularna matcha. Także inne formy tego napoju. Matcha. Także inne formy tego napoju. Jest także inne formy tego napoju. Jest nowe inne formy tego napoju. Jest nowe supermy tego napoju. Jest nowe superfood, nazywa się go napoju. Jest nowe superfood, nazywa się ube. Jest nowe superfood, nazywa się ube. To pochwy superfood, nazywa się ube. To pochrzan, znany też pod nazwą superfood, nazywa się ube. To pochrzan, znany też pod nazwą Purple Yam, bulwiasta roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Purple Yam, bulwiasta roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Ojczyzną jest są Filip. Bulwiasta roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Ojczyzną jest są Filipiny, gdzie od pokoleń gość. Roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Ojczyzną jest są Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. A nieco fioletowego batata. Ojczyzną jest są Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Tata. Ojczyzną jest są Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Azjaci lubią ją za uniwersalność. Ojczyzną jest są Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Azjaci lubią ją za uniwersalność. Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Azjaci lubią ją za uniwersalność. Azjaci lubią ją za uniwersalność. No, bo ze względu na słodkawy. Trochę podobno wanilę. Lubią ją za uniwersalność. No, bo ze względu na słodkawy. Trochę podobno waniliowo. Uniwersalność. No, bo ze względu na słodkawy. Trochę podobno waniliowo-orzechowy smak. Może być bazowy. No, bo ze względu na słodkawy. Trochę podobno waniliowo-orzechowy smak. Może być bazą wielu dań. Ze względu na słodkawy. Trochę podobno waniliowo-orzechowy smak. Może być bazą wielu dań. Zarówno wytrawnych, jak. Trochę podobno waniliowo-orzechowy smak może być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Podobno waniliowo-orzechowy smak może być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Smak może być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Subtelny być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Subtelny smak ube, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Subtelny smak ube, połączeń, jak i słodkich. Subtelny smak ube, połączeniu z intensywnym fioletowym kolorem smakich. Subtelny smak ube w połączeniu z intensywnym fioletowym kolorem sprawny smak ube w połączeniu z intensywnym fioletowym kolorem sprawia, że pochrzan staje się w połączeniu z intensywnym fioletowym kolorem sprawia, że pochrzan staje się prawdziwym kulinarnym odkryciem.

0: intensywnym fioletowym kolorem sprawia, że pochszan staje się prawdziwym kulinarnym odkryciem.
1: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Samone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już osie przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na par muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają Ka Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-a. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Tego lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zen. Przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martykiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: może jedźmy do Cyrprojekt stąd.
1: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
0: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają...
1: Musimy zrobić tę łazienkę.
0: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytkę. To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego... Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt. Tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
1: Tak, jeszcze powiedz...
0: Obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
1: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
0: Nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
1: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
0: Nie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
1: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne. A jak się poczujesz zmęczego, zrobią nam piękny projekt.
1: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony, piękny projekt.
1: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem.
1: Jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci...
1: Gratis.
0: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę... A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
1: No to co my tu jeszcze robimy?
0: Zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
1: No to co my tu jeszcze robimy, Grażyna?
0: Wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
1: No to co my tu jeszcze robimy, Grażyna? Zbierajmy się do nich.
0: Zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
1: No to co my tu jeszcze robimy, Grażyna? Zbierajmy się do nich.
0: Salon łazi nawet kawkę zrobią.
1: No to co my tu jeszcze robimy, Grażyna? Zbierajmy się do nich.
0: Salon łazienek.
1: Zbierajmy się do nich.
0: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec. Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
2: www.cer-projekt.pl.
0: Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
2: www.cer-projekt.pl.
0: Równoległa 68, salon fachowiec.
2: www.cer-projekt.pl.
0: 378, salon fachowiec.
2: www.cer-projekt.pl.
3: 3.17.40.
0: Powiedz.
2: www.cer-projekt.pl.
3: 3.17.40.
2: cer-projekt.pl.
3: 3.17.40.
4: Co tak liczysz?
2: Projekt.pl.
3: 3.17.40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto.
4: 40. Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: Liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
3: Na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
3: A konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. 15.
4: A teraz w lotto kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. 15.
5: A teraz w lotto kumulacja.
4: Rewelacja.
5: Też umiem liczyć.
4: 8.

0: Pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. O tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od 99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie. Owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie.
0: W niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie. Niskie ceny.
0: Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie. Niskie ceny.
2: Skarbie.
0: Biedronka.
1: Codziennie. Niskie ceny.
2: Skarbie. Na co wydałabyś?
1: Codziennie. Niskie ceny.
2: Skarbie. Na co wydałabyś?
1: Niskie ceny.
2: Skarbie. Na co wydałabyś? 199 zł. Skarbie. Na co wydałabyś? 199 zł.
3: Na...
2: Skarbie. Na co wydałabyś? 199 zł.
3: Na paznokcie.
2: A może... Na co wydałabyś? 199 zł.
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowy... 199 zł.
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego suwa od Bike. 9 zł.
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego suwa od Bike. Teraz Bike 5.
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego suwa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w... A może na ratę? Za nowego suwa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasing. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krak.
2: Wybór staje się prosty.
4: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskie. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody. Dla całych rodzin. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Lino. Niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrol. Aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Symulator 5D dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Symulator 5D basen i wodny i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Symulator 5D basen i wodny plac zabaw. Motylka Symulator 5D basen i wodny plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, de basen i wodny plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny, plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji. Fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji. Wyjątkowo wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji. W wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji. W wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od czerwca. Wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji. W wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od Częstochowy. Przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park na emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park natur miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park natura, zabawa i przygoda, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. Ulina Park natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Do nas pracowników Agaty.
4: Przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia.
4: Miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox.
4: www.ulinapark.pl.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej.
4: L.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie. Pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skoruje za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie

0: wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować, którą udało się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że
0: trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
0: To funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia.
0: Skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
1: Powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj
1: lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty.
2: Pisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty.
2: Żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zmocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na następne zakupy. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na następne zakupy za 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 albo wow! 100 złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000. 100 złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych. Szczegóły na agatameble.pl. 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy. Zyskaj do 2000 złotych. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się z 2000 złotych. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata złotych. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi.
3: Domy biorą się stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę.
3: Stąd. Agata.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały teraz Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały teraz. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały teraz aż 30. Filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko polskiego kurczaka. Mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,90. Mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,90. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilo. 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. Tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80 a 59 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. Obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,480. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 zł. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i z kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni 99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,90 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkt i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jako 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam 99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu i
4: Aldi.

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy Trefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Start bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Pra galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. KPL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Marian, jesteś...
1: Poleca Radio Jura.
2: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje.
1: Radio Jura.
2: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd. Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochani,
2: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
2: To już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
2: To może jedźmy. Nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
2: To może jedźmy do interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.

0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz
0: jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz...
0: Uwielbiam super ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na nas... Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do złotych rabatu na następne zakupy za każde wydane 800.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Gang świeżaków.
0: O 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Gang świeżaków zaprasza.
0: Złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych.
0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór.
0: I na lotto.pl.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i. Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronkaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład odczaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe. Pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane. Od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe. Pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe, tylko 3 podane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe, tylko 3,99 za kilogram. 99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe, tylko 3,99 za kilogram. Kilogram. Tak,

0: Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Tysięcy złotych rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Jura.
0: ikea.pl. Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Jura.
0: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Jura. Z Radiem Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Oczu twoich.
0: Muzyka wybrana.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na...

0: dobrej reszty dnia, dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Tak moc, dobrej reszty dnia, dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Reszty dnia, dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio.
0: Do weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Jura.
0: Ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Jura.
0: Usłyszenia.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak o. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak o. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom wspołem. Pierogisko tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynnie, tak tanio.

0: Pl. Wakacje to sezon. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Wytropnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Wytropi w aplikacji przeceny walut i najwygodniejszy kantor. Wytropi w aplikacji Alior Mot i najwygodniejszy kantor. Wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowy
0: mniejszy kantor. Wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi
0: wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze
0: aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje.
0: Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i a branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut z rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdzie te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior. Ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile. Najlepszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi. Dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostęp dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut. Usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu man indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy Aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z pierwszego według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2000 Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2020 roku. Godniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku. Aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: To pewne.
1: Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: To pewne. Niskie ceny są
1: 1 lipca 2026 roku.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce
1: 26 roku.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce od zawsze na zawsze. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa. Palamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa. Czas na grill. Mega paka. 14,90 grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa. Czas na grill. Mega paka. 14,99 zł. Karkówka grillowa, czas na grill, megapaka. 14,99 za kilogram. A z kartą moja grillowa, czas na grill, megapaka. 14,99 za kilogram. A z kartą moja biedronka, kiełgrill, megapaka. 14,99 za kilogram. A z kartą moja biedronka, kiełbasa 14,99 za kilogram. A z kartą moja biedronka, kiełbasa śląska, kraina wędlin 59 za kilogram. A z kartą moja biedronka, kiełbasa śląska, kraina wędlin 550 gram. A z kartą moja Biedronka, kiełbasa śląska, kraina wędlin 550 gramów, 4,99 za Biedronka, kiełbasa śląska, kraina wędlin 550 gramów, 4,99 za kiełbasa śląska, kraina wędlin 550 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch wędlin 550 gramów, 4,99 za każdą

pierogami z połem 450 gramów za 11,90 zł. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr groszy z aplikacją.

0: 2 zł woda Żywiec-Zdrój, 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 19 groszy. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją. Przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Sztuk, cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Misiu, a co? Aplikacją lub kartą klienta. Misiu, a co ty się tak prężysz przed lub kartą klienta? Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No właśnie.
0: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No.
0: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No właśnie, misiu, a pat...
0: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę... No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowało... Misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy...
1: Patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadex...
1: Się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy.
1: Brało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową. Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak, to mi się podoba.
0: Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak, to mi się podoba. Dosyć.
0: Wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex, powrót do formy w
0: tym. Mamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex, powrót do formy w tym roku będzie.
0: Rowerową?
1: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex, powrót do formy w tym roku będzie prosty. To mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex, powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy dosyć siedzenia. Z Kadex, powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze. Z Kadex, powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta, holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, rowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterówka cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i Kadex Myślnik Tlum. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i Kadex Myślnik Tlumiki PL. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i Kadex Myślnik Tlumiki PL. 16, Bohaterów Katynia 2 i Kadex Myślnik Tlumiki.

0: 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, dwie sztuki na kartę. Oraz 9 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, dwie sztuki na kartę. Oraz wszystkie sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, dwie sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzew dwóch sztuk. Limit dzienny, dwie sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grill dzienny, dwie sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. Sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1. Wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki, maks węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka gratis. Limit dzienny, 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Dzienny, 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Gratis na kartę. Biedronka. Biedronka.
1: Czas dla mnie zaczyna. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A. Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak
2: w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam od.
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej.
4: Olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę.
4: Ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: Dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak będę się spieszyć?
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało żyć?
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje?
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Rossmann, moja drogeria.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjść.
2: Moja drogeria.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo
5: skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, zawsze kończą się wpadką. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, zawsze kończą się wpadką. Myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
5: Wiele kobiet się
6: nie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest
6: czu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Femino.
6: Śmiech zawsze kończył się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie
6: wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.

0: i proszę jak...
1: A ja dziękuję za pierwszą część wspólnego weekendowego spotkania. Marek Moc. Dobrej reszty dnia, dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło i do nowego spotkania. Marek Moc.

0: bardzo pomógł. Feminost suplement męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety. Jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i co pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni. Diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić. Prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest.
0: Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak. Wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Kia Seltos.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Kia Seltos.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Kia Seltos. Drugi
2: utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia.
4: Zdrowit.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz TOS. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo. Model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo. 100. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo. 180 koni mechanicznych. Pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo. 180 koni mechanicznych i napęd na silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos, już od mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos, już od 100 na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos, już od 125 500 wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 złotych lub w Kia Seltos. Już od 125 500 złotych lub w kredycie 50 na 50. Już od 125 500 złotych lub w kredycie 50 na 50. RRSO 0% 500 złotych lub w kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas. RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na Kia. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na Kia.pl oraz u dealerów. 30 września 2026 roku. Szczegóły na Kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia.
3: 2026 roku. Szczegóły na Kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Roku. Szczegóły na Kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Dysk dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dyskontowe asy w Netto teraz polskie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny.
5: Movement that inspires.
6: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 4.
5: Yes.
6: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. Polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 90 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę procent taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. I gazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 9 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 Netto, patent na tanie zakupy przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 Netto, patent na

0: Tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Najniższa cena z 30 dni, złote 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: 30 dni, złote 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: W wielu miejscach
0: patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: W wielu miejscach biją dzwony.
1: Po reklamie.
2: W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej facet gra.
1: Klamie.
2: W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej facet gra na trąbce. W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej facet gra na trąbce. W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej facet gra na trąbce. A u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Dzwony, gdzie indziej facet gra na trąbce. A u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Właśnie minęła dwie. Facet gra na trąbce. A u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Właśnie minęła dwunasta. Na trąbce. A u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Właśnie minęła dwunasta. A u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Właśnie minęła dwunasta.
3: Kuwait, Jordania.
2: Najnowsze wiadomości. Właśnie minęła dwunasta.
3: Kuwait, Jordania i Bahrain celami ataków.
2: Właśnie minęła dwunasta.
3: Kuwait, Jordania i Bahrain celami ataków. Iran odsta. Kuwait, Jordania i Bahrain celami ataków. Iran odpowiada na kolejną noc amerykańskich. Celami ataków. Iran odpowiada na kolejną noc amerykańskich nalotów. Kuwait informuje o pożarze w elektrowni. Iran odpowiada na kolejną noc amerykańskich nalotów. Kuwait informuje o pożarze w elektrowni i w stacji noc amerykańskich nalotów. Kuwait informuje o pożarze w elektrowni i w stacji ocalania wody takich informacji nalotów. Kuwait informuje o pożarze w elektrowni i w stacji ocalania wody takie informacje przekazuje. Kuwait informuje o pożarze w elektrowni i w stacji ocalania wody takie informacje przekazuje tamtejsze Ministerstwo Energii. Pożarze w elektrowni i w stacji ocalania wody takie informacje przekazuje tamtejsze Ministerstwo Energii. Linie i w stacji ocalania wody takie informacje przekazuje tamtejsze Ministerstwo Energii. Linie Kuwait Airways wody takie informacje przekazuje tamtejsze Ministerstwo Energii. Linie Kuwait Airways informacje przekazuje tamtejsze Ministerstwo Energii. Linie Kuwait Airways zmieniają harmonogram tamtejsze Ministerstwo Energii. Linie Kuwait Airways zmieniają harmonogram większości lotów. Linie Kuwait Airways zmieniają harmonogram większości lotów w następstwie. Linie Kuwait Airways zmieniają harmonogram większości lotów w następstwie irańskich ataków. Airways zmieniają harmonogram większości lotów w następstwie irańskich ataków rakietowych i dronowych. Zmieniają harmonogram większości lotów w następstwie irańskich ataków rakietowych i dronowych. A Iran większości lotów w następstwie irańskich ataków rakietowych i dronowych. A irańskie siły zbrojne po następstwie irańskich ataków rakietowych i dronowych. A irańskie siły zbrojne podają, że celami ataków były rakietowych i dronowych. A irańskie siły zbrojne podają, że celami ataków były również instalacje do tankowych. A irańskie siły zbrojne podają, że celami ataków były również instalacje do tankowych. A irańskie siły zbrojne podają, że celami ataków były również instalacje do tankowania okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych. Podają, że celami ataków były również instalacje do tankowania okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie. Ataków były również instalacje do tankowania okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie. Instalacje do tankowania okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie, a także baza amerykańskiego lotnictwa okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie, a także baza amerykańskiego lotnictwa i Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie, a także baza amerykańskiego lotnictwa i centrum wywiadowcze w Bahrajnie Zjednoczonych w Kuwejcie, a także baza amerykańskiego lotnictwa i centrum wywiadowcze w Bahrajnie, a także baza amerykańskiego lotnictwa i centrum wywiadowcze w Bahrajnie. Apel o unik baza amerykańskiego lotnictwa i centrum wywiadowcze w Bahrajnie. Apel o unikanie podróży w rejon bliskiego lotnictwa i centrum wywiadowcze w Bahrajnie. Apel o unikanie podróży w rejon Bliskiego Wschodu ponawia centrum wywiadowcze w Bahrajnie. Apel o unikanie podróży w rejon Bliskiego Wschodu ponawia polskie Bahrajnie. Apel o unikanie podróży w rejon Bliskiego Wschodu ponawia polskie Ministerstwo Spraw. Apel o unikanie podróży w rejon Bliskiego Wschodu ponawia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Podróży w rejon Bliskiego Wschodu ponawia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prawie Bliskiego Wschodu ponawia polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prawie 600 strażackich interwencji polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prawie 600 strażackich interwencji w związku z Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prawie 600 strażackich interwencji w związku z granicznych. Prawie 600 strażackich interwencji w związku z burzami, które w nocy przechodziły. Prawie 600 strażackich interwencji w związku z burzami, które w nocy przechodziły nad Polską.
4: Najwięcej
3: 600 strażackich interwencji w związku z burzami, które w nocy przechodziły nad Polską.
4: Najwięcej interwencji.
3: Miał... interwencji w związku z burzami, które w nocy przechodziły nad Polską.
4: Najwięcej interwencji miało miejsce.

0: związku z burzami, które w nocy przechodziły nad Polską.
1: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa.
0: Które w nocy przechodziły nad Polską.
1: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 130.
0: Polską.
1: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132. Interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132. Lubuskiego 127. Miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132. Lubuskiego 127. I Dolnośląskiego wielkopolskiego 132. Lubuskiego 127. I Dolnośląskiego 96. 132. Lubuskiego 127. I Dolnośląskiego 96. Dziś 2. Lubuskiego 127. I Dolnośląskiego 96. Dziś od północy 127. I Dolnośląskiego 96. Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji i Dolnośląskiego 96. Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji. Odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
0: Przekazuje starszy kapitan.
1: Interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
0: Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik.
1: Czynnikami atmosferycznymi.
0: Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej. Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespok, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna, Instytut Meteorologowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna, Instytut Meteorologowej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna, Instytut Meteorologii i Gospodarki. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed. Ale pogoda ma być niespokojna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla trzyna. Niespokojna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. Na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. W centralnej, wschodniej i południowej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Będą obowiązywać przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Będą obowiązywać do wieczora. W tym roku 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać centralnej, wschodniej i południowej Polski. Będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia południowej Polski. Będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia na będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia na Pomorski Uniwersytet obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. W tym roku trudniej dostać się na studia na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca. Nie dostać się na studia na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 17,5 na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca osób. To ponad Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca osób. To ponad dwa razy więcej. W Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca osób. To ponad dwa razy więcej niż rok temu. 17,5 tysiąca osób to ponad dwa razy więcej niż rok temu. A to z powodu reformy. 1000 osób to ponad dwa razy więcej niż rok temu. A to z powodu reformy edukacyjnej sprzed lat. Ponad dwa razy więcej niż rok temu. A to z powodu reformy edukacyjnej sprzed lat, która jest więcej niż rok temu. A to z powodu reformy edukacyjnej sprzed lat, która sprawiła, że w tym roku na studia idzie podwójnie temu. A to z powodu reformy edukacyjnej sprzed lat, która sprawiła, że w tym roku na studia idzie podwójny rocznik.
2: Kandydat.
0: Z powodu reformy edukacyjnej sprzed lat, która sprawiła, że w tym roku na studia idzie podwójny rocznik.
2: Kandydaci.
0: Edukacyjnej sprzed lat, która sprawiła, że w tym roku na studia idzie podwójny rocznik.
2: Kandydaci są częściowo.
0: Sprawiła, że w tym roku na studia idzie podwójny rocznik.
2: Kandydaci są częściowo postawieni w takiej.
0: Na studia idzie podwójny rocznik.
2: Kandydaci są częściowo postawieni w takiej niekorzystnej dla nich.
0: Podwójny rocznik.
2: Kandydaci są częściowo postawieni w takiej niekorzystnej dla nich sytuacji. Kandydaci są częściowo postawieni w takiej niekorzystnej dla nich sytuacji. Bowiem zamiast jednego rocznika są częściowo postawieni w takiej niekorzystnej dla nich sytuacji. Bowiem zamiast jednego rocznika są dwa. Postawieni w takiej niekorzystnej dla nich sytuacji. Bowiem zamiast jednego rocznika są dwa. Czyli wszystko raz niekorzystnej dla nich sytuacji. Bowiem zamiast jednego rocznika są dwa. Czyli wszystko razy dwa, a tu tylko niech sytuacji. Bowiem zamiast jednego rocznika są dwa. Czyli wszystko razy dwa, a tu tylko jeden. Bowiem zamiast jednego rocznika są dwa. Czyli wszystko razy dwa, a tu tylko jeden może się dostać z tym dwóch. Jednego rocznika są dwa. Czyli wszystko razy dwa, a tu tylko jeden może się dostać z tym dwóch. Tak. Dwa. Czyli wszystko razy dwa, a tu tylko jeden może się dostać z tym dwóch. Także rzeczywiście są pewne. A tu tylko jeden może.

0: się dostać z tym dwóch.
1: Także rzeczywiście są w pewnym sensie pokrzywdzeni.
0: Że się dostać z tym dwóch.
1: Także rzeczywiście są w pewnym sensie pokrzywdzeni.
0: Dla uczelni to jest lepiej dwóch.
1: Także rzeczywiście są w pewnym sensie pokrzywdzeni.
0: Dla uczelni to jest lepiej, no bo złożą ci, którzy mają najwyższe.
1: Są w pewnym sensie pokrzywdzeni.
0: Dla uczelni to jest lepiej, no bo złożą ci, którzy mają najwyższe.
1: W pewnym sensie pokrzywdzeni.
0: Dla uczelni to jest lepiej, no bo złożą ci, którzy mają najwyższe na przykład oceny i ci się dostaną. Dla uczelni to jest lepiej, no bo złożą ci, którzy mają najwyższe na przykład oceny i ci się dostaną. Lepiej, no bo złożą ci, którzy mają najwyższe na przykład oceny i ci się dostaną.
2: Mówi profesor
0: Ci, którzy mają najwyższe na przykład oceny i ci się dostaną.
2: Mówi profesor Barbara Wiszniewska, rzecznik.
0: Wyższe na przykład oceny i ci się dostaną.
2: Mówi profesor Barbara Wiszniewska, rzeczniczka Pomorskiego Uniwersytetu.
0: Ceny i ci się dostaną.
2: Mówi profesor Barbara Wiszniewska, rzeczniczka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówi profesor Barbara Wiszniewska, rzeczniczka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kierunek lekarski. Profesor Barbara Wiszniewska, rzeczniczka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kierunek lekarski. Wiszniewska, rzeczniczka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kierunek lekarski. W Szczecinie jest 20 chętnych na Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kierunek lekarski. W Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce. Uniwersytetu Medycznego. Na kierunek lekarski. W Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce. Na kierunek lekarski. W Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce. A na lekarsko-dentystyczny. Lekarski. W Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce. A na lekarsko-dentystyczny. 20 chętnych na jedno miejsce. A na lekarsko-dentystyczny. 35. Tu chętnych na jedno miejsce. A na lekarsko-dentystyczny. 35. Miejsce. A na lekarsko-dentystyczny. 35. Lekarsko-dentystyczny 35. 35.
3: No to witam was. No to witam was w sobotę. Witam. No to witam was w sobotę. Witam was również. No to witam was w sobotę. Witam was również. No to witam was w sobotę. Witam was również 18 lipca. Przed nami. No to witam was w sobotę. Witam was również 18 lipca. Przed nami popołudnie was w sobotę. Witam was również 18 lipca. Przed nami popołudnie dosyć. Witam was również 18 lipca. Przed nami popołudnie dosyć słoneczne ze względu również 18 lipca. Przed nami popołudnie dosyć słoneczne ze względu lipca. Przed nami popołudnie dosyć słoneczne ze względu na muzykę przede wszystkim, bo popołudnie dosyć słoneczne ze względu na muzykę.
4: Do 17 będzie z wami Łukasz Tymków. Dzień dobry.

0: Słuchasz Radia.
1: Chciałam się nasłuchać, o naiwna jest.
0: Słuchasz Radia Jura.
1: Słuchać, o naiwna jest.
0: Słuchasz Radia Jura.
1: O naiwna jest.
0: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

0: Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki i karamelizowana cebula.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.

0: życie to są za sceną, food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyj trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyj plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startuj ty i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczyt to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria Jurajskiej razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria Jurajska.pl. Prowadzi szczegóły na galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. PL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. I Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd.
0: Poleca Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
0: Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfekcyjna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfect four wheels. Folie. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfect four wheels. Folie PP. Przyciąga spojrzenia. Postaw na perfect four wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja. Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja. Spoilers. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja. Spoilery i dokładki. PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Barwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują, czery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Kują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 800 Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 880. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 883 609 68. Częstochowa. Telefon 883 609 500. Częstochowa. Telefon 883 609 509. Wręczyczka. Telefon 883 609 509. Wręczyczka 983 609 509. Wręczyczka 9 hodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 90. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing wyszy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługu detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Pożądaj każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek i jakość twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek i jakość.

0: kompromisu. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyców indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98. 8.
1: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu

Zanim jeszcze będzie pora obiadowa. Zanim jeszcze będzie pora obiadowa, no to... Zanim jeszcze będzie pora obiadowa, no to mam dla was... Zanim jeszcze będzie pora obiadowa, no to mam dla was propozycję kulinarną. Jeszcze będzie pora obiadowa, no to mam dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami pora obiadowa, no to mam dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami, no to mam dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją kulinarną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją na własne uszy. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją na własne uszy na naszej antenie. Byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją na własne uszy na naszej antenie. A ci, którzy o 8 rano usłyszeli ją na własne uszy na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz, usłyszeli ją na własne uszy na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, własne uszy na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, bez problemu na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, bez problemu będą mogli sobie... A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, bez problemu będą mogli sobie coś takiego w domu. Teraz na naszą stronę internetową, bez problemu będą mogli sobie coś takiego w domu przyrządzić. Między innymi kurczak internetową, bez problemu będą mogli sobie coś takiego w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale problemu będą mogli sobie coś takiego w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jest coś takiego w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki i karmelizacja.

Dany i Miejskiej Orbędzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Korski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami Filakoli Dany i Miejskiej Orkiestry

0: Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 30 zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 30 nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34-340 używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34-344-10-0. Konserwację podwozia już teraz. 34-344-10-0-0. Już teraz. 34-344-10-0-0. Bukar Busch. 34-344-10-0-0. Bukar Busch Car Service. 344-10-0-0. Bukar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 24-10-0-0. Bukar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22-00. Bukar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Bukar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Jak wakacje, to
0: serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Jak wakacje, to sezon
0: na ulica Warszawska 22.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje
0: 22.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Al. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro, wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz sobie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro. Zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Ja pytam o model biznesowy i
1: nowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o...
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o...
1: Allegro.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i od...
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry.
3: Ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: I odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.
2: Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabkymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina. To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna. I wach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Sami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Po reklamie.
2: Na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Po reklamie.
2: Franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Po reklamie.
3: Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Po reklamie.

0: Wowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Wowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki regionalne smaki rękojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki regionalne smaki rękodzieło. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki regionalne smaki rękodzieło. Wystawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. 10 Stępniak. Potańcówki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. 10 Festiwal Sztuki. 7 regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. 10 Festiwal Sztuki. Dzieło i animacje dla dzieci. 10 Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w animacje dla dzieci. 10 Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. 10 Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Tak.
0: 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Takiej okazji.
0: 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Takiej okazji nie da się przegapić.
0: W Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Takiej okazji nie da się
0: przegapić.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. I takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym i nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej gapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 markt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Przy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Nawet 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły. 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Media. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Do produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: To, czego nie widzisz pod
0: szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem.
0: MediaMarkt.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar ze swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowie najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesji. Odwiedź Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód. Korzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ podwozia.

0: Arab.
1: Reklama.
0: Rapapara, przekorny los przez twe...
1: Reklama.
0: Rapapara, przekorny los przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne... Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas... Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska... Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em. Młodzieżowe zespoły Łydka. Tego lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk zagrają DJ-em. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: i bardzo często są dużo bardziej diety pudełkowe i bardzo często są dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze i bardzo często są dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu często są dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na przestrzeni lat fit. A ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na przestrzeni lat. Mam nadzieję jednak, że spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na przestrzeni lat. Mam nadzieję jednak, że jedna rzecz pozostanie stała. Zmieniło się jakoś na przestrzeni lat. Mam nadzieję jednak, że jedna rzecz pozostanie stała, czyli pozostanie z... Jednak, że jedna rzecz pozostanie stała, czyli pozostanie z nami. Jedna rzecz pozostanie stała, czyli pozostanie z nami. Nie stała, czyli pozostanie z nami.
1: Radio Jura.
0: Pozostanie z nami.
1: Radio Jura.
0: Z nami.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku, w tym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz warunki promocji. Znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twe prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twójkowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski. Promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski. Pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Zatrzymaj się na chwilę.
0: W placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje...
0: PKO. Twój bank polski.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co...
0: Bank polski.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efio. Skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
2: Efiore.
1: Polskie. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
2: Efiore. Polski producent kosmetyków. Kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
1: Lokalna pasją,
2: z myślą o tobie.
1: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
2: Oferta detaliczna.
1: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
2: Oferta detaliczna, hurtowa.
1: Marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
2: Oferta detaliczna, hurtowa.
1: Jakość, profesjonalna pielęgnacja.
2: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja.
1: Konfesjonalna pielęgnacja.
2: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa. Produkcja kontraktowa.
1: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
2: Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub...
1: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
2: Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
1: Panorama Business Park.
2: Lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
1: Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro.
2: Showroom w Częstochowie.
1: Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
2: Efiore.
1: Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
2: Efiore.
1: Nackiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
2: Efiore. Naturalne kosmetyki dla...
1: Gabinet NR Clinic.
2: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
3: Hej!
2: Kosmetyki dla wymagających.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiąc... Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam... Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje... Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tanko... Tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 30... Właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36... A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na Mol. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl. 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Velobank to królestwo.
3: Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Velobank to królestwo...
3: Aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i...
3: Szczegóły na molmove.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym...
3: Molmove.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale... Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja... Królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velon.

Świat się zmienia na naszych Świat się zmienia na naszych oczach właściwie codziennie. Świat się zmienia na naszych oczach właściwie codziennie. My oczywiście pilnujemy, żebyście wiedzieli. Dlatego też polecamy nasze wiadomości, które pojawią się już mniej więcej za 20 minut. No i właśnie, na przestrzeni lat, czy polecamy nasze wiadomości, które pojawią się już mniej więcej za 20 minut. Posiadanie dużego brzucha. Na przykład w średniowieczu oznaczało to, że było cię stać na mnóstwo jedzenia, a dzisiaj raczej nie świadczy o tym, bo zamożni ludzie mają trenerów diety pudełkowe i z bardzo często są ludzie mają trenerów diety pudełkowe.

0: Reklama. Reklama.
1: Marzysz.
0: Reklama.
1: Marzysz o wyjątkowym.
0: Reklama.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mam.
0: Reklama.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwu- i trzy- tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych B mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwiga od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. Tek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Hej!
1: 12. CMB. Inspiruje do zmian.
2: Hej, słyszeliście, że w
1: PKMB inspiruje do zmian.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku
1: inspiruje do zmian.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15.
1: Zmian.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni. Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać.
2: O Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie.
2: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie.
2: 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
2: Są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji dni z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym. Sporo innych promocji. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Mocy. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocjatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca. Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.

0: Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył. Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobyłisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjny przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 bardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku organizowanego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym przez konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym przez MM Finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym przez MMC Polska SA w dniu 2026 roku organizowanym przez MMC Polska SA wyniki konkursu roku organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowości organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowości przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowości ubezpieczenia.pl UKSA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowości ubezpieczenia.pl ukośnik konkurs. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowości ubezpieczenia.pl ukośnik konkurs. Dostępne na stronie bankowości ubezpieczenia.pl ukośnik konkurs. Konkurs.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy. Zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy. Oraz system 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy. Oraz system Open Air Link tra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy. Oraz system Open Air Link z wbudów. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 4 wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź rówkiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wpadaj do Lidla.
1: Wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.
1: I tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.
1: W salonach i na Renault.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się
1: opłaca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę skup Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 8 codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos. Opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos. 200 gramów. W sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos. 200 gramów. Cena przed obniżką. Plus. Masło ekstra 82% Pilos. 200 gramów. Cena przed obniżką. 4,90 ekstra 82% Pilos 200 gramów cena przed obniżką 4,99 teraz złoty 92% Pilos 200 gramów cena przed obniżką 4,99 teraz złoty 99 przez 200 gramów cena przed obniżką 4,99 teraz złoty 99 przy zakupie 3 przed obniżką 4,99 teraz złoty 99 przy zakupie 3 karkówka wieprzowa rzeźnik 99 teraz złoty 99 przy zakupie 3 karkówka wieprzowa rzeźnik cena teraz złoty 99 przy zakupie 3 karkówka wieprzowa rzeźnik cena

0: przed obniżką 89 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Kupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,90 w wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory maliny 9. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99. Malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczyt. Obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji 99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl to
0: 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl to się opłaca.
0: 5 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl to się opłaca.
0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl to się opłaca.
2: Do nas pracowników Agaty
0: na aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl to się opłaca.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia.
1: Lidl to się opłaca.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox,
1: która się opłaca.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować. Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona
2: wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: Że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj waga.
3: Tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj waga.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja.
4: Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40.
4: Stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0. Jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0. Dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł cja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane. 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl. Przytul 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
6: Meble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
6: Biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
7: Radio
6: Agata.
1: Po reklamie.
7: Radio Jura.
1: Po reklamie.
7: Radio Jura.
8: Strike one, your lies.
7: Radio Jura.
8: Strike one, your lies.
7: Radio Jura.
8: Strike one, your lies. I'm so tired of
7: Radio Jura.
8: Strike

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub...
0: Jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak...
1: A o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: A na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
1: Kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacje? Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne
2: weekendy. A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na...
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj na...
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy... Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej za aplikację. Weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Kupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 i nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Orlen. Z energią na weekend.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że...
0: Z energią na weekend.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że...
0: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje...

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam...
1: Epic.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku.
2: Brzmi znajomo.
3: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety
5: Zdrowid.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsnego. To tylko 15,90 na specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg i 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,90,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę kilograma. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką. $16.99. Produkty objęte limitem Aldi. Wybieram 16,99. Produkty objęte limitem Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: tych, którzy dzisiaj świętują, ale... O tych, którzy dzisiaj świętują, ale też bardzo dużo. O tych, którzy dzisiaj świętują, ale też bardzo dużo fajnych. O tych, którzy dzisiaj świętują, ale też bardzo dużo. O tych, którzy dzisiaj świętują, ale też bardzo dużo fajnych letnich. Dzisiaj świętują, ale też bardzo dużo fajnych letnich. Przepełnionych, ale też bardzo dużo fajnych letnich. Przepełnionych słońcem i luzem drzwi. Bardzo dużo fajnych letnich. Przepełnionych słońcem i luzem dużo fajnych letnich. Przepełnionych słońcem i luzem dźwięków. To czeka was letnich. Przepełnionych słońcem i luzem dźwięków. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. Przepełnionych słońcem i luzem dźwięków. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. A już za słońcem i luzem dźwięków. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. A już za chwilę dźwięków. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. A już za chwilę u nas najnowsze wiadomości. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. A już za chwilę u nas najnowsze wiadomości. Zostaniecie z nami po 13, a już za chwilę u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Radio Jura.
1: Reklama. Reklama.
3: Wakacyjny.
1: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją.
1: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją.
1: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O ile? 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupi
4: na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O ile?

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was...
0: Ceny.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie.
1: Minie.
2: Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie, minęła. Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie, minęła 13:00, przed nami wiadomości. Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie, minęła 13:00, przed nami wiadomości. Mam nadzieję dla was wolne popołudnie, minęła 13:00, przed nami wiadomości.
3: Trzech kolejnych
2: popołudnie, minęła 13:00, przed nami wiadomości.
3: Trzech kolejnych pseudokibiców,
2: minęła 13:00, przed nami wiadomości.
3: Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o udział
2: przed nami wiadomości.
3: Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie w Austrii. Pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy policjanci, mężczyźni trafili już do którego doszło w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy policjanci, mężczyźni trafili już do w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy policjanci, mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich. Zatrzymali warszawscy policjanci, mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Warszawscy policjanci, mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Ze szczegółami mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Ze szczegółami Tomasz z aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Ze szczegółami Tomasz Skory, Tomku ciężkie pobić, procedura ekstradycyjna. Ze szczegółami Tomasz Skory, Tomku ciężkie pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki. Tradycyjna. Ze szczegółami Tomasz Skory, Tomku ciężkie pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki. Ze szczegółami Tomasz Skory, Tomku ciężkie pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki.
4: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych.
3: Tomasz Skory, Tomku ciężkie pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki.
4: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji.
3: Pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki.
4: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji.
3: Fatalnej pomyłki.
4: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych. Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców. Napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju. Przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców. Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego. Pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu. Przez grupę pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu. Na autostradzie kibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu. Na autostradzie A9 koło Graców klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu. Na autostradzie A9 koło Graców wracali z zagranicznego meczu. Na autostradzie A9 koło Graców Austrii Polacy zatrzymali autonicznego meczu. Na autostradzie A9 koło Graców Austrii Polacy zatrzymali auto, którym podróżował. Na autostradzie A9 koło Graców Austrii Polacy zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci. Dotkli A9 koło Graców Austrii Polacy zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci. Dotkliwie ich pobiców Austrii Polacy zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci. Dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci. Dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd z którym podróżowali Chorwaci. Dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Austriacka i Chorwaci dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała dwadzieścia, a pojazd zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. Zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie głównym bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie głównym zostało ujrzeniu zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 25 osób. 8 z nich w procesie głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat. 8 z nich w procesie głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia.

0: Zatrzymana osoba głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal była już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal była poszukiwana kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal była poszukiwana europejskimi nakazami 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowania.
1: Wszyscy należą do trzonu środowiska z Austrii. 36-latka na lotnisku zaraz po wylądowaniu.
2: Nie rozumiem tej decyzji, komentuje premier Donald Tusk.

Wybrane akcesoria gamingowe gry Play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz dwie gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach. 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 120 na zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi. Znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. Artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. Minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. I wiele innych. Empik. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. I wiele innych. Empik. Konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. I wiele innych. Empik. Hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: Statusu małżeństwa.
1: Nie rozumiem tej decyzji, komentuje premier Donald Tusk.
2: Ja mam takie pytanie do nich wszystkich.
1: Nie rozumiem tej decyzji, komentuje premier Donald Tusk.
2: Ja mam takie pytanie do nich wszystkich, tak naprawdę.
1: Decyzji, komentuje premier Donald Tusk.
2: Ja mam takie pytanie do nich wszystkich, tak naprawdę.
1: Tuje premier Donald Tusk.
2: Ja mam takie pytanie do nich wszystkich, tak naprawdę. To już od wielu lat jest ten spektakl.
1: Tusk.
2: Ja mam takie pytanie do nich wszystkich, tak naprawdę. To już od wielu lat jest ten spektakl. Czy takie pytanie do nich wszystkich, tak naprawdę. To już od wielu lat jest ten spektakl. Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Tak naprawdę to już od wielu lat jest ten spektakl. Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Tak naprawdę to już od wielu lat jest ten spektakl. Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia lat jest ten spektakl? Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia? Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny, Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce, tak jak wy?
1: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że jest gotowy do rozmów nad...
3: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Są. Radio Jura. Są. Radio Jura.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Oczywiście pewnie jest to wielu. Urodzili się 18 lipca. Oczywiście pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają. 18 lipca. Oczywiście pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale oczywiście pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale także Christine Bell. Pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale także Christine Bell, aktorka jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale także Christine Bell, aktorka i wokalistka, którzy nas teraz słuchają, ale także Christine Bell, aktorka i wokalistka, Vin Diesel, którego znacie, pisarka Katarzyna Grochola i aktorzy Robert Koszucki i Marcin Mroczek.
1: Radio Jura.

Muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu. Muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej za Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe festiwal. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka tego lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Łydkiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka

0: niedzielę i przepyszny obiad w leśnym...
1: Dzielna restauracja w sercu natury.
0: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej...
0: Na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjne...
0: Obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni...
0: Klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z... Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej domowe lody spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej domowe lody z klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę. Ryby klasyki kuchni polskiej domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Most atrakcji dla dzieci
1: polskiej domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Most atrakcji dla dzieci mini zoo plasy zabaw i
1: aromatyczną kawę.
0: Most atrakcji dla dzieci mini zoo plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą. Mini zoo plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w
0: plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od
0: i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady?
0: Podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady? Ulica Wypoczynkowa. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 20. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna
1: niedziela od godziny 12:00. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela
1: od 12:00. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i
1: sty. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
1: Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
1: 7A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Zepsuta lodówka?
0: Niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz
0: szybko, relaksu i super zabawy.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko,
0: super zabawy.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 660. Pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 śmieci. Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700. Kontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800. A my o Bofi. Zadzwoń 661 700 800. A my odbierzemy i zutylizujemy z... Zadzwoń 661 700 800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt 61 700 800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV 800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko. Zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko. RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbieramy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektrofirm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 660 środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja.

0: Życie to są chwile. Traki, strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je. Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16 mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na gal. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w
1: związkiem, zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie
1: meblujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji
1: próbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco. Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie. Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal. Do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżko inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wybór mebli w strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. W strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulicki i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. Kochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. W właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
1: Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
1: Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
4: Słoneczny Brzeg.
1: 84.
3: www.furnipol.pl.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu
3: www.furnipol.pl.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu na
3: PL.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na

już od 17. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą Festiwalu Miejski w Olsztynie zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikor. Zaprasza na 10.

składaliśmy. Składaliśmy życzenie i wymienialiśmy. Składaliśmy życzenie i wymienialiśmy tych, którzy. Składaliśmy życzenie i wymienialiśmy tych, którzy świętują. Składaliśmy życzenie i wymienialiśmy tych, którzy świętują dzisiaj swoje. Składaliśmy życzenie i wymienialiśmy tych, którzy świętują dzisiaj swoje imieniny. No to teraz wymienialiśmy tych, którzy świętują dzisiaj swoje imieniny. No to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się 8 świętują dzisiaj swoje imieniny. No to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się 18 lipca imieniny. No to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się 18 lipca. Oczywiście, no to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się 18 lipca. Oczywiście my tych, którzy urodzili się 18 lipca.

0: Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy, a może w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy, a może potrzebujesz i post. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy, a może potrzebujesz inspiracji? Zdanego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy, a może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój do biegania, prezent urodzinowy, a może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę urodzinowy, a może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybiera potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kuponko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kupon na start apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kupon na start. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w art. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w app. Good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost. That. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Codziennie jest czas.
0: Kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Codziennie jest.
0: Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś
0: w apce InPost.

0: Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej Polski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Filakoli. Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Filakolisa. Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Filakolisa. Wernisaż Wystawy Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Filakolisa. Wernisaż Wystawy Małgorzaty Stępniak Piwowarczykiem z przebojami Filakolisa. Wernisaż Wystawy Małgorzaty Stępniak Potańcem z przebojami Filakolisa. Wernisaż Wystawy Małgorzaty Stępniak Potańcówki Regionalne Smaki Filakolisa. Wernisaż Wystawy Małgorzaty Stępniak Potańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i Ani. Wernisaż Wystawy Małgorzaty Stępniak Potańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i Animacje. Małgorzaty Stępniak Potańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. Tańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. Regionalne Smaki Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17. Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. W Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach.
0: Do zobaczenia.
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
0: Wiadomo.
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
0: Wiadomo,
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti.
0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
1: Tylko teraz wakacyjny stryj Giacomo Conti.
0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
1: Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszule szorty.
0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
1: Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszule szorty i garnitury za
0: wakacje tylko z Giacomo.
1: Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszule szorty i garnitury za połowę ceny
0: z Giacomo.
1: Tylko

przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wiara papara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już przeboje i wielkie muzyczne.

Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

bowiagd.pl 661 700 800 www.bowiagd.pl 1700 800 www.bowiagd.pl Lato Muz 800 www.bowiagd.pl Lato Muzyka i Sztuka www.bowiagd.pl Lato Muzyka i Sztuka www.bowiagd.pl

0: tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w garaż Fiatomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Juraj, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. W salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Szukasz Jurajskiej w Częstochowie.
1: Szukasz czegoś?
0: Jest.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla ciebie okazję. Wonhalski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słucha. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego?

0: Biedronka. A kartę, asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, tu Ike.
0: Jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, tu Ike.
0: Różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100...
0: od sklepu. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family...
0: Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA...

0: zakupy za każde wydane 800. Odbierz te wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 300. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów złotych rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. Do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
0: Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyka.
0: ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lata.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lata.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: jak najwięcej, żeby znaleźć takie, które są fajne, słodkie i zawierają jak najwięcej po prostu fajne, słodkie i zawierają jak najwięcej po prostu wyrazistego smaku. To czereśnie i zawierają jak najwięcej po prostu wyrazistego smaku. To czereśnie o głębokim, ciemno zawierają jak najwięcej po prostu wyrazistego smaku. To czereśnie o głębokim, ciemno-czerwonym kolorze i po prostu wyrazistego smaku. To czereśnie o głębokim, ciemno-czerwonym kolorze, to właśnie one wyrazistego smaku. To czereśnie o głębokim, ciemno-czerwonym kolorze, to właśnie one mają. To czereśnie o głębokim, ciemno-czerwonym kolorze, to właśnie one mają najwięcej naturalnych cukrów. Wygląd skórki, stan szypułki też mają znaczenie. Gładka i błyszcząca powierzchnia, kółki też mają znaczenie. Gładka i błyszcząca powierzchnia, a także zielony, elastyczny ogonek mają znaczenie. Gładka i błyszcząca powierzchnia, a także zielony, elastyczny ogonek świadczą. Gładka i błyszcząca powierzchnia, a także zielony, elastyczny ogonek świadczą o tym, że czereśnie są świeże. A także zielony, elastyczny ogonek świadczą o tym, że czereśnie są świeże. Także zielony, elastyczny ogonek świadczą o tym, że czereśnie są świeże. No, warto też zwrócić uwagę, czy ogonek świadczą o tym, że czereśnie są świeże. No, warto też zwrócić uwagę, czy świadczą o tym, że czereśnie są świeże. No, warto też zwrócić uwagę, czy nie są zbyt miękkie, ponieważ wtedy czereśnie są świeże. No, warto też zwrócić uwagę, czy nie są zbyt miękkie, ponieważ wtedy. No, warto też zwrócić uwagę, czy nie są zbyt miękkie, ponieważ wtedy mogą też zwrócić uwagę, czy nie są zbyt miękkie, ponieważ wtedy mogą być niesmaczne. Zbyt twarde, czy nie są zbyt miękkie, ponieważ wtedy mogą być niesmaczne. Zbyt twarde, miękkie, ponieważ wtedy mogą być niesmaczne. Zbyt twarde również nie gwarantuje. Wtedy mogą być niesmaczne. Zbyt twarde również nie gwarantują raju na podniebieniu. Mogą być niesmaczne. Zbyt twarde również nie gwarantują raju na podniebieniu. A zbyt twarde również nie gwarantują raju na podniebieniu. A tak swoją drogą to wart również nie gwarantują raju na podniebieniu. A tak swoją drogą to warto jeszcze wrócić na gwarantują raju na podniebieniu. A tak swoją drogą to warto jeszcze wrócić na naszą stronę raju na podniebieniu. A tak swoją drogą to warto jeszcze wrócić na naszą stronę internetową, bo tam jest. A tak swoją drogą to warto jeszcze wrócić na naszą stronę internetową, bo tam jest bardzo fajny przepis. To warto jeszcze wrócić na naszą stronę internetową, bo tam jest bardzo fajny przepis na deser. Na naszą stronę internetową, bo tam jest bardzo fajny przepis na deser z czereśniami. Bo tam jest bardzo fajny przepis na deser z czereśniami.
1: Radio Jura.
0: Bardzo fajny przepis na deser z czereśniami.
1: Radio Jura.
0: Deser z czereśniami.
1: Radio Jura.
0: Reklamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Tankuj tak.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej nawet do.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej nawet do 35 groszy.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie. Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart nawet 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Marzysz.
3: 6. Szczegóły na shell.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym
3: na shell.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie w CM. Marzysz o wyjątkowym tarasie w CMB mamy wszystko czego. Marzysz o wyjątkowym tarasie w CMB mamy wszystko czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie.

0: CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty taraskowym Tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwu i trzy się? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm. MB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach, wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień na różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt. Beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płyt nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jad płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112 CMB wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112 CMB CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112 CMB inspiruje do zmian. Częstochowa ulica Jadwigi 112 CMB inspiruje do zmian. Inspiruje do zmian.
1: Zamek Bobolice powstał z
0: ruin. Do zmian.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Ja pytam o...
1: Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Ja pytam o model...
1: Jarosław Lasecki.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: Lasecki.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzji...
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: Pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka, się Żabka, biznes na dzień dobry, łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Na dzień dobry, łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabkę jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Syk. To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna.
2: I Żabki. Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna.
2: I Krzysztof Ibisz.
4: 3.17.
2: Na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna.
2: I Krzysztof Ibisz.
4: 3.17.40.
2: Krzysztof Ibisz.
4: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to...
5: 3.17.41.
4: Co tak liczysz? Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacie 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem.
4: To, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
4: Na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto
4: kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
5: Teraz w lotto kumulacja rewelacja.
4: Też umiem liczyć.
6: 8, 11.

0: czwartku do soboty. Auto.pl. Oszczędni tankują taniej.
1: Bo od czwartku do soboty na stacji.
0: Oszczędni tankują taniej.
1: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan.
0: Oszczędni tankują taniej.
1: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan. Litr benzyny bezołowiowej 9
0: taniej.
1: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan. Litr benzyny bezołowiowej na stacjach Auchan. Litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Ceny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. 80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Osza litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kup. Do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wakacje.
1: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wakacyjne voucherobranie w
1: Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wakacyjne voucherobranie w
1: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł.
1: Kupuję.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 branie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca. Zrób 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 100 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i z tego do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i z 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. 29 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystaj i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 4. 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca. 3 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca. Przy zakupach za minimum 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca. Przy zakupach za minimum 70. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca. Przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 20 do 22 lipca. Przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. 5 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłącznie. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronce. Na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka.pl. I akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. Wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. W sklepie oraz na Biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. Biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.

tak zwanym szczycie. W tak zwanym szczycie, w sezonie jak to. Tak zwanym szczycie, w sezonie jak to woli, dużo uwagi poświęcaliśmy truskawkom, a teraz mamy czas na czereśnie. No i pomogę wam w tym truskawkom, żeby znaleźć takie, które są fajne, słodkie i zawierają

0: kupisz z super korzystnym zwrotem. A teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450 super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450 zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy!
0: 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castor
0: na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama!
0: Dane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama! Razem najlepiej! No to co? Malujemy! Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 20. Co? Malujemy! Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedaw Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Razem najlepiej! Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.pl. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.pl. Trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.pl. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.pl. Produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.pl.
2: Volkswagen Golf.
1: Regulamin w sklepach i na Castorama.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną z
1: Castorama.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 909 Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 990 skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Od w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź.

0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji in i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Sobota.
0: Informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Sobota.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Jura.
1: Po reklamie.
2: Sobota z Radiem Jura.
1: Klamie.
2: Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Z Radiem Jura.

0: znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: I innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po obiedzie...
0: Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko... Totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko... Na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin.
1: Nie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin.
1: Muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin.
2: Suplement diety.
1: Coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin.
2: Suplement diety.
3: Tris
2: brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin.
2: Suplement diety.
3: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z...
2: Sięgnij po Trisulin.
3: Suplement diety.
2: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy.
3: Trisulin.
2: Suplement diety.
3: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gór.
2: Suplement diety.
3: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru.
2: To potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru.
3: Dla prawidłowego poziomu
2: ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru.
3: Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
2: Morwy, kozieradki i górmaru.
3: Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
2: Górmar dodatkowo
3: kratki i górmaru.
2: Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
3: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania.
2: Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
3: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania.
2: Poziomu glukozy we krwi.
3: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania.
2: Ochotę na słodycze
3: we krwi.
2: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania.
3: Ochotę na słodycze i pomaga.
2: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania.
3: Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
2: Trisulin.
3: I ogranicza chęć podjadania.
2: Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
3: Trisulin.
2: I cukier w nadjadania.
3: Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
2: Trisulin.
3: I cukier w normie.
2: Na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
3: Trisulin
2: i cukier w normie.
3: Działanie produktu wynika.
2: Pomaga utrzymać wagę.
3: Trisulin
2: i cukier w normie.
3: Działanie produktu wynika z działania składu.
2: Wagę.
3: Trisulin
2: i cukier w normie.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Aż 5 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Oszczędni
0: w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Oszczędni tankują taniej
0: w aplikacji i na lotto.pl.
1: Oszczędni tankują taniej.

0: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii... Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii... Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce...
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpraktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji...
0: I przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To... Odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię... i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz...
1: Też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie...
1: Sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystko...
1: okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki...
1: Taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz super...

jest radio. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

0: Girlfriend everywhere. Girlfriend everywhere. And I got a girlfriend everywhere.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

0: W życiu dokonujemy różnych wyborów. Wchodzimy też na wybory, jeśli chodzi o na przykład demokrację. A my mamy dla was świetny wybór.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Twój materac ma.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela.
1: Reklama.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktorac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz novela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie ma zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. A teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Pańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, zawiercie brama jatem do 25%. Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4%. Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4%. Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac, 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac, ole! Kowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
3: W kar 43, Aniołów Park.
2: Doktor Materac, ole!
3: W Carrefourze kuchnia francuska.
2: Park. Doktor Materac, ole!
3: W Carrefourze kuchnia francuska jest.
2: Doktor Materac, ole!
3: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apet,
2: ole!

0: Oferta ważna do 18 lipca.
1: Upały
0: lub payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Oferta ważna do 18 lipca.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt?
0: Z tego lipca.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie ciągłe.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Nie są żarty.
2: Efekt?
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
2: Wraz z...
1: Efekt?
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cel.
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne elektro.
2: Ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
2: Brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały,
2: aby je uzupełnić.
1: Energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały,
2: aby je.
1: Z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały,
2: aby je uzupełnić.
1: Sama woda nie stracić cenne elektrolity i minerały,
2: aby je uzupełnić.
1: Sama woda nie wystarczy.
2: Elektrolity i minerały,
1: aby je uzupełnić.
2: Sama woda nie wystarczy.
1: Jest na to sposób.
2: Aby je uzupełnić.
1: Sama woda nie wystarczy.
2: Jest na to sposób.
1: I uzupełnić.
2: Sama woda nie wystarczy.
1: Jest na to sposób.
2: Litorsal.
1: Sama woda nie wystarczy.
2: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement
1: dietarczy.
2: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement.
1: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie.
2: Litorsal.
3: Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie.
2: Suplement diety.
3: Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie.
2: Nawadnia i utrzymuje prawidłowe.
3: Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie.
2: Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i.
3: Litorsal. Gasi pragnienie.
2: Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolit.
3: Gasi pragnienie.
2: Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów pod.
3: Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów.
2: Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów.
3: Zdrowit.
2: Działowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktów
3: i elektrolitów podczas upałów.
2: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego
2: podczas upałów.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Hej.
2: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Hej, tu Paweł Orlański.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na...
3: Produktu wynika z działania jego składników.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tyś...
3: Jego składników.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków... Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
3: A każde...
4: Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
3: A każde wakacje zaczynają się od tankowania.
4: I jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
3: A każde wakacje zaczynają się od tankowania.
4: I to ze zniżką do 30... Właśnie zaczynam wakacje.
3: A każde wakacje zaczynają się od tankowania.
4: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
3: Wakacje.
4: A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
3: Tak, aż
4: wakacje zaczynają się od tankowania.
3: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
4: Tak, aż do 36
3: tankowania.
4: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
3: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
4: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
3: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
4: Tylko z aplikacją MOL Move.
3: 36 groszy na litrze.
4: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
3: Tylko z aplikacją MOL Move.
4: Szczegóły.
3: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
4: Tylko z aplikacją MOL Move.
3: Szczegóły na molmove.pl.
4: Do 36 groszy na litrze.
3: Tylko z aplikacją molmove.
4: Szczegóły na molmove.pl.
5: Gang świeżaków.
4: Groszy na litrze.
3: Tylko z aplikacją molmove.
4: Szczegóły na molmove.pl.
5: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki.
4: Tylko z aplikacją molmove.
3: Szczegóły na molmove.pl.
5: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po.
4: Szczegóły na molmove.pl.
5: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców. Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych. Zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce

0: każdy dzień jest wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory mają świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,9 kład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego win za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na... Pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę nowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilo. 99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Więc za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie.
0: Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie.
0: Warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie. Niskie ceny.
0: Cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie. Niskie ceny. Na

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Ar plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64 równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 70 już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą. Arbus 64% taniej, złoty 70 za kilogram z apką, kartą 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką. Za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,90. Kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99 lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie.
0: Ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie.
0: Do lipca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie.
2: W wielu miejscach.
0: Obniżką 4,99.
1: Po reklamie.
2: W wielu miejscach.
0: 9.
1: Po reklamie.
2: W wielu miejscach to jest już pora.
1: Po reklamie.
2: W wielu miejscach to jest już pora obiadowa. W wielu miejscach to jest już pora obiadowa. Minęła 14 u nas. W wielu miejscach to jest już pora obiadowa. Minęła 14 u nas. To jest już pora obiadowa. Minęła 14 u nas. To czas na wiadomości. Już pora obiadowa. Minęła 14 u nas. To czas na wiadomości. Obiadowa. Minęła 14 u nas. To czas na wiadomości. 14 u nas to czas na wiadomości.
3: Część pociągu towarowego, który wczoraj
2: to czas na wiadomości.
3: Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się. Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania Sącza do Muszyny w Małopolsce została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej usuwania w Małopolsce została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej usuwania została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej usuwania pozostałych wagonów może pęta z torowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka. Akcja odblokowania linii kolejowej usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka dni.
4: W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł. W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa. W miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wyklejone wagony. Dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wyklejone wagony. Dzięki temu 11 wagoncej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wyklejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części torowiska drogi podniósł dwa wyklejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu podniósł dwa wyklejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu. Wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie baczki składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie państwa. Lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania. Na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. W Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od strony muszą badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg.

techniczny, który po Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część badania wypadków kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część składu.

życiu dokonujemy różnych... W życiu dokonujemy różnych wyborów. Wchodzimy też na wybory, jeśli... W życiu dokonujemy różnych wyborów. Wchodzimy też na wybory, jeśli chodzi...

Przestrzeń dająca dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Ta standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twój. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twojąca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. W każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania.

drugi 50% równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą Senbert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour 20 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cent taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.

0: piersi to wyraz szacunku, szczerości i serdecznego powitania. I położenie prawej ręki na piersi to wyraz szacunku, szczerości i serdecznego powitania. Ręki na piersi to wyraz szacunku, szczerości i serdecznego powitania.
1: Warto też znać
0: wyraz szacunku, szczerości i serdecznego powitania.
1: Warto też znać lokalne zwyczaje, chociażby do
0: szczerości i serdecznego powitania.
1: Warto też znać lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące
0: serdecznego powitania.
1: Warto też znać lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące płacenia napiwków. Warto też znać lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące płacenia napiwków. Ostrzega także przed znać lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące płacenia napiwków. Ostrzega także przed nieprzemyślanym, chociażby dotyczące płacenia napiwków. Ostrzega także przed nieprzemyślanym przywozem pamiątek. Płacenia napiwków. Ostrzega także przed nieprzemyślanym przywozem pamiątek.
0: Kupując pamiątków.
1: Ostrzega także przed nieprzemyślanym przywozem pamiątek.
0: Kupując pamiątki.
1: Ostrzega także przed nieprzemyślanym przywozem pamiątek.
0: Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek.
1: Przemyślanym przywozem pamiątek.
0: Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy.
1: Przywozem pamiątek.
0: Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12. Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm. Pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm. Wymaga specjalnego, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm. Wymaga specjalnego pozwolenia figurek Buddy wyższych niż 12 cm. Wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz.
1: Agencja
0: wyższych niż 12 cm. Wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz.
1: Agencja przypomina też
0: 12 cm. Wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz.
1: Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie.
0: Wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz.
1: Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie Odyseł.
0: Specjalnego pozwolenia tajskich władz.
1: Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie Odyseusza, także
0: tajskich władz.
1: Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie Odyseusza, także śledzić. Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie Odyseusza, także śledzić ostrzeżenia MSZ. Też by zarejestrować się w systemie Odyseusza, także śledzić ostrzeżenia MSZ dotyczące wybranych się w systemie Odyseusza, także śledzić ostrzeżenia MSZ dotyczące wybranych na wypoczynek państw. Odyseusza, także śledzić ostrzeżenia MSZ dotyczące wybranych na wypoczynek państw. Śledzić ostrzeżenia MSZ dotyczące wybranych na wypoczynek państw. MSZ dotyczące wybranych na wypoczynek państw. Wybranych na wypoczynek państw. Wypoczynek państw.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej złotych netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Service. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach ty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. Biorców. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. BMW. Oferty w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. L. BMW. Radość z jazdy.
1: Typ
0: BMW. Radość z jazdy.
1: Ty plus zakupy w Carrefour.
0: Radość z jazdy.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend
0: z jazdy.

0: Słuchajcie. Słuchacie nas w sobotę 18. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Dzień kawioru. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Dzień kawioru i świtu. Przed wami całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. Grają dla was Łukasz Tymków.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. He was a stranger. To Radio Jura.

Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

0: Noclegi po reklamę, streaming dla przychodów. No od tych, co sprzedają bilety, noclegi po reklamę, streaming gastronomii. No od tych, co sprzedają bilety, noclegi po reklamę, streaming gastronomię i tak dalej, i tak dalej. Bilety, noclegi po reklamę, streaming gastronomię i tak dalej, i tak dalej. I po reklamę, streaming gastronomię i tak dalej, i tak dalej. I jak się okazuje, streaming gastronomię i tak dalej, i tak dalej. I jak się okazuje, analitycy spodziewają się, że gastronomię i tak dalej, i tak dalej. I jak się okazuje, analitycy spodziewają się, że amerykańska giełda w poniedziałek i tak dalej, i tak dalej. I jak się okazuje, analitycy spodziewają się, że amerykańska giełda w poniedziałek dalej. I jak się okazuje, analitycy spodziewają się, że amerykańska giełda w poniedziałek będzie na dużym plusie. Analitycy spodziewają się, że amerykańska giełda w poniedziałek będzie na dużym plusie. Spodziewają się, że amerykańska giełda w poniedziałek będzie na dużym plusie. Podobnie zresztą jak wiele amerykańska giełda w poniedziałek będzie na dużym plusie. Podobnie zresztą jak wiele firm, które w poniedziałek będzie na dużym plusie. Podobnie zresztą jak wiele firm, które świadczą różnego rodzaju będzie na dużym plusie. Podobnie zresztą jak wiele firm, które świadczą różnego rodzaju mundial dużym plusie. Podobnie zresztą jak wiele firm, które świadczą różnego rodzaju mundialowe usługi. Różnego rodzaju mundialowe usługi. Natomiast to, czego przybędzie szeregowemu Kowalskiemu, to z pewnością mundialowe usługi. Natomiast to, czego przybędzie szeregowemu Kowalskiemu, to z pewnością dużo. Natomiast to, czego przybędzie szeregowemu Kowalskiemu, to z pewnością dużo czasu wieczorem i w nocy. Czego przybędzie szeregowemu Kowalskiemu, to z pewnością dużo czasu wieczorem i w nocy, bo nie będzie co oglądać. Szeregowemu Kowalskiemu, to z pewnością dużo czasu wieczorem i w nowocy, bo nie będzie co oglądać. Kowalskiemu, to z pewnością dużo czasu wieczorem i w nocy, bo nie będzie co oglądać. Dużo czasu wieczorem i w nocy, bo nie będzie co oglądać.
1: Radio
0: i w nocy, bo nie będzie co oglądać.
1: Radio Jura,
0: bo nie będzie co oglądać.
1: Radio Jura,
0: oglądać.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama. Reklama.
3: Rapapa.
2: Reklama.
3: Rapapara.
2: Reklama.
3: Rapapara. Przekorny los przez twe...
2: Reklama.
3: Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe prze... Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne... Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje... Los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska... Czy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Festival. Już 8 wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łyta na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Grają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startuj karty i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp. Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Wstępujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Kochanie, co robisz?
0: Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Kochanie, co robisz?
0: Poleca Radio Jura.
1: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za...
1: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd...
1: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej...
1: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
1: W takim razie...
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
1: W takim razie...
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
1: W takim razie... Może w tym roku
2: I planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
1: W takim razie... Może w tym roku przygotujemy auto z Kadek...
2: Do naszej ukochanej Chorwacji.
1: W takim razie... Może w tym roku przygotujemy auto z Kadeksem, nie tak jak...
2: Chorwacji.
1: W takim razie, może w tym roku przygotujemy auto z Kadeksem, nie tak jak w zeszłym. Może w tym roku przygotujemy auto z Kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć...
1: W tym roku przygotujemy auto z Kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy
1: Auto z Kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym...
1: Sem, nie tak jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem...
1: Jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast! Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
1: Masz rację w tym...
2: Że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
1: Masz rację w tym roku. Zrobię to wcześniej.
2: Sprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
1: Masz rację w tym roku. Zrobię to wcześniej. Z Kadeksem.
2: Autem? Jedź natychmiast!
1: Masz rację w tym roku. Zrobię to wcześniej. Z Kadeksem. Kadeks. Kompleksowa naprawa rację w tym roku. Zrobię to wcześniej. Z Kadeksem. Kadeks. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana w Zrobię to wcześniej. Z Kadeksem. Kadeks. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysków. Regeneracja. Z Kadeksem. Kadeks. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Kadeks. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 6. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 6. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadeks Myślnik i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadeks Myślnik Tłumik. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadeks Myślnik Tłumiki.pl. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadeks Myślnik Tłumiki.pl. Ta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadeks Myślnik Tłumiki.pl. Bohaterów Katynia 2. Kadeks Myślnik Tłumiki.pl.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach.
1: Kadeks Myślnik Tłumiki.pl.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach.
1: I.pl.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje, tylko letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie.

0: Częstochowie. Como. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką.

Mundial jeszcze trwa, przed nami... Mundial jeszcze trwa, przed nami ostatnie dwa mecze w tym... Mundial jeszcze trwa, przed nami ostatnie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście przetrwa, przed nami ostatnie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście ostatnie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście jest dużo droższy, nie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście jest dużo droższy od poprzedniego, taka że w tym turnieju, który oczywiście jest dużo droższy od poprzedniego, taka już jest mundialowa tradycja, który oczywiście jest dużo droższy od poprzedniego. Taka już jest mundialowa tradycja. Jak się okazuje, jest dużo droższy od poprzedniego. Taka już jest mundialowa tradycja. Jak się okazuje, dużo droższy od poprzedniego. Taka już jest mundialowa tradycja. Jak się okazuje, tego typu imprezy są też przedniego. Taka już jest mundialowa tradycja. Jak się okazuje, tego typu imprezy są też świetnym impulsem. Już jest mundialowa tradycja. Jak się okazuje, tego typu imprezy są też świetnym impulsem dla całego łańcucha tradycja. Jak się okazuje, tego typu imprezy są też świetnym impulsem dla całego łańcucha przychodów. Jak się okazuje, tego typu imprezy są też świetnym impulsem dla całego łańcucha przychodów. Od tych, co sprzedają bilety, noclegi, po reklamach całego łańcucha przychodów.

0: lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnica bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. I opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski. Regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski. Znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Codziennie jest czas na
0: PPL i w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
0: Banku. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do środy z kartą.
0: O, Twój Bank Polski.

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Kim jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 3,17.
0: Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 3,17,41.
0: Co tak? 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
0: Tak, to Allegro.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów. 17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: 17. Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
1: Szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
1: A konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja
1: milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów.
2: Liczyć.
0: 8,

0: zaplanuje, to kupuje. Po reklamie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: Radio.
0: Kupuje. Po reklamie.
1: Radio Jura.
0: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka.
0: W reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: Biedronka. Sortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, leć do...
0: Różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki...
0: Sklepu. Biedronka.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz... Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan... Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane... Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł... Znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. 10 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabatek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66%. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A bieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca procent na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz do Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych 22 lipca

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Ja graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej!
0: 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej! Słyszeliście?
0: W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim...
0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do...
0: lotto.pl.
1: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28... Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie...
1: Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za...
1: ...do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
1: ...lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych...
1: ...te?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji i
2: złotych za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte
2: z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest
2: sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski.
2: Promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 20 z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do... trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku

rodzajów orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie wybranych rodzajów orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan rodzajów orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje na wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. W regulaminie. Auchan, co zaplanuje.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: próbował wyjechać z parkingu, okazało się, że ma do zapłacenia natury kardiologicznej. Kiedy próbował wyjechać z parkingu, okazało się, że ma do zapłacenia 1350 zł. Bo szpital nalicza za każde 30 minut 10 zł. Opłaty. Nic nie dało ani wezwanie policji, ani próby negocjacji. 10 zł. Opłaty. Nic nie dało ani wezwanie policji, ani próby negocjacji w szpitalu. Opłaty. Nic nie dało ani wezwanie policji, ani próby negocjacji w szpitalu. Pan ostatecznie zapłacił i wyjechał. Nale negocjacji w szpitalu. Pan ostatecznie zapłacił i wyjechał. Nale czyż nie jest to w szpitalu? Pan ostatecznie zapłacił i wyjechał. Nale czyż nie jest to kolejny dowód na to, że w tym kraju, żeby jechał. Nale czyż nie jest to kolejny dowód na to, że w tym kraju, żeby chorować, to trzeba mieć jednak i końskie nerwy i końskie zdrowie.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją wspama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją wspama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją wspołem. Tak wygodnie, tak

0: Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem może... Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić sama. Potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić sama. Wodę, cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić sama. Woda nie wystarczy. Elektrolity i minerały, aby je uzupełnić sama. Woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Aby je uzupełnić sama. Woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Uzupełnić sama. Woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal, suplement diety.
0: Jest na to sposób.
1: Litorsal, suplement diety.
0: Jest na to sposób.
1: Litorsal, suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal, suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal, suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Litorsal, suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynu. W wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania
1: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników
1: podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Oszczędnik.
1: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Oszczędni tankują taniej.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od
2: produktu wynika z działania jego składników.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku
2: działania jego składników.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na
2: sków.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej.
3: Taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej. Od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie. Do soboty na stacjach

0: Choć żyjemy w takim kraju, który wszyscy chwalą, to jednak...
1: Kiedy próbował wyjechać z parkingu, okazało się poważne problemy natury kardiologicznej.

0: Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gram za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. Tą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów, 4,99. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów, 4,99 za każdą śląska Kraina Wędlin 550 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Lin 550 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 10 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki max do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka
1: Volkswagen Golf,
0: maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów.
0: Kartę. Biedronka
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 990 biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcji. 8 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź szczegóły tej i innych.

0: inne szczegóły w regulaminie. Auchan, żady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kup. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. W regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: To jest radio.
0: To kupuję.
1: Po reklamie.
2: To jest radio Jura.
1: Po reklamie.
2: To jest radio Jura.
1: Po reklamie.
2: To jest radio Jura.
3: Run, run, river.
2: To jest radio Jura.
3: Run, run, river. Carry me.
2: Jest radio Jura.

0: Społem 450 gramów, okazją Społem. Pierogi z serem i rodzynkami Społem 450 gramów, Społem. Pierogi z serem i rodzynkami Społem 450 gramów za 11,90 zł. Z serem i rodzynkami Społem 450 gramów za 11,99 zł. 450 gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda od gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda żywiec 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda żywiec Zdrój 1 litr 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda żywiec Zdrój 1 litr Psza Gama. Woda żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk cena 2,19 zł. 1 litr przy zakupie dwóch sztuk cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją. Przy zakupie dwóch sztuk cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Proszę za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Aplikacją lub kartą klienta.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Kartą klienta.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Klienta.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. To nie są żarty.

0: tylko 6,80 za litr. Oferta łowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. 5 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. 10 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupa do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To pewne.
0: Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To pewne. Niskie ceny
0: na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To pewne. Niskie ceny są co
0: kupuje.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karku. Od zawsze na zawsze. A teraz

0: znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Płyty i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hej!
0: Ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hej! Leć do Auchan i z...
0: Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Volkswagen.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan
2: i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł
2: Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft. Teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker. Za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znak, otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbierz znaczek Minecraft i sticker

na grill Megapaka 14,90. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą kówka grillowa Czas na grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina 99 za kilogram.

produkty Mind. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Mind i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca procent na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy Craft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranego 22 lipca

Orążady Helena. Wyłączenia i znaczek przy zakupie wybranych rodzajów Orążady Helena. Wyłączenia i inne zakupie wybranych rodzajów Orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan rodzajów Orążady Helena.

Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka wybrana na... Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Sobota to powinien być. Sobota to powinien być czas. Sobota to powinien być czas relaksu. Nieważne. Sobota to powinien być czas relaksu. Nieważne, czy spędzacie. Sobota to powinien być czas relaksu. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie. Sobota to powinien być czas relaksu. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie. Powinien być czas relaksu. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Ważne, że relaksu. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Ważne, żebyście. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Ważne, żebyście mieli też, gdy spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji. Aktywnie czy pasywnie. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam pasywnie. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam to zapewnimy. Abyście mieli też dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam to zapewnimy. A potem oczywiście wraca dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam to zapewnimy. A potem oczywiście wraca mu to zapewnimy. A potem oczywiście wraca muzyka wybrana na lato.
1: Radio.
0: A potem oczywiście wraca muzyka wybrana na lato.
1: Radio Jura.
0: Gdzie wraca muzyka wybrana na lato.
1: Radio Jura.
0: Na lato.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Radio
1: Jura.
2: Reklama. Reklama.
3: Twój mater.
2: Reklama.
3: Twój materac ma, więc.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela?
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac. Terac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac. Lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teracka telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie. Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorąc. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 20%. Teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. 100%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Olska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
4: Wakacyjne weekendy za...
3: Doktor Materac. Ole!
4: Wakacyjne weekendy za...
3: Materac. Ole!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo.
3: Le.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się chce Orlen Vitae paliwo.

0: 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O.
0: Bo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile? 30 w pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakup.
2: Lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i o.
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej za weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów i nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. 5 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulacji Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. /rabaty. Orlen. Na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. /rabaty. Orlen. 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. /rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. /rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ja pytam.
0: Regulaminie na witaj.pl. /rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ja pytam o model.
0: .pl. /rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretny.
0: Orlen. Z energią na weekend.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
0: Energią na weekend.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: Model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy
4: decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
4: To w zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.
3: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj nasz biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna. Tylko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof.
4: Franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz.
4: Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz.
5: Dynamika.
3: Franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy.
4: Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy.
3: Krzysztof Ibisz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort.

0: miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW tych netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty bęcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w sklepie BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na BMW Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. BMW. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość oferty w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. L. BMW. Radość z jazdy. BMW. Radość z jazdy.
1: Panią, jesteś cały czas tak...
0: Radość z jazdy.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
0: Radość z jazdy.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu...
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślą...
1: Cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim...
1: Skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem... Domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się w kółko. Myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet...
2: Problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy.
2: Moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież...
2: Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
2: Zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety. Przy jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymać. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga. Bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni. Suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. Pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się. Trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić. Pomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest
1: napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: W tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak. Boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj komu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
2: Nie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Kontrolę.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 15.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 15 i tuż po 15.
4: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będziemy informowali. Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będziemy informowali was, co ważnego. Właśnie minęła 15.

0: 15 i tuż po 15 będziemy informowali was, co... Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju. 15 i tuż po 15 będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. 15 będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. Będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. Co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie?
1: Gwałtownie
0: spadło się w kraju i na świecie.
1: Gwałtownie spadła liczba studentów
0: w świecie.
1: Gwałtownie spadła liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Gwałtownie spadła liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Obecnie liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy. Z zagranicy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy mniej w uczelniach. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy mniej niż jest ich prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. W tym tygodniu 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. W tym tygodniu wiele uczelni i to jest do ponad 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. W tym tygodniu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. W tym tygodniu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki niż przed rokiem. W tym tygodniu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki w stolicy. W tym tygodniu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki w stolicy. Na kampusie wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest stacji na nowy rok akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz Michale Strzeko. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz Michale Strzeko. Wynika ten spadek i jakie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, z czego wynika ten spadek i jakie są jego konsekwencje?
2: To jest efekt zaostrzenia przepisów. To jest efekt zaostrzenia przepisów wizowych i obowiązku posiadania certyfikatu. Ten odpływ studentów zagranicy będzie widoczny też jesienią i to oznacza certyfikatu z języka polskiego.
3: W Polsce to jest około 7-8 miliardów złotych rocznie. W Polsce to

0: jest około 7-8 miliardów złotych rocznie. Mieliśmy od studentów zagranicznych. Około 7-8 miliardów złotych rocznie. Mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz 7-8 miliardów złotych rocznie. Mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz
1: 7
0: miliardów złotych rocznie. Mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz
1: czesne i nie tylko, tak?
0: To jest czesne i nie tylko. Mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz
1: czesne i nie tylko, tak?
0: To jest czesne i nie tylko. Mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz
1: czesne i nie tylko, tak?
0: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny. I teraz
1: czesne i nie tylko, tak?
0: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny.
1: Czesne i nie tylko, tak?
0: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny kupuje.
1: I nie tylko, tak?
0: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny kupuje ubrania. Student czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny kupuje ubrania. Student zagraniczny, a dlatego że student zagraniczny kupuje ubrania. Student zagraniczny chodzi do. Student zagraniczny kupuje ubrania. Student zagraniczny chodzi do baru, a kupuje ubrania. Student zagraniczny chodzi do baru albo restauracji. Ubrania. Student zagraniczny chodzi do baru albo restauracji.
1: Eksperci zwracają też tu uwagę.
0: Student zagraniczny chodzi do baru albo restauracji.
1: Eksperci zwracają też tu uwagę.
0: Chodzi do baru albo restauracji.
1: Eksperci zwracają też tu uwagę na korzyści.
0: Do baru albo restauracji.
1: Eksperci zwracają też tu uwagę na korzyści dla polskich studentów.
0: Baru albo restauracji.
1: Eksperci zwracają też tu uwagę na korzyści dla polskich studentów, które wynikają z zwracają też tu uwagę na korzyści dla polskich studentów, które wynikają z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie na korzyści dla polskich studentów, które wynikają z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie nowej polskich studentów, które wynikają z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie nowej specjalnej rekrutacji z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie nowej specjalnej rekrutacji dla kandydatów nowych kontaktów i proponują stworzenie nowej specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy by próbować zachować i proponują stworzenie nowej specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy by próbować zahamować tę stworzenie nowej specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy by próbować zahamować ten odpływ specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy by próbować zahamować ten odpływ
2: reprezentacji
1: dla kandydatów z zagranicy by próbować zahamować ten odpływ
2: reprezentacji Argentyny która
1: za granicy by próbować zahamować ten odpływ
2: reprezentacji Argentyny która jutro zagra w wielkim finale
1: próbować zahamować ten odpływ
2: reprezentacji Argentyny która jutro zagra w wielkim finale mundialu reprezentacji Argentyny która jutro zagra w wielkim finale mundialu grożą kary nie piłkarze cieszyli Argentyny która jutro zagra w wielkim finale mundialu grożą kary nie piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie na jutro zagra w wielkim finale mundialu grożą kary nie piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami w wielkim finale mundialu grożą kary nie piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami trzymając tran grożą kary nie piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami trzymając transparent piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami trzymając transparent Malwiny są się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami trzymając transparent Malwiny są argentyńskie owym zwycięstwie nad Anglikami trzymając transparent Malwiny są argentyńskie Anglikami trzymając transparent Malwiny są argentyńskie faktach teraz nasz dziennikarz transparent Malwiny są argentyńskie faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek Czarku Malwiny są argentyńskie faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek Czarku jakie są argentyńskie faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek Czarku jakie końskie faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek Czarku jakie konsekwencje grożą teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek Czarku jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom? Cezary Dziwiszek Czarku, jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?
3: Tego nie precyzują przepisy FIFA, któremu...
2: Jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?
3: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o...
2: Konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?
3: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu...
2: To Argentyńczykom?
3: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy... Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie... FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie... Ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie... Ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchu dyplomatycznym... wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchu dyplomatyczny skandal. Rzecznik zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchu dyplomatyczny skandal. Rzecznik...

0: premiera Kira, nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchł dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera na finałowym incydencie wybuchł dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że puchar wybuchł dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że puchar świata nie jest nasz. Skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że puchar świata nie jest nasz, ale Falklandy już. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że puchar świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej Kira Starmera napisał, że puchar świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej popisał, że puchar świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci. Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci. Ed Davey nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci. Ed Davey, który... Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci. Ed Davey, który w oficjalnym liście... Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci. Ed Davey, który w oficjalnym liście do... Lider partii Liberalni Demokraci. Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia Argentyny. Liberalni Demokraci. Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich pił... Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z... Który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. W oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtej FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, i że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falkland. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez... Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami. W myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą właśnie do tego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą właśnie do tego kraju. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą właśnie do tego kraju. W 1980 nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyńczyków Malwinami należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę. Później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę. Przeniosła się na mundialową arenę. Się na mundialową arenę. Arenę.
1: Często w tym momencie. Często w tym. Często w tym momencie po wiadomościach mówię. Często w tym momencie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imię. Często w tym momencie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy. Często w tym momencie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy świętanie. Po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy święta nietypowe. A dziewciach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy święta nietypowe. A dziś chciałbym wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy święta nietypowe. A dziś chciałbym wam

podróży. Technologia, która wyprzeznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. W każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3. Z legendarnym napędem X-Drive. Twoje oczekiwania. To BMW X3. Z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dnia. To BMW X3. Z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za BMW X3. Z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000. Z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie. W BMW napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie. W BMW ComDrive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie. W BMW ComfortLease. Teraz dostępne już za 2000.

0: powiedzieć, że jutro będziecie mogli imieniny, jakie mamy święta nietypowe, a dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli mamy święta nietypowe, a dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200, a to typowe, a dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200, a to dlatego, że dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200, a to dlatego, że dzisiaj wiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200, a to dlatego, że dzisiaj 199 będziecie mogli świętować 200, a to dlatego, że dzisiaj 199 dzień roku i w tym dniu czym świętować 200, a to dlatego, że dzisiaj 199 dzień roku i w tym dniu, czyli w 200, a to dlatego, że dzisiaj 199 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18, że dzisiaj 199 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 99 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 17 jest Łukasz 5 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 17 jest i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków. W dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków. 18 lipca razem z wami do 17 jest Łukasz Tymków. Wami do 17 jest Łukasz Tymków.
1: Radio Jura.
0: 17 jest Łukasz Tymków.
1: Radio Jura. Muzyka
0: w Tymków.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. O Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

Sobota z Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Byłam, oje, believe me.
0: Radio Jura.
1: Byłam, nie raz, believe me.
0: Radio Jura.
1: Byłam, nie raz, believe me.
0: Radio Jura.
1: Byłam, nie raz, odwiedź.
0: Radio Jura.
1: Byłam, nie raz, odważna jak dziś.
0: Radio Jura.
1: Byłam, nie raz, odważna jak dziś.
0: Jura.
1: Byłam, nie

0: be my man.
1: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. To Radio Jura. Radio Jura.

0: Na Temie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temie na teren kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temie na terenach bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temie na terenach podgórskich niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temie na terenach podgórskich temperatura może spadać w nocy nawet do zera. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temie na terenach podgórskich temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 tygodniu na Temie na terenach podgórskich temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Na terenach podgórskich temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w nadgórskich temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie padać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie od 22 do 24 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie od 22 do 24. I w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie od 22 do 24. Wiele wskazuje na to, że w miejscach w Polsce będzie od 22 do 24. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja w Polsce będzie od 22 do 24. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja może utrzymać się do 24. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja może utrzymać się do końca przyszłego 24. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia. Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żeby korzystać z lata, póki... Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żeby korzystać z lata, póki jest. No i bardziej zachęcam was do tego, żeby korzystać z lata, póki jest. No i z naszej muzyki wybranej do tego, żeby korzystać z lata, póki jest. No i z naszej muzyki wybranej na lato, bez względu na korzystać z lata, póki jest. No i z naszej muzyki wybranej na lato, bez względu na pogodę, lata, póki jest. No i z naszej muzyki wybranej na lato, bez względu na pogodę, zawsze słońce. No i z naszej muzyki wybranej na lato, bez względu na pogodę, zawsze słonecznej. Tej muzyki wybranej na lato, bez względu na pogodę, zawsze słonecznej.
1: Radio
0: Wybranej na lato, bez względu na pogodę, zawsze słonecznej.
1: Radio Jura.
0: Bez względu na pogodę, zawsze słonecznej.
1: Radio Jura.
0: Pogodę zawsze słonecznej.
1: Radio Jura.
0: Słonecznej.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Perfekt.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skutek.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Inny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folia. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PP, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bez spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana kolorów na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja. Spoilery i dos. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja. Spoilery i dokładki. PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, kto na koloru. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 883. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 883. 609. 68. Częstochowa. Telefon 883. 609. 5. Częstochowa. Telefon 883 609 509 owa. Telefon 883 609 509 883 609 509
4: Rapapara
3: 3 609 509
4: Rapapara przekorny los.

Mamy lato, mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie. Mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie piszą. Mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie piszą synoptycy. Mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie piszą synoptycy. Już za chwilę. Lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie piszą synoptycy. Już za chwilę. Lato też może sezon urlopowy. Nie piszą synoptycy. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć wolne w przyszłym. Nie piszą synoptycy. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć wolne w przyszłym tygodniu. Podobno synoptycy. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć wolne w przyszłym tygodniu. Podobno czekają nas. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć wolne. W przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore. Lato też może sobie wziąć wolne. W przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore zawirowania. Sobie wziąć wolne. W przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore zawirowania pogodowe. O ile w przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore zawirowania pogodowe. O ile jeszcze jutro podobno czekają nas całkiem spore zawirowania pogodowe. O ile jeszcze jutro w najcieplejszych nas całkiem spore zawirowania pogodowe. O ile jeszcze jutro w najcieplejszych miejscach na spore zawirowania pogodowe. O ile jeszcze jutro w najcieplejszych miejscach naszego kraju bania pogodowe. O ile jeszcze jutro w najcieplejszych miejscach naszego kraju będzie około 28 stopni. Czy jutro w najcieplejszych miejscach naszego kraju będzie około 28 stopni. To już w poniedziałek w najcieplejszych miejscach naszego kraju będzie około 28 stopni. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 20 naszego kraju będzie około 28 stopni. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22, będzie około 28 stopni. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22 znacznie stopni. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22 znacznie chłodniej ma być. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22 znacznie chłodniej ma być nad morzem i maksymalnie będzie od 19 do 22 znacznie chłodniej ma być nad morzem i na południowych krajach od 19 do 22 znacznie chłodniej ma być nad morzem i na południowych krajach znacznie chłodniej ma być nad morzem i na południowych krańcach naszego kraju. Gdzie chłodniej ma być nad morzem i na południowych krańcach naszego kraju. Gdzie w ciągu dnia nad morzem i na południowych krańcach naszego kraju. Gdzie w ciągu dnia termometry pokażą na południowych krańcach naszego kraju. Gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie krańcach naszego kraju. Gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się do kraju. Gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się pochmurnie. Gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się pochmurnie i deszczowo i termometry pokażą zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się pochmurnie i deszczowo i pewnie niektórzy będą zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się pochmurnie i deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej stopni. Znowu zrobi się pochmurnie i deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż. Znowu zrobi się pochmurnie i deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu

509-509. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. 9. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe prze... Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne... Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas... Los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas... Jurajska, czy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas... Jurajska Summer Festival. Już... Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas... Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na park i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na pyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ młodzieżowe zespoły Uwa. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ młodzieżowe zespoły. 12 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Jurajskiej zagrają DJ młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ młodzieżowe zespoły Łydka

0: nowy Hellings Wartość Pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów tu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34-344-1000. Bukar Busz teraz. 34-344-1000. Bukar Busz Car Service. 34-344-1000. Bukar Busz Car Service. Poczesna Uliwa.
1: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel krzyż. To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel krasz. Nowy. To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel krasz. Nowy baton czekoladowy. Kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel krasz. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami chrupnięcia. Wedel

0: 1900 zł. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC AC. 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC AC i GAP za 1900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC AC i GAP za złotówka każda. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC AC i GAP za złotówka każda. JQ7 Hybrid z wyfinansowaniem oraz ubezpieczeniami OC AC i GAP za złotówka każda. JQ7 Hybrid z wydajny na ubezpieczeniami OC AC i GAP za złotówka każda. JQ7 Hybrid z wydajny na każdej trasie. OC AC i GAP za złotówka każda. JQ7 Hybrid z wydajny na każdej trasie. Sprawdź na Omoda JQ. Złotówka każda. JQ7 Hybrid z wydajny na każdej trasie. Sprawdź na Omoda JQ.pl. JQ7 Hybrid z wydajny na każdej trasie. Sprawdź na Omoda JQ.pl. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na Omoda JQ.pl.
1: Szukasz czegoś?
0: Na każdej trasie. Sprawdź na Omoda JQ.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski.
0: Sprawdź na Omoda JQ.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski.
0: JQ.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję ad. A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz inspiracji. Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz. Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednym. Przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki mówienie.

0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je. Facil Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startuj bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz,
0: Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz pod swoim,
0: poleca Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może,
0: Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service. Widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej car service w Poczesnej koło Częstochowy. I skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód. Staj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I te nocne. Krasza na krasza.
0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I te nocny skurczyłydek. Krasza.
0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I te nocny skurczyłydek.
0: Biorę magnez i... Ach, ta drżąca powieka.
1: I te nocny skurczyłydek.
0: Biorę magnez i... Ta drżąca powieka.
1: I te nocny skurczyłydek.
0: Biorę magnez i... Nie czuję efektu.
1: I te nocny skurczyłydek.
0: Biorę magnez i... Nie czuję efektu.
1: Bo czasem...
0: Biorę magnez i... Nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie...
0: I nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały.
0: Czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potasek. Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potasek mag. Potasek to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potasek mag. Potasek mag to potas i magnez, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potasek mag. Potasek mag to potas i magnez działały. Sięgnij po potasek mag. Potasek mag to potas i magnez w jednej kapsułce. Dygnij po potasek mag. Potasek mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mag. Potasek mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potasek mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni w kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich te mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potasek sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potasek mag, kapsułka numer 1, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potasek mag, kapsułka numer 1, spotka ich nadmierne napięcie. Suplement diety potasek mag, kapsułka numer 1 z potasem i mięcie. Suplement diety potasek mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Suplement diety potasek mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet Spasi Zegmak, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet Spasi do kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet Spasi do rozwoju.
2: Tryb wakacyjny
1: z potasem i magnezem. Adamet Spasi do rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony.
1: Magnezem. Adamet Spasi do rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony.
1: Adamet Spasi do rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid.
1: Spasi do rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid.
1: Rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139

0: Radio Jura.
1: Baca, po reklamie.
0: Radio Jura. Muzyka.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost. Is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.

0: o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,90. 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99. Litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: 9.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Radio.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Które w Polsce ciągle są bardzo popularne. To oczywiście Turcja, to oczywiście Grecja, Cypr.
1: W Polsce ciągle są bardzo popularne. To oczywiście Turcja, to oczywiście Grecja, Cypr. Ale wszystkie te trzy wymienione odnotowują spadek ilości turystów. Z kolei kryzys taki niedotyczy Albanii. Odnotowują spadek ilości turystów. Z kolei kryzys taki niedotyczy Albanii, gdzie spadek ilości turystów. Z kolei kryzys taki niedotyczy Albanii, gdzie... Eksperci do spraw turystyki z Albanii oceniają, że turyści z Polski są...
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko.

0: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty w wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centy. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centy. CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe. Wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Drewno lub kamień naturalny w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów w kolorach. Imitujące beton. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt TC beton. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Dostęp naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Dostępnych od ręki. Salon. U nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Dostępnych od ręki. Salon płytek. Wzorów płyt tarasowych. Dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek. Dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek. CMB. Częstochowa ulica Jadwigi. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. 12. CMB. Inspiruje do zmian.
1: Wakacje to
0: CMB. Inspiruje do zmian.
1: Wakacje to
0: inspiruje do zmian.
1: Wakacje to sezon na waluty.
0: Nie do zmian.
1: Wakacje to sezon na waluty. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym... Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie je to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik się na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwyższych. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Wytropi podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Wytropi w aplikacji Alio najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Wytropi w aplikacji Alior Mobile i najwygodniejszy kantor. Wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowy
1: godniejszy kantor. Wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi.
1: Wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje.
1: W aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje.
1: Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę. A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut. Rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior. Wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Jest w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Dostępny na stronie indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Dostępny na stronie www. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy. Regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według kantor dla klientów indywidualnych. Dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl i indywidualnych. Dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl i na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl i najwygodniejszy kantor aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl

0: i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comp, najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z pierwszego według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2020 Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku. Najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku. Aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Tankuj taniej.
0: Rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Tankuj taniej nawet do
0: 36 roku.
1: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnią. Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie. Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club z 5 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2020. Wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2020. I odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Ja pytam. Do września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy
1: 26. Szczegóły na shell.pl.
2: Ja pytam o model.
1: Szczegóły na shell.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretny.
1: Shell.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązanie.
3: A ja o decyzję i...
2: Pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązanie.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: Model biznesowy i konkretne rozwiązanie.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.
2: Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna.
2: I Krzysztof Ibisz.
4: 3.17.41.
2: Co tak za?
3: Paulina Sykut-Jerzyna.
2: I Krzysztof Ibisz.
4: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście.
3: Sykut-Jerzyna.
2: I Krzysztof Ibisz.
4: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto.
2: Krzysztof Ibisz.
4: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10.
2: 3.17.41.
4: Co tak liczysz? Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów.
2: 3.17.41.
4: Co tak liczysz? Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem.
4: Liczysz? Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11.
4: A konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11.
2: A teraz w lotto
4: 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10.
4: Też umiem liczyć.
5: 8.11.

0: dzieci rosną, dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z Oszczetudia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu. Patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamień je na nowe. Oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamienię na nowe, a oszczędności. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im skarbowych. Zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych. Termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Tryb wakacyjny
0: Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Tryb wakacyjny
0: skarbowe.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ. Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesny. Podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 130 komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 technologie i wydajność na każdej trasie. Trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem 9900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami od 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP zech. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz

Teraz będzie trochę o wakacyjnych podróżach. Jak się okazuje... Są takie kraje, które w Polsce ciągle są bardzo popularne. To oczywiście Turcja, to oczywiście Grecja.

25 litra, 6,99 za każdą z Pepsi, Pepsi zero cukru 2,25 litra, 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zero cukru 2,25 litra, 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. 25 litra, 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy 6,99.

0: Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, próbki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz i 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Den gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka. Codziennie. Potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka. Codziennie. Wieczór znajdziesz w Biedronce. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: W Biedronce. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.
0: Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Po reklamie. Codziennie niskie ceny. Po reklamie. Niskie ceny. Po reklamie. Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
3: Take my body to
2: Radio Jura.

aplikacji i na lotto.pl. Najpierw w złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Najpierw biegną pobawić Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Najpierw biegną pobawić się na podwórku i na lotto.pl. Najpierw biegną pobawić się na podwórku L. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. No pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć jak dzieci, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć jak dzieci.

0: troszkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów. Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda JQ.pl. Drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda JQ.pl. Kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda JQ.pl.
1: Gdy emocje rosną,
0: szczegóły u dealerów i na omoda JQ.pl.
1: Gdy emocje rosną z każdą
0: i na omoda JQ.pl.
1: Gdy emocje rosną z każdą minutą na kibicowanie
0: JQ.pl.
1: Gdy emocje rosną z każdą minutą na kibicowanie najlepiej przygotuj. Gdy emocje rosną z każdą minutą na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Emocje rosną z każdą minutą na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Z każdą minutą na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty.

0: absolutnie przyciągnie prawdziwe te nazwiska, ta nazwa zespołu absolutnie przyciągnie prawdziwe tłumy. Jesteśmy o tym święcie przekonani, tak jak i o tym, że będziecie się doskonale bawić. Podczas naszej kolejnej zabawy. Radio Jura jak zwykle przygotowało dla was mocy gadżetów i atrakcji. Kujni, no i co? Zaczynamy o 16:00. Obecność obowiązkowa.
1: Poleca Radio Jura.
0: 16:00. Obecność obowiązkowa.
1: Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura.
2: Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Na lato.

0: Что за уикенд? Что за уикенд?
1: Суббота.
0: Что за уикенд?
1: Суббота. Уикенд.
0: Что за уикенд?
1: Суббота. Уикенд. Вакансия, więc Radio Jura на импрезе.
0: За уикенд.
1: Суббота. Уикенд. Вакансия, więc Radio Jura на импрезе. Аркадиуш Жабка. Суббота. Уикенд. Вакансия, więc Radio Jura на импрезе. Аркадиуш Жабка. Добрый уикенд. Вакансия, więc Radio Jura на импрезе. Аркадиуш Жабка.
2: To będzie
1: więc Radio Jura na imprezie. Arkadiusz Żabka.
2: To będzie gorąca muzyczna
1: Żabka.
2: To będzie gorąca muzyczna sobota, choć nie tak upalna jak pod gorąca muzyczna sobota, choć nie tak upalna jak pod koniec czerwca, kiedy na sobota, choć nie tak upalna jak pod koniec czerwca, kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną edycję. Nie tak upalna jak pod koniec czerwca, kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną edycję festiwalu. W koniec czerwca, kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną edycję festiwalu, wówczas kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną edycję festiwalu, wówczas temperatura sięgała, czyliśmy tegoroczną edycję festiwalu, wówczas temperatura sięgała 30 Celsjusza, było naprawdę bardzo upalnie. Dziś idealna temperatura w okolicach, dziś idealna temperatura w okolicach 25 stopni teraz w Częstochowie. Idealna temperatura w okolicach 25 stopni teraz w Częstochowie, a zatura w okolicach 25 stopni teraz w Częstochowie, a zatem szykuje się na 25 stopni teraz w Częstochowie, a zatem szykuje się naprawdę wyśmienity wieczór stopni teraz w Częstochowie, a zatem szykuje się naprawdę wyśmienity wieczór w Częstochowie, a zatem szykuje się naprawdę wyśmienity wieczór z gwiazdami, a zatem szykuje się naprawdę wyśmienity wieczór z gwiazdami. Zenek Martyniuk, naprawdę wyśmienity wieczór z gwiazdami. Zenek Martyniuk, Łydka Grubasa, nity wieczór z gwiazdami. Zenek Martyniuk, Łydka Grubasa, ten z gwiazdami. Zenek Martyniuk, Łydka Grubasa, te nazwiska, ta nami. Zenek Martyniuk, Łydka Grubasa, te nazwiska, ta nazwa zespołu. Martyniuk, Łydka Grubasa, te nazwiska, ta nazwa zespołu. Absolutnie, Łydka Grubasa, te nazwiska, ta nazwa zespołu.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Z Radiem Jura.

To jest... To jest... To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires. Po reklamie.
7: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: No mam nadzieję, że weekend mija wam bardzo miło. Gdybyście jednak potrzebowali jeszcze cały czas stymulacji, koniecznie nie zmieniajcie radia. Zostańcie z nami, bo u nas cały czas będzie muzyka wybrana na lato. Sporo fajnych, słonecznych, pogodnych rytmów. Na pewno też i po 16. A to właśnie godzina 16, czy jak to woli 4 po południu, zbliża się do nas wielkimi krokami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie

No śmiało można powiedzieć, że jesteśmy w środku wakacji. Mamy 18 lipca, to sobota. No i przed nami kolejna ogromna porcja muzyki wybranej na lato, a czyli krótko mówiąc ogromna dawka muzycznych endorfin. Łapcie tę chwilę, póki trwa lato. No i tak proponuję, może dajcie sobie trochę głośniej i spędźcie przyjemnie to lipcowe popołudnie, w którym jest z wami Łukasz Tymków.

0: Puerto Rico.
1: Za nami tydzień, w którym wiele osób emocjonowało się tym, że Michał Wiśniewski ogłosił, że wraca do Mandaryny, czyli swojej drugiej żony. A mnie to natchnęło, żeby w ogóle policzyć, ile miał tych żon. Okazało się, że było ich 5. Ale ze ślubami było już trochę inaczej, bo okazuje się, że Michał Wiśniewski z niektórymi wchodził w związek małżeński na przykład 2 razy i łącznie tych ślubów było 9. Ale daleko mu jeszcze do rekordzisty. Glyn Scotty Wolf w latach 1926-97 ożenił się aż 29 razy. No cóż, jeszcze trochę życia mamy nadzieję przed Michałem Wiśniewskim, a więc wszystko jeszcze możliwe. Swoją drogą, firmy organizujące wesela powinny już mieć specjalną kartę rabatową dla Wiśniewskiego.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
6: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
5: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
6: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z 2 sztuk przy zakupie 2. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
3: Po reklamie.
2: Radio Jura.

0: Co za weekend?
1: Na mapie naszej weekendowej podróży po Częstochowie wyjątkowe miejsce i wyjątkowa impreza. Przewodnikiem jest Arkadiusz Żabka.
2: Tego się można było spodziewać już od godziny 16. Pod barierkami stoją fani Zenka Martyniuka.
3: Ogólnie ja się bardzo spodziewałam, że będzie montażnik, bo to jest jednak moja ulubiona piosenka. I też liczę na dobrą atmosferę i dobrą zabawę z przyjaciółmi, tak?
4: Tak, dobra atmosfera, oczy zielone i dużo zabawy z przyjaciółmi.
5: Ja się spodziewam cudownej muzyki.
6: Spodziewam się świetnych wrażeń. Mam nadzieję, że też wróci do starych kawałków, chociaż nowe to też są niesamowite.
7: A skąd w ogóle przyjechaliście? Jesteście z Częstochowy czy z okolic?
6: Ja tutaj Częstochowa.
5: Ja z Lublińca.
4: Ja z Herb.
3: Ja również z Herb.
2: Macie za sobą już jakieś koncerty Zenka Martyniuka? Czy to jest wasz debiut?
3: To jest akurat mój pierwszy, i nie mogę się doczekać akurat.
4: Tak, też pierwszy, dlatego właśnie bardzo się ekscytuję tym.
5: Ja tak samo, pierwszy raz.
6: Mój trzeci albo czwarty, bo nad morzem miałam okazję pobyć.
7: Słuchajcie, liczycie, że Zenek wyjdzie do was? Będzie szansa na jakiś autograf albo pamiątkowe zdjęcie?
6: No, nadzieja zawsze umiera ostatnia, ale jak byłam te trzy razy, to zawsze wychodził, także mam nadzieję.
2: Dzisiaj na pewno też tak będzie, a zatem jeżeli marzycie o spotkaniu Zenka Martyniuka i innych artystów, przybywajcie.
7: Będzie łódka grubasa.

0: Dziś minie dokładnie 28 lat, odkąd uchwalono reformę administracyjną. Mamy 16 województw od tamtego czasu. No i w ślad za tym poszły tablice rejestracyjne. Z czarnych zrobiły się białe. A teraz będzie następna zmiana, czyli nowe litery na nich. I szybko tłumaczę. No a zawsze będzie zamiast WA w Wielkopolsce, zamiast PM. Na Dolnym Śląsku będzie V, w Małopolsce J, na Podkarpaciu Y, a na Śląsku na początku litera I. Najśmieszniej chyba będzie na Pomorzu, gdzie w Gdańsku samochody będą miały rejestrację XD. Jak wiadomo, na komunikatorach XD oznacza śmiech, rozbawienie, no i oby takie XD towarzyszyło wszystkim kierowcom, kiedy podjeżdżają na stacje benzynowe.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Hello, płyteczki! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
11: A co, krem, zazdrosny jesteś?
10: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
11: Serio? Nie lejesz wody?
10: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
11: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
10: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
11: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
10: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: Mam nadzieję, że udało wam się złapać cudowny letni klimat bez żadnego napięcia, czy jak to woli, bez spinki. Moje popołudnie razem z wami dobiega właśnie końca. Łukasz Tymków, dziękuję wam za uwagę i życzę przemiłej reszty weekendu.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór,

0: Lotka główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Jakiś czas temu ruszył Jurajska Summer Festival. Dzisiaj kolejna odsłona imprezy, może nie cała, ale duża część ekipy Radia Jura jest pod sceną.
2: Jak tu dobrze znowu być razem.
3: Jak dobrze być razem. Ja powiem, kto jest. Agnieszka i Grzesiu i Arek, ty i Marcin i Paweł i cała nasza radiowa ekipa. No i dobra pogoda, za którą cały czas zresztą trzymamy kciuki, żeby tutaj nic nas nie postraszyło deszczem.
2: Na szczęście nie tak upalna jak miesiąc temu, kiedy 38 stopni było na termometrach. Dzisiaj jest naprawdę bardzo atmosfera i temperatura taka idealna na imprezę. No i idealne prezenty mamy, Marcinie.
4: Tak jest. Pamiętajcie, że oprócz zabawy, o której tu mówimy, koncercie, muzyce, mamy dla Was imitowane bluzy Radia Jura, mamy bezprzewodowe słuchawki. To wszystko będzie rozdawane ze sceny, także im bliżej będziecie sceny, tym większa szansa, że coś dostaniecie. Piłki plażowe na wakacje, jak zwykle od Radia Jura.
5: Zapraszamy serdecznie, już jesteśmy. Przychodźcie.
2: A warto przyjść, bo dzisiaj na scenie królować będzie między innymi
3: Zenek Martyniuk,
2: na którego czeka Kasia, i Łydka Grubasa, na którego też również gorąco
3: czekamy.
0: Poleca Radio Jura. Radio Jura.
6: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
0: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
9: Dami tu mano! I venga conmigo!

Radio Jura. Mm-hmm.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
2: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
4: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
4: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
16: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura. Najlepsze radio na weekend. No.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: Co za weekend?
1: Popołudnie i wieczór spędzamy na Jurajska Summer Festival. Przed sceną wśród gwiazd i publiczności jest Arkadiusz Żabka.
2: To był gwizdek prawdziwego policjanta, bo na scenie artyści, ale wśród publiczności krąży przesympatyczna grupa. Policjantka i policjant, co tu robicie?
3: Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na lipcowej edycji Jurajska Summer Festival.
2: Tak, ale ja widzę, że tu jest pałka, tu jest...
4: Moja magiczna suszarka ma dla was mandacik za przekroczenie słuchalności.
2: Radio Jura przekroczyło słuchalność, jak to pięknie brzmi. Powiedz mi to raz jeszcze do ucha.
4: Za przekroczenie słuchalności otrzymujecie od nas mandacik. Czy jesteś godni go przyjąć?
2: Oczywiście tak. Mandacik niech trafi do rąk Oli. To jest Ola, która tutaj przyjmuje z radością mandacik dla Radia Jura za przekroczenie słuchalności. Ale to wszystko jest nawiązaniem do przeboju Zenka Martyniuka.
4: Zgadza się. Dokładnie tak.
2: Jak to było u niego?
4: Przekroczenie piękności wręczy ci mandacik.
2: Wiele osób przekroczyło piękność? Często wręczacie mandaciki?
4: Ja myślę, że wszyscy przekroczyli dzisiaj piękność, a jeszcze po występie Zenka na pewno go przekroczą.
2: Wy jesteście piękni, my jesteśmy piękni, wszyscy są piękni. I piękna jest Jurajska Summer Festival.
4: Tak. Piękny jest też Radio Jura, oczywiście.
2: Tak, no wszyscy to słuchajcie, ale sobie pięknie słodzimy. I takie, słuchajcie, takie historie wydarzają się tylko tu podczas Jurajska Summer Festival.
0: Poleca Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Co za weekend?
1: To już nasza ostatnia wizyta na Jurajska Summer Festival, ale pamiętajcie, że impreza dopiero się rozkręca, o czym przekonuje Arkadiusz Żabka.
2: Tu już naprawdę czuć atmosferę festiwalu. Na scenie zagrali pierwsi artyści, ale tak naprawdę większość wyczekuje Zenka i Łydki Grubasa. Radio Jura obdarowało was już prezentami, ale kolejne są cały czas w drodze. Jednym słowem, Jurajska Summer Festival ma się bardzo dobrze. I jest pięknie. I pięknie będzie także 22 sierpnia, kiedy zakończymy tegoroczną edycję festiwalu. Ale póki co czekamy tu na was. Są jeszcze miejsca. Przybywajcie. Jurajska Summer Festival.
0: Poleca Radio Jura. Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
14: Sobota z Radiem Jura.